0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisję Budżetu wpłynęły do Biura Rady o godzinie 11:20, o 12:00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja

0: sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
1: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
2: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego, byle jak? Dlatego, że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego, tam gdzie jest Michelin i tam gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
3: Kilkudziesięciu mieszkańców Włocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Włocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
4: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki

0: I moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowego, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisały.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych. Dwóch było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którym pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadku.

0: wydatków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Włocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie.

0: w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
3: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Wrocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
4: Prince, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu. Wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król Fagbile założył swoją, był ukoronowany w 1300 no, naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do Polski.

0: dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejaye opowiadał również o swoim rodzinnym domu i osobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób

0: proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
1: Jest człowiekiem bardzo aktywnym, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest takim głowa miasta, który tam mieszka. Tak.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
1: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojego kościoła, to też przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale nie próżnuje. Tak.
2: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma dwie specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół. Ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem. Może kilka słów o sobie, panie doktorze.
1: Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Nazywam się Łukasz Brycht, pełnię obecnie obowiązki dyrektora do spraw medycznych w naszym szpitalu. Tą funkcję objąłem 30 lipca w takim trudnym dla nas okresie. Jestem chirurgiem ogólnym, chirurgiem onkologicznym. Od 3,5 roku prowadzę oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Na podstawie wyników pracy naszej razem z moimi asystentami na chirurgii, pan dyrektor powierzył mi stanowisko pełnienia obowiązków dyrektora do spraw medycznych. Może krótko powiem, co udało się zrobić na oddziale chirurgii ogólnej, i może to było takim początkiem naszej współpracy, takiej bliższej na tutaj. Wprowadzeniem do dalszej pracy w szpitalu. Objąłem to stanowisko kierownika oddziału chirurgii ogólnej 3,5 roku temu. Był to oddział, gdzie zaczynaliśmy z dwoma asystentami. Obecnie mam 12 asystentów. Panel zabiegów bardzo rozszerzyliśmy. Obecnie są plany przyjęcia następnych lekarzy. Wypełniamy w całkowicie kontrakt z NFZ-em. Są złożone dokumenty o rozszerzanie dalszego kontraktu na chirurgię ogólną, chirurgię onkologiczną. To był taki początek współpracy z panem dyrektorem Szczepańskim i podstawą do powierzenia mi dalszej pracy na większym zakresie. Od niecałego miesiąca, którą pełnię tę funkcję, no, pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u. I już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego. To jest taki początek dla naszych planów razem z panem dyrektorem. Następnie mamy w planach przebudowę i głównie rozwój szpitala w zakresie też innych oddziałów. Przygotowujemy się do przeprowadzki na przyszły rok do nowego budynku i też nasze plany rozwoju szpitala są związane ze zmianą miejsca, więc to dotyczy, tak jak w związku z chirurgią, w związku z blokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym, który będzie przeniesiony do nowego budynku, no i rozszerzeniem panelu świadczeń medycznych dla naszych pacjentów, łącznie z powstaniem nowych oddziałów, jak mamy w planach stworzenie oddziału chirurgii naczyniowej.
0: No i chirurgii onkologicznej.
1: Chirurgii onkologicznej oczekujemy teraz na kontrakt w zakresie chirurgii onkologicznej i nowi pracownicy, nowi lekarze, którzy są już po wstępnych rozmowach o zatrudnieniu, no, umożliwią nam dalsze rozwijanie tego oddziału.

Może ja zacznę z tego względu, że chciałem Państwu przedstawić. Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie.

0: Dziękujemy za
1: Dziękuję.
0: Druga część briefingu. Teraz kieruję słowo pana rektora.
1: Na pewno państwo oczekujecie mojego komentarza dotyczącej ogólnej sytuacji finansowej i do tego zawirowania. Zresztą jestem zobowiązany przedstawić, ponieważ pan marszałek awizował, a pan marszałek jest moim pracodawcą, tak? W związku z tym pozwólcie, że ponieważ jest tego materiału dużo, ja państwa zapoznam. Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowo audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza, oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż nie jest możliwe rzetelne określenie prawidłowości sprawozdawania świadczeń wyłącznie na podstawie statystycznych założeń dotyczących tego, ilu pacjentów powinno zostać przypisanych do poszczególnych kategorii. Taka ocena wymaga zestawienia danych sprawozdawczych z dokumentacją medyczną i rzeczywiście wykonanymi procedurami medycznymi. Świadczenie lub procedura, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej, nie mogą być sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tego rodzaju pogłębiona analiza nie została przeprowadzona przed sformułowaniem i publicznym przedstawieniem chybionych wniosków, co skutkowało przekazaniem nieprawdziwych informacji mediom, które to do chwili obecnej są powielane i stanowią w ocenie szpitala rażący wręcz przejaw braku rzetelności. Z tego względu szpital uznaje przedstawienie tego materiału jako audytu oraz formułowanie na jego podstawie daleko idących ocen dotyczących działania szpitala i jego personelu za nieuprawnione. Zarządzeniem dyrektora szpitala został natomiast powołany formalny zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej, opartej na danych źródłowych i dokumentacji medycznej oceny zagadnień wskazywanych przez byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa. Dziękuję państwu.
0: Dziękuję. Rozumiem, że mamy czas na kilka pytań.
1: Bardzo proszę.
0: Czekamy.
2: Słyszymy o 16-stopniowym zawyżeniu, ale w audycji mogliśmy przeczytać o samej tej kategorii szóstej, że w poszczególnych latach tam według tego Bogdaczka liczył od 2021 była jedna osoba z kategorii szóstej, czyli były w 2021 chyba dwie osoby, to były pojedyncze przypadki. Jak my mamy w tej chwili na to patrzeć? Pan mówi o zawyżeniu, tam są twarde przypadki.
1: To nie są twarde przypadki. Tak.
2: Właściwie to się nie chce wierzyć, że mówimy o największym SOR-ze w województwie, że tych przypadków z kategorii szóstej było tak mało.
1: Jeżeli państwo popatrzycie na dane statystyczne, to

0: wielkość tego SOR-u określamy liczbą przyjęć, a nie liczbą najwyżej kategoryzowanych. O czym to może świadczyć? O tym może świadczyć, że w pewien sposób funkcjonują podmioty lecznicze w naszej jednostce, w naszym regionie, które w zasadzie przerzucają cały proces leczenia na szpital. Nie chciałbym dalej tego kontynuować, żeby nie robić sobie wrogów. Natomiast my się w tej chwili odnosimy do tych liczb, ponieważ otrzymaliśmy od jednego z wydawców wrocławskich informację, że zostało złożone do prokuratury zawiadomienie. W związku z tym nie będziemy więcej szczegółów Państwu przekazywali, ponieważ oczekujemy, że prokuratura to w sposób rzetelny i uprawniony sprawdzi. W związku z tym te dane będziemy udostępniali oczywiście temu organowi.
1: No to jednak doktorze, jak to jest możliwe, że największy sąd województwa miał w 2022 roku dwie osoby leczone w szóstej?
0: Dlatego zespół pracuje i będziemy to wyjaśniali.
1: Jak pana zdaniem doszło do tego 16-krotnego zawyżenia? Bo ta liczba naprawdę...
0: Ja już państwu przedstawiłem to, co chciałem przedstawić. Ja nie jestem w głowie pana byłego zastępcy do spraw lecznictwa. Nie zadawałem sobie. Ja zadaję sobie pytanie dotyczące tego, co ja robię, a nie co ktoś robi.
2: Są jeszcze jakieś pytania?
1: Tak, chcielibyśmy jeszcze na pewno porozmawiać o SOR-ze.
0: Bardzo proszę.
1: Pan doktor Byrut mówi, że tam wszystko dobrze dzieje. No jak w tej chwili wygląda praca SOR-u? Bo rozumiem, że ci najważniejsi lekarze na SOR-ze, na którym ten SOR stoi, to jest pan i doktor Carlos Gordon chyba, tak?
3: Nie. SOR jest podzielone na część zabiegową i część internistyczną. I na jednym dziale i drugim są lekarze pełniący całodobowo dyżury. Te dyżury są już zabezpieczone, więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, które się pojawiało wcześniej, że są dni, w których było ryzyko obsadzenia, nazwijmy to tak, dyżuru. W tym momencie nie mamy takiego niebezpieczeństwa. Jesteśmy na etapie zatrudniania trzeciego lekarza na SOR-ze, który będzie wspomagał ten pion internistyczny i pion zabiegowy. I to nie jest tylko doktor Carlos Gordon, tylko inni też interniści. Czy to mówimy o dziale zachowawczym, o SOR-ze zachowawczym, czy absolutnie oddzielną jednostką SOR zabiegowy, gdzie pracują lekarze medycyny ratunkowej, chirurdzy i ortopedzi. I te dyżury są na wrzesień skompletowane. Pracujemy teraz nad skompletowaniem trzeciej linii dyżurowej, czyli tak, żeby na tak dużą liczbę pacjentów było cały czas dostępnych trzech lekarzy. Dodatkowo z panem dyrektorem tutaj przygotowujemy plan zatrudnienia kolejnych ratowników do SOR-u, tak żebyśmy docelowo mogli zabezpieczyć, żeby było około 10 pracowników, czyli pielęgniarek lub ratowników medycznych dostępnych cały czas na naszym SOR-ze z racji tego, o którym pani wspomina, jest tak duża liczba pacjentów.
4: A dziś ilu jest dostępnych?
3: Obecnie jest od 8 do 10 pacjentów, do 10 ratowników. Chcemy, żeby docelowo było 10 na stałe.
0: Ustabilizować sytuację.
3: Tak jest.
1: Te trwające konkursy na szefa SOR-u, na...
3: Obecnie tą funkcję pełni doktor Carlos Gordon. Tak jest. Jestem już po wstępnych rozmowach z innymi lekarzami, z którym złożyliśmy propozycje, negocjujemy przejęcie tych lekarzy z innych szpitali, mając na uwadze budowę nowego SOR-u w nowym budynku. I to uważam, że jest to najlepszy czas, żebyśmy mogli przygotować się do wejścia do nowego budynku z nową kadrą.
0: Ja zwrócę Państwu uwagę, że my dzisiaj mówimy o trzech lekarzach systemu i w zasadzie mamy już w dużej mierze tych trzech lekarzy systemu we wrześniu. Natomiast ustawa mówi, że minimalnie ma być jeden. W związku z tym o 300% przekraczamy normę. I chodzi o to, żeby ten SOR, skoro ma tak dużą ilość odwiedzin, żeby rzeczywiście był jak najbardziej sprawny. Ale wszyscy wiemy, jak funkcjonuje służba zdrowia i my, proszę Państwa, poruszamy się na samym dole piramidy. Decyzje zapadają gdzie indziej, a te decyzje są finansowe i organizacyjne. I tak to dzisiaj wygląda.
1: Bo pojawiły się takie informacje, że

0: razem z doktorem Nożewskim odeszli też lekarze, którzy tutaj byli z nim jakoś związani. Chodzi o
1: poprzedni
0: i Maję Dubel.
1: Poprzedni dyrektor do spraw medycznych zatrudnił pana doktora Nożewskiego i pan doktor Nożewski pozyskał do pracy właśnie tych lekarzy, o których pani wymieniła. To byli lekarze, którzy brali po jednym dyżurze w miesiącu. Doktor Pyzel zadeklarował dalszą współpracę z nami. Nie jest uwzględniony w grafiku we wrześniu z powodów rodzinnych, ale jesteśmy w kontakcie i chce z nami współpracować od października. Pani doktor Wróbel podziękowała za współpracę, choć zadeklarowała, że do takiej współpracy w przyszłości wrócimy. To byli lekarze, którzy brali po jednym dyżurze na naszym oddziale, szpitalnym oddziale.
0: Ja chciałabym jasnej odpowiedzi, jak skończył się ten drugi konkurs na szefa SOR-u, bo ogłoszono jeden, unieważniono, ogłoszono drugi raz ten konkurs. Co się stało z tym konkursem? Trwa jeszcze?
1: Poszukujemy pracowników na ten SOR, więc ten konkurs jest otwarty, tak.
0: Jeszcze trwa, nie?
1: Nie został ogłoszony.
2: Mamy na względzie ten duży obiekt, który oddajemy. W związku z tym dzisiaj kierownik SOR-u satysfakcjonujący jest dla nas. Natomiast myślimy o tym dużym szpitalu, bo to będą ogromne wyzwania, proszę Państwa, i Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak duże potrzeby finansowe będą niezbędne do utrzymania tego. Bo już nie tylko chodzi o przestrzenie. My szacujemy, że tam będzie około 40 pielęgniarek dodatkowo potrzebnych do zatrudnienia. Co więcej, są niezwykle nowoczesne technologie medyczne. No to niespotykane. Ja się po raz pierwszy spotkałem z takimi, jak chociażby forma wymiany powietrza oparta o wodzie lodowej, a więc mamy całą wytwórnię, cała technologia. Jedno piętro w tym budynku to są urządzenia, maszyny służące do utrzymania tego budynku. My w tej chwili patrzymy i rozmawiamy o części medycznej, natomiast nie rozmawiamy, z czego szpital to utrzyma, bo jeżeli nie dostaniemy większych kontraktów, a rozmawiamy, piszemy, ja piszę do pana prezesa NFZ-u, do pani minister, do wiadomości kujawsko-pomorskiej oczywiście, że może dojść do sytuacji, że otworzymy szpital, ale będziemy pracowali na niepełnych możliwościach. To jest 18 tysięcy metrów dodatkowych, a pamiętajcie, że my nie zamykamy poprzedniej, pozostałej części. Tam część zachowawcza zostaje. Tu mamy ogromne możliwości. Mnóstwo sprzętu, który zakupiliśmy z KPO i my chcemy leczyć. Zeszły rok pokazał, że chcemy leczyć. Wyleczyliśmy pacjentów na własny koszt. To jest absurd, żeby szpital leczył na własny koszt. Za 18 milionów złotych nam nie zapłacono. I szpital dlatego wygenerował 11 milionów strat. Jeżeli by nam zapłacono, byśmy mieli 7 milionów zysku. I powiedziałem koniec. W tym roku tego nie będzie. W tym roku będziemy robili podkontrakt i niestety muszą się liczyć nasi pacjenci, że będą terminy odległe leczenia, ponieważ nie mamy środków na zakup sprzętu, jednorazówki, na zakup leków, na opłatę za kadrę lekarską.
0: Mówi pan trochę jak doktor Wojtaczka teraz.
2: Proszę mnie nie porównywać, proszę być uczciwym, dobrze?
0: Właśnie panie dyrektorze, poruszył pan bardzo ważną kwestię. Szpital, jak wiemy, ma ogromne długi. My stosujemy taką trochę zbiorczą formułę, mówimy o długach. Wiem, że to są zadłużenia spłacalne i niespłacalne, różne długi. Czy pan mógłby nam przedstawić, jak w tej chwili ta sytuacja finansowa wygląda i dlaczego o to pytam? No właśnie powiedział pan, ogromny nowy obiekt, żeby nie było tak, że on będzie stał, a nie będzie za co go utrzymywać. I również zespołu, który powinien...
2: Wrócę do poprzedniej pani kwestii, to pan poprzednik mówił tak jak ja, może w ten sposób. Dobrze, ja dłużej jestem dyrektorem, mam większe doświadczenie, pracuję kilkanaście lat już w szpitalnictwie. Jestem troszeczkę urażony tym, co pani powiedziała. Jakie długi? 63 miliony mamy straty, ale ta strata jest narastająca. Ona wygenerowała się w zeszłym roku aż 11 milionów, z jakiego powodu to państwu powiedziałem. Zobowiązań wymagalnych mamy około 10 milionów. Czyli to nie jest wielkie, jeżeli chodzi o cały kontrakt, który jest ponad 330 milionów. Mamy problem, tak jak wszystkie szpitale, przecież jak pracujecie w mediach, to i czytacie, co wasi koledzy i konkurencja piszą. Szpital w Szczeciński nie płaci lekarzom, szpitale na Śląsku nie płacą lekarzom, płacą w ratach. My również takie płatności realizujemy i to nie to, że nie potrafimy poukładać sobie współpracy. jest duża presja, żeby udzielać świadczenia i tu państwo to również reprezentuje.

0: życie. Natomiast z drugiej strony musimy wiedzieć, za co mamy udzielać, skąd mamy wziąć pieniądze. Leki kosztują. Dostawcy się nie przejmują sytuacją finansową szpitalną. Podnoszą ceny, jakikolwiek jest konkurs zrobiony, to ceny są podnoszone kilkanaście procent, kiedy my kontrakt mamy podnoszony 2%, 2,5% rocznie. Do tego 1 lipiec przychodzi i obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń, zrealizowane, zresztą niepotrzebnie piszecie, że nie realizujemy, zrealizowane są, tylko że NFZ z nami podpisał umowę dopiero w sierpniu, w związku z tym wypłacamy za lipiec, za sierpień w jednym ciągu. I tutaj tych pieniędzy przyszło za mało, sobie wyobrażacie? I znowu szpital będzie musiał, pomimo tego, że my na 30 czerwca mieliśmy wynik dodatni, kilka milionów, to w tej chwili z tego wyniku dodatniego będziemy ponosili koszty i będziemy opłacali obowiązkowe podwyżki.
1: Był jakiś problem z wypłacaniem pieniędzy?
0: Tak, no bo nie mieliśmy umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo on ma za zadanie rekompensować. Słowo rekompensować weźcie Państwo pod uwagę w cudzysłowie. Po prostu te pieniądze, które przyszły, uwzględniają wyłącznie umowę o pracę, nie uwzględniają umów kontraktowych. I to jest na zachowku szpitala i wszystkich szpitali w Polsce.
1: Więc wyjściem jest przyciągnięcie do szpitala droższych procedur, tak? Mówicie o chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej?
0: Nie, nie, droższe nas nie uratują. Dodatkowych kontraktów, no to co zrobiliśmy, to już przestawiliśmy, czyli będziemy robili tą chirurgię onkologiczną, która jest rzeczywiście wyżej wyceniana. Będziemy robili naczyniówkę, która jest rewelacją, ale pan doktor jeszcze o jednej rzeczy nie powiedział, bo pan pozyskał specjalistę wybitnego w Kujawsko-Pomorskim i ruszam. Ja nie będę pana uprzedzał, zostawię pan, ponieważ to pana robota. Ale proszę państwa, jak my mamy reagować z podwyżką, jeżeli od 1 lipca okazało się, że w pracowni kardiologii inwazyjnej, czyli te wszystkie inwazyjne, tam gdzie na angiografię pracują, wartości procedur zostały 18% zmniejszone. No to jest chore, tak? My się borykamy z brakiem pieniędzy, a nam się zwiększa wartość wyceny świadczeń.
1: Chcę jeszcze zapytać o lekarzy, którzy pracują guzem mózgu, operują guzem mózgu, pracują na tym nowym sprzęcie. Bo pojawiła się taka informacja, że dr Sajat i dr Kwiałkowski zrezygnowali z...
0: Co pan powiedzieć?
1: Ze szpitali we
2: Wrocławiu. Nie jest to prawda, że zrezygnowali. Ta współpraca się rozwija. Jesteśmy umówieni też na spotkanie. To są lekarze, którzy operują u nas. Zostali dołączeni do zespołu neurochirurgów. Nie jest to prawda. Współpracujemy dalej. Trudno mi się powiedzieć.
0: Że się coś powie. My nie jesteśmy...
1: Chcę, a wy możecie to chcecie odpowiadać.
0: No to odpowiadamy, że nie wiemy skąd. Natomiast doktor, jeszcze, panie doktorze, bardzo bym prosił powiedzieć o tarczycy.
2: Następnym etapem właśnie, który nam się udaje rozwijać w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, to rozwijamy chirurgię endokrynologiczną. Udało nam się pozyskać, tak jak na początku mówiłem, kolejnych specjalistów i będziemy rozszerzać panel operacji z chirurgii endokrynologicznej, czy to są operacje w zakresie tarczycy, czy przytarczyc. We Włocławku mamy bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu świadczenia medyczne, więc jesteśmy już po podpisaniu umów z kolejnymi lekarzami i od września będziemy zwiększać panel tych zabiegów. Chciałbym jeszcze też Państwu powiedzieć, że będziemy rozwijać dalej następny krok w chirurgii. Będzie to chirurgia piersi. Już poczyniliśmy ku temu przygotowania. Moi asystenci wyjechali na szkolenia. Już mamy zakupiony odpowiedni sprzęt medyczny, żeby kolejną procedurę medyczną robić z zakresu chirurgii onkologicznej, rozliczaną z pakietu karty dealu.
0: Że tak podsumuję to, co pan dyrektor powiedział. Już nie będziecie państwo, mówię do Włocławian, musieli wyjeżdżać do Aleksandrowa na operację tarczycy. One będą realizowane w tym standardzie u nas. I prawdopodobnie ruszamy już w środę 1 września.
3: Okay. Chyba tak, bo już pierwsze zabiegi będą.
1: Wrócę jeszcze do tego SOR-u. Takie jeszcze pytanie, dlaczego SOR we Włocławku ma mniejszy ryczałt niż SOR na przykład w Inowrocławiu, że porównywamy z Wrocławiem. Robicie coś, żeby on nie był niższy?
2: Ryczałt jest stały, jest płacony dniowo i NFZ płaci za ryczałt cały czas, czyli na taką ilość pacjentów, których my przyjmujemy,

0: taki mamy przydzielany ryczałt, i który wypełniamy i dostajemy i NFZ wypłaca nam pieniądze ryczałtowe za każdego pacjenta, czyli tyle, ile pacjentów my przyjmiemy, tyle dostajemy za to pieniędzy.
1: Czyli mamy mniej pacjentów niż na Wrocławiu?
0: Nie, nie mogę na to odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak pracuje SOR w Inowrocławiu. Ja mogę odpowiedzieć, jak pracują u nas.
2: Tak, że informacje idą do Narodowego Funduszu Zdrowia. My oczywiście swoje stanowisko zajmujemy. Ostatnio otrzymujemy coraz częściej odpowiedź, że nie zostało to uwzględnione w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Także musicie Państwo patrzeć jeszcze pod jednym. Żeby dać, to trzeba mieć. A niestety w systemie ochrony zdrowia tych pieniędzy nie ma. To, że my mamy oczekiwania, to niestety nie sprawdza się, bo nie ma po drugiej stronie tej części finansowej. My, żebyśmy mieli otwarty safe, to byśmy tutaj zbudowali medycznego Star Treka. No niestety, mamy ograniczenia finansowe. Ja już nie mówię, że wchodzą w to kadrowe również ograniczenia, bo lekarzy brakuje i też Państwo powinniście wiedzieć, bo przecież czytacie, co się dzieje w całej Polsce. Dzisiaj to funkcjonuje na etapie podkupowania lekarzy lub tam gdzieś okazuje się, że lekarz nie jest zadowolony ze współpracy i jest na rynku do pozyskania. Przykład dzisiejszej okulistyki, którą na razie mam nieformalne informacje, bo dzisiaj zakończył się drugi konkurs. Nie wiemy, bo sprawdzamy szczegóły, ale ofert chyba było od 8 lekarzy. Zobaczymy, ile nam złożyli dyżurów, bo musi być 31 dyżurów, w przeciwnym razie nie podpiszę rozstrzygnięcia takiego konkursu. Będziemy po prostu jeszcze jeden zrobimy, a później no, będziemy musieli jakieś rozwiązanie częściowe zastosować.
3: To ja tylko przyszedłem na koniec, chciałem zapytać o początek wypowiedzi pana dyrektora i tego listu pana byłego zastępcy wicepremiera, czyli te wszystkie dane, które pan doktor Wójtaszka podał, z tymi się skierowano także do marszałka województwa, tak dotyczącym zarówno liczby pacjentów, jak i tych kwot, które miały być gdzieś tam nieprawidłowo księgowane. Rozumiem, że te wszystkie dane są według pana dyrektora nieprawdziwe.
2: Oczywiście nie według mnie, ale to jest zgodnie z rzeczywistością. To on posiada dane statystyczne, zażyczył sobie od pracownika, nie mówiąc do czego będą mu potrzebne, w związku z tym otrzymał. Co ciekawe, Państwo lubicie ciekawostki, otrzymał dane i wygenerował ten raport po 2,5 godzinach. Z czego korzystał? Musicie sobie odpowiedzieć. Natomiast my pracujemy kilkadziesiąt godzin, szacuję, że około 50 godzin już przepracowaliśmy ponad normalnym czasem pracy, bo zespół pracuje i jeszcze nie mamy pełnej informacji. Tak szeroki zakres został wygenerowany przez byłego zastępcę.
3: A te kwoty, które gdzieś tam się pojawiły w tym piśmie?
2: No oczywiście, za absurd. Nie, no jeżeli 16-krotnie zawyżone, no to musi pan sobie policzyć. Już to jest tylko rok 25. A mamy informację, bo 6 nie kwestionował, 4 troszeczkę, nie, więcej 4, tam były duży. Natomiast pozostałe to były jakby niewielkie. W 21, 2 i 3 tam około 10% było różnicy do tego, co uważał, że u nas jest w systemie.
3: Między 25 a 26 tam była kwota ponad 3 milionów złotych.
2: Tak to też powiedział i sprawdzamy, skąd on to wziął, bo pytanie, skąd on to wziął, to ja też nie wiem. Bazował na danych, które statystycznych, a nie medycznych, może w ten sposób.
1: Jak pan sądzi, co by byłemu zastępcy przyświecało?
2: I znowu nie odpowiem. Pani ode mnie wymaga, żebym ja w jego głowie siedział.
1: Ale jak pan sądzi, ja pytam?
2: Nie, ja nic nie sądzę. Nie chcę o tym panu nic sądzić.
1: Panie dyrektorze, był jeszcze taki list 4 związków zawodowych do marszałka. Czytał pan ten list, wie pan co tam jest?
2: A do marszałka był?
1: Do marszałka.
2: No to super. Nie, proszę Państwa, musicie wiedzieć o jednym, że ja nie mam Facebooka i to nie to, że nie potrafię. Nie chcę mieć Facebooka, nie chcę mieć, powyrzucałem niektóre strony w ogóle z listy adresowej w komputerze. Mam zostawione tylko neutralne informacje, natomiast opinie, komentarze mnie w ogóle nie interesują. Jestem na to odporny przez to. Czy był taki list? Być może, że był. To proszę się pana marszałka spytać.
1: Pan w tej chwili jeszcze czuje się na cenzurowanym w oczach marszałka? Trwają jakieś...
2: Ja miałem z panem marszałkiem, jak wiecie państwo, w piątek spotkanie. Porozmawialiśmy. Przedstawiłem mu rzeczywistą wersję. Pan marszałek się z tym zapoznał, skorygował i wywiad pana marszałka w piątek chyba jasno określił.

0: ogłosił, jakie jest jego stanowisko.
1: Czyli pan już się nie obawia jakichś decyzji kadrowych?
0: Nie, no pani w złym kierunku idzie. No, my rozmawiamy na różnych poziomach. Szanowna pani, każdy żołnierz nosi w plecaku buławę, ale każdy hetman wie, że tą buławę kiedyś trzeba będzie włożyć do plecaka, jeżeli jest to zrozumiałe, co powiedziałem. Ja myślę, że skończymy, panie Bartku, bo to wyciągamy.
2: Tak, w takim razie bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma

0: konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu. To też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt, i wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie, na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
1: To jestem członkiem Komisji Budżetu, tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisję Budżetu wpłynęły do biura Rady o godzinie 11.20, o 12.00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji, mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne, jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym, artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
2: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
3: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
2: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
4: Kilkudziesięciu mieszkańców Włocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Włocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio? Właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio.

0: pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśniał, radni mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
0: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiSu. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym, no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisał.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych. Dwóch było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z włocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił między innymi o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była

0: bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala, przygotowana przez byłego zastępcę, nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
3: Włocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
4: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny,

0: ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
3: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhadji Omoyele Adenusi.
4: Książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu. Wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Ogunstedt.

I ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z 4. dynastii Oni of Oni.

0: za ile ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile ife jest odpowiednikiem Krakowa. To jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile ife. Pra dziadki Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król, Fagbile, założył swoją, był ukoronowany w 1300 no, naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do polskiej dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjący, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak. Także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejaye opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
2: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
0: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
2: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
0: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głową miasta, który tam mieszka. Tak.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
0: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
1: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: wcześniej, to dużo z tej niesamowitości zabiera.
1: Jeździmy po tym parku dowolnie, musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc...
0: Kiedyś były wykonywane z owoców różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje.

0: Witamy w kolejnym odcinku. W dużym pokoju na kanapie siedzą u nas Bartek Skowroński i Marta Owczarek, podróżnicy. Proszę, powiedzcie dalej, co działo się w Kenii, gdzie zostawiliście auto, wróciliście do Polski i potem znowu wróciliście do Kenii, tak? Do Mombasy.
1: Tak, wracamy po przerwie, już nie pamiętam ile miesięcznej czy ile tygodniowej.
0: Około pół roku?
1: Nie, chyba krócej. 4 miesiące myślę, bo już wylatując do Polski kupiliśmy bilet 2 strony, bo jest znacznie tańszy, więc widzieliśmy, że i tak wracamy i kiedy wracamy, ale to było około chyba 3 czy 4 miesięcy. Wracamy do Kenii i zaczyna się ten drugi odcinek, więc szybko tylko powiem, jak ten drugi odcinek wyglądał, czyli trzeci odcinek.
2: To był już trzeci, tak. To był ten, który się skończył.
1: Trzeci odcinek, bo pierwszy odcinek, to mówiliśmy, był z Warszawy do Dubaju, drugi odcinek to był z Dubaju do Mombasy i trzeci teraz odcinek to jest z Mombasy do Windhoek w Namibii.
2: I tu się zaczyna właśnie ta podróż przez Afrykę, taka jaka miała być, bo wcześniej to rzeczywiście...

0: to była taka troszeczkę pogoń przez Europę, taki tranzyt, albo dużo komplikacji właśnie na Półwyspie Arabskim i w Afryce Północnej, w Sudanie, w Etiopii. Oczywiście to są absolutnie fenomenalne kraje i kultura, ludzie, miejsca wyjątkowe i wspaniałe, natomiast to, w jaki sposób w chwili obecnej można to wszystko oglądać pod dużą presją taką i administracyjną, i bezpieczeństwa, no troszeczkę powoduje, że zwłaszcza jak się podróżuje z dziećmi, to dużo z tej niesamowitości zabiera. Natomiast Kenia to był po prostu taki oddech. Wreszcie zwalniamy, wreszcie się nie musimy o nic martwić. Wszystko jest takie proste. W sklepach
1: jest paliwo.
0: Jest paliwo. Nawet takie prozaiczne czynności jak nabranie paliwa nagle jest możliwe. Można zapłacić kartą. Wchodzi się do sklepu, ja mogę kupić jajka, mleko i jakieś podstawowe produkty, bo w Kenii, w Etiopii akurat no w ogóle było bardzo mało, a jeszcze do tego był post i dostępność czegokolwiek była ograniczona. Także Kenia, jak to mówią kraje na północ, Kenia to jest land of plenty, tam jest wszystko i my też tak się czujemy zrelaksowani. To jest miejsce bardzo turystyczne, gdzie miejscowi dokładnie wiedzą, jak lubi spędzać wakacje przybysz z Europy czy z Ameryki. No i cóż, no szykujemy się na to safari, chcemy zobaczyć, zwłaszcza dzieciaki chcą zobaczyć to pożegnanie z Afryką, te sawanny pełne zwierza.
2: Słynne kenijskie parki narodowe.
1: Tak, słynne kenijskie i to słynne z, chyba nie tylko ze zwierząt, ale i też z astronomicznych cen za bilety, które życzą sobie, więc nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, że każdy taki park odwiedzimy, w każdym spędzimy po kilka dni. Nie ma takiej możliwości. Więc są to wypady dzienne, koncentrujemy się tylko na tych parkach takich i rzeczach, które chcemy zobaczyć, takich najważniejszych, bo dowiadujemy się, że rozpoczyna się właśnie migracja zwierząt w Serengeti i teraz musimy sobie powiedzieć o tym Serengeti, bo Serengeti wszyscy słyszą,
0: Serengeti
1: dobrze
0: jest
1: brzmi,
0: Tanzania.
1: To jest po Tanzanii, właśnie, ale dlatego mówię, żeby wprowadzić. Więc Serengeti jest po stronie Tanzanii, ale ten sam park po drugiej stronie rzeki to jest Masai Mara. Czyli w Kenii mamy Masai Marę, w Serengeti, w Tanzanii mamy Serengeti. To jest jakby jeden park. I ta migracja odbywa się w takim jakby kółku. Te zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia po prostu przemieszczają się.
0: One dwa razy do roku idą. Raz na północ, a później wracają.
1: Te migracje się rozpoczynają, zwierząt jest równie dużo, co i chętnych, którzy chcą zobaczyć te migracje, więc z takiego snu o Afryce i o tym, że te dzikie zwierzęta są i sobie je obserwujemy, no trzeba się też przygotować na to, że poza tymi pięknymi widokami dzikich zwierząt również będziemy widzieli wielu turystów w tym okresie, bo jest to spektakl wyjątkowy. Można sobie odjechać i tu mamy ten ogromny komfort, że podróżujemy własnym samochodem, że rzeczywiście na terenie takiego parku wjeżdżamy sobie sami i jedziemy tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie chce kierowca czy prowadzący. Więc sobie jeździmy po tym parku dowolnie, musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc tak sobie to organizujemy, żeby o świcie wjechać. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jak się obserwuje taką zwierzynę, więc najlepiej pojechać wcześnie rano, kiedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, później przychodzą upały, robi się gorąco, słońce jest wysoko nad horyzontem, więc wszystkie zwierzęta się chowają, nie ma praktycznie żadnej aktywności i później im bliżej jesteśmy zachodu, znowu się zaczyna jakaś akcja i wtedy też jest to, te zwierzęta wychodzą, jest piękne światło, można zrobić fajne zdjęcia. A po środku jest ten
0: czyli... Zwłaszcza jeśli chcemy zobaczyć drapieżniki, lwy, czy lamparty, czity, to trzeba niestety stać bardzo wcześnie. Zebry, żyrafy zobaczymy też, czy słonie zobaczymy w ciągu dnia. Natomiast jeżeli nam się marzy drapieżnik, to największe prawdopodobieństwo, a to zawsze najtrudniej jest spotkać, no to trzeba wcześniej stać.
2: Wspomniałeś o kosztach. Mhm. Ile to kosztuje?
1: Trudno powiedzieć, taki podstawowy bilet chyba, ja nie pamiętam, że to, ale to było kilkadziesiąt dolarów.

0: 60 dolarów w zależności od parku, no pewnie właśnie Masai Mara, czy Tanzanii jeszcze chyba jest drożej, my tam nie byliśmy. Te najdroższe to jest około 100 dolarów od osoby za dzień. Dziecko też jest osobą, także w przypadku naszej rodziny, no to dorobił się...
1: Janek chyba nie płacił, żofie tam... jakiś ulgowy bilet, ale ta ulga też nie jest duża. No są to naprawdę bardzo duże pieniądze.
0: I to jest tylko jeden dzień, wjechać, wyjechać. Jeżeli chcemy dłużej, to... kolejne 10
1: Ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to też trochę zależy od państwa, w którym zwiedzamy, tak? Bo na przykład w takiej bardzo rozwiniętej Namibii, w której zakończyliśmy, na przykład okazuje się, że taki wjazd do parku jest kilkukrotnie tańszy niż te parki w Serengeti, a mamy pełen wachlarz. Zobaczymy sobie wszystko, i lwy, i nosorożce, i absolutnie co tylko sobie zamarzymy, a cena jest wielokrotnie niższa. Także też zależy, gdzie wjeżdżamy, możemy to po prostu obejrzeć drożej, możemy obejrzeć taniej, no ale wiadomo, to jest tak zachodnia Afryka, tu wschodnia
0: Afryka. Tak jak w naszym przypadku, my nie jedziemy na urlop dwutygodniowy jeden raz w życiu, tylko będziemy jechać przez całą Afrykę, po drodze tych parków jest 10, więc no niestety nie przejedziemy przez wszystkie. Fajnie byłoby sobie pewnie ułożyć trasę tak, żeby przejeżdżać parkami, ale jest to w takiej sytuacji niewykonalne, więc wybieramy sobie te, które nas najbardziej interesują i co jakiś czas budujemy sobie taką właśnie
1: wycieczkę i przejazd przez taki park.
2: Park Serengeti ma na pewno swoją renomę. Czy wart jest tych pieniędzy?
0: No tak, na pewno, zwłaszcza jeżeli to dla kogoś jest pierwsza w życiu okazja, żeby zobaczyć te afrykańskie zwierzęta, tam je zobaczymy. On jest o tyle dobry do obserwacji, że tam nie ma buszu, nie ma krzewów, to jest taka sawanna, więc te zwierzęta są bardzo, bardzo widoczne, nawet z dużej odległości. No zresztą większość tych wycieczek to są wycieczki z przewodnikiem, oni dobrze wiedzą, gdzie te lwy siedzą, pod którymi krzakami, więc tak naprawdę jest prawie że gwarantowane, że zobaczymy jakiegoś drapieżnika, a lwy, a zebry, czy żyrafy, czy hipopotamy są po prostu w ilościach olbrzymich, zwłaszcza właśnie w okresie tych migracji. No jest to niesamowite, kosztowne i może nie dziwne, że ludzie chcą to zobaczyć, bo jest to niesamowite, bo to są tysiące stada antylop, głównie gnu, ale też zebr, które po prostu idą z jednej części parku w drugą część parku. No i każdy chce właśnie zobaczyć, jak one przechodzą przez tę rzekę. Tych rzek jest kilka, może być rzeka Serengeti, Sandy River, czy rzeka Mara, bo te wszystkie parki właśnie mają nazwy od rzek, które przez nie przepływają. Bo w ogóle, jeżeli chcemy zobaczyć zwierzęta, musimy się udać nad rzekę, bo wiadomo, że ten park jest tak ogromny, że jeżdżąc po parku wyśledzimy albo i nie takie zwierzę, ale jak pojedziemy nad rzekę, to w którymś momencie tych zbiorników wodnych jest na tyle mało, że one na pewno tam przyjdą i się napiją i wtedy będziemy mogli je obejrzeć. No i gdy te stada antylop przechodzą przez rzekę, a jeszcze akurat my nie mieliśmy tego w cudzysłowie szczęścia, żeby zobaczyć, jak drapieżnik jedną z nich zjada na kolację, jakiś krokodyl czy inny mięsożerca, no na takie fotografie ludzie polują.
1: Tak, no i to jest też ciekawe, to też staraliśmy się uchwycić w takim naszym krótkim filmie i na zdjęciach, że no bo to, co widzimy najczęściej w filmach przyrodniczych, to nie widać, że tam też jest sporo ludzi w trakcie tego wszystkiego. I owszem, są te piękne widoki, są te piękne zwierzęta, ale to, co wspomniałem wcześniej, jest też, są setki samochodów z tymi turystami, którzy też chcieliby bardzo to zobaczyć i nie ma się czemu temu dziwić. Tylko w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się informacja, że w tym i w tym momencie, bo oni mają wszyscy radia, gdzieś jakieś stado przechodzi w pewnym miejscu przez rzekę, nagle widać to taki wielki, gigantyczny tuman kurzu, i to jest 150 samochodów terenowych, jeden za drugim rusza właśnie w to miejsce, żeby się przyjrzeć. No i później ustawiają się tak jeden obok drugiego w takich tych i każdy ma raptem po parę minut chyba z tych samochodów, każą wycofywać i
0: wpuścić następnych.
1: No i to już jest rzeczywiście, no ja się nie dziwię.

0: każdy chciałby, my też tak samo chcieliśmy to zobaczyć i to też jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. No ale to jest taki jeden, może jedyny drobny minusik. Natomiast rzeczywiście cała ta reszta, ten gigantyczny otwarty teren, co Marta wspomniała, widok po horyzont, lekko pagórkowaty, także możemy widzieć tu zebry z gnu sobie maszerują, tam inne zwierzęta. Jest naprawdę to bardzo malownicze i jak pytałeś, czy warto tych pieniędzy, tak, podsumowując, absolutnie warto.
1: Na plażę można pójść w wielu miejscach, a taki widok być może to jest jeden w życiu, więc...
2: Kenia i Tanzania to na pewno piękna przyroda, parki narodowe, a czy ludzie spotykani byli dla Was mili? Gdzie się zaopatrywaliście? Może na lokalnych targach? Ojej, co to za gadżet?
0: Jak już mówisz o lokalnym targu, to wyjmę właśnie taki gadżet, bo tuż przed wjazdem do Masai Mara,
2: może pokaż to tak, o.
0: Tuż przed wjazdem do Masai Mara widzimy jakieś takie poruszenie przy drodze i to takie bardzo duże poruszenie. Odbywał się właśnie targ, ale taki targ, gdzie oni handlowali, masajski, tak, tam byli masaj. Stąd mamy właśnie tych dużo wszelakich rzeczy, tu zaraz o nich wszystko sobie krótko powiemy, skąd się wzięło. To jest masajskie, to jest masajskie, to jest masajskie, dzida jest masajska, jeszcze parę rzeczy pewnie to jest taki... byśmy mieli.
1: Śmiało.
0: O tak, dobrze, dobrze. To każdy Masaj ma taki.
2: Ty to zrób, ty wiesz.
0: Każdy Masaj ma taki nożyk, dostaje jak osiąga pełnoletność. I też były punkty właśnie tam, jak on już sprzedaje te swoje krowy, czy owce, czy inne rzeczy, że mogli jakiemuś takiemu, którego uznali za to, że już jest dojrzały, sprawdzić taki nożyk. Więc Masaj, jak on wyglądał, ma najczęściej ubrany, ma klapeczki obecnie z opon wykonane, nie chodzi boso, przykrywa się takim kocykiem,
1: najczęściej czerwonym
0: odcieniach, tak, i to jest kratę. Na pasku nosi właśnie ten sobie oto taki nożyk, sztylecik, mieczyk, nie wiem. No już nie polują tym, to już...
1: Znaczy... Tradyt to jest w ogóle plemię pasterskie. Oni żyli z wypasania krów, bydła i tym się do tej pory zajmują. No i w dawnych czasach, ponieważ wypasali te swoje stada w towarzystwie lwów i innych drapieżników, no, polowali, oni nie polowali na te dzikie zwierzęta afrykańskie, oni się tym nie żywili, tylko chronili swoje stada. Ale w tradycji masajskiej, oczywiście to już na szczęście minęło, młody mężczyzna, który chciał dostać się dorosły, chciał zostać wojownikiem, musiał samodzielnie zabić lwa. W tej chwili różne organizacje, znaczy przede wszystkim park został ogrodzony, Masajowie też mają ograniczony dostęp na teren parku, gdzieś tam tylko na obrzeżach mogą mieszkać. No i oczywiście nie mogą tych zwierząt zabijać. Wręcz organizacje współpracują z tymi plemionami masajskimi, aby z tych dawnych bojowników zrobić strażników lwów i jednocześnie tego bydła, które oni dalej pasą. Więc jeżeli okaże się, że jakiś lew zamiast siedzieć sobie w parku i pozować przed turystami zainteresował się stadami Masajów, no to mają się skontaktować ze strażnikami parku, którzy tego lwa z powrotem we właściwe miejsce przetransportują. No ale tak, właśnie te wszystkie akcesoria służyły z jednej strony do obsługi bydła, którym oni handlowali, które wypasali, z tego żyli, no a z drugiej strony właśnie na polowania. Ale w tej chwili to jest w dalszym ciągu noszone. Ci Masajowie w dalszym ciągu są bardzo widoczną i piękną grupą, ale nie są wojownikami. No i oprócz tego bydła, ich głównym zajęciem jest, co ty mówić, turystyka. Oni się zorientowali, że dużo więcej niż na krowie zarobią na takim
0: turyście.
1: Tak, że jeżeli oni wykonają te swoje słynne podskoki i przygotują wioskę z kilkoma chatami i panie się tam odpowiednio rozbiorą i właśnie będą sprzedawały koreliki.
0: Tak, bo wspomniałaś tutaj o ubraniach panów, mówiliśmy, jak wyglądają. To teraz chwilkę o ozdobach damskich.
1: One są piękne, masajki są piękne, smukłe, szczupłe, Masajowie zresztą też.

0: No oczywiście ci, którzy pracują w biznesie turystycznym, są wytypowani, więc to jest taki konkurs piękności masajskiej. Bransolety, takie obcisłe na nadgarstki, to akurat jest wersja mojej córki, więc nawet na mnie nie wchodzi. Też przedramiona często.
1: Dziury w uszach.
0: Ogromne dziury, tak. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają olbrzymie dziury w uszach, w które wkładali swoje ozdoby. Czasem się nawet takie ucho potrafiło urwać. Mieliśmy sporo takich uszu do połowy. No i oczywiście najczęściej tak, ale widziałam też tak. No cóż, prosto z Czech to jest produkcja. Kiedyś były wykonywane z owoców różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje. No i jest rzeczywiście w dalszym ciągu z jednej strony dla turystów i na pokaz, ale z drugiej strony Masajki i Masajowie, zresztą mężczyźni też bardzo te ozdoby lubią i chętnie się ubierają. No i jeszcze taka jedna charakterystyczna cecha wyglądu Masajów. Oni mają wybijane zęby, jak są dzieci, tak. Właśnie nam nawet mówił, że jak ktoś mówi, że jest Masajem, a nie ma wybitych zębów, to to jest przebieraniec, a on nie jest prawdziwym Masajem. Masajowie mieli wybijane zęby. Ja próbowałam kilka osób pytać, jaka jest, dlaczego te zęby są wybijane, no i też kilka wersji słyszałam. Jedna wersja to jest do tego, żeby dobrze się gwizdało na bydło. Druga wersja jest taka, że to są kły, są robaczywe i wybija się kły, a później się rozjeżdżają, te się kacze i się robi dziura po środku. Ktoś tam jeszcze mówił, że to po prostu no, taka tradycja i koniec, także tych teorii jest wiele. W każdym razie teraz może trochę rzadziej, ale jeszcze parę lat temu takim Masajom w naszym wieku, jak się rodzili, wybijali zęby i oni w dalszym ciągu tą przerwę mają między zębami.
2: Rozumiem. I dalej jedziecie dokąd?
3: No tak, to mieliśmy jechać rzeczywiście po tej w miarę najprostszej trasie, ale pojawił się pomysł, żeby może pojechać jeszcze do Ugandy, a później do Ruandy.
2: Do Uganda i Ruanda.
3: Tak, czyli po Kenii ruszamy nie tak jakby najprostszą drogą przez Tanzanię i Zambię do Botswany i Namibii, tylko odbijamy trochę na północny zachód. Chcemy
0: okrążyć od północy jezioro Wiktorii.
3: Tak, chcemy objechać źródła Nilu, objechać od północy z jezioro Wiktorii, więc wybieramy trasę przez Ugandę i Ruandę. Także dodatkowo jeszcze dwa państwa na naszej trasie. Dlaczego? No bo w Ugandzie, a tak naprawdę na pograniczu Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga i Ruandy, zamieszkują goryle. Już tam pozostawiono, bo trzeba wiedzieć też, że w dużej części Afryki lasów tropikalnych za wiele nie zostało. Bardzo sobie miejscowa ludność z nimi poradziła. Natomiast te miejsca, czyli te obszary oznaczone jako parki narodowe, nadal dysponują tymi lasami deszczowymi, w których to lasach żyją sobie goryle.
0: Tak, bo zmienia się też klimat i roślinność. Mamy przed oczami tą wschodnią Kenię i Tanzanię, gdzie są sawanny, gdzie jest mało roślinności.
3: A czasem wręcz pustynnie, jak na północy.
0: I jeżeli pojedziemy w głąb Afryki, właśnie odbijemy na zachód w stronę Ugandy, Ruandy, to pojawia się wilgoć, pojawia się więcej zieleni, stopniowo coraz gęściej, aż wreszcie na pograniczu Ugandy, Ruandy, Konga pozostało trochę tego lasu tropikalnego, górzystego lasu tropikalnego i właśnie tam te goryle się jeszcze uchowały.
2: Czy nie czuliście się niebezpiecznie? Czy nie było niebezpieczeństw? Czy podróżowaliście tylko w dzień, jeździliście tylko w dzień, czy również w nocy?
3: No zasada chyba obowiązująca na całym tym obszarze Afryki mówi jasno. Nigdy nie podróżuj w nocy.
0: I to nawet nie chodzi o to, że ktoś nas napadnie, tylko my po prostu przejedziemy
3: kogoś.
0: To
3: będzie zwierzę, czy to będzie człowiek, zero oświetlenia, często samochody nie posiadają, które jeżdżą nocą, żadnego oświetlenia, więc to jest
0: ludzie, proszenie się o problem.

0: wiadomo, są kraje, gdzie ten problem jest większy, bo na przykład inne mniejsze, ale na przykład w Etiopii tam całe życie toczy się na drodze i po prostu nawet w ciągu dnia ja prowadząc miałam śmierć w oczach i Bartek większość trasy przejechał, bo ja nie byłam w stanie się rozpędzić, bo bałam się, że zaraz kogoś przejadę.
1: Dużo wypadków drogowych?
0: Bardzo dużo. Znaczy,
2: no właśnie... W tych głównych szlakach komunikacyjnych, gdzie są ciężarówki, gdzie rzeczywiście jest jakaś taka walka, jak w Polsce w latach 90., o to bym tak porównał mniej więcej styl jazdy do początek lat 90. w Polsce, czyli tam wyprzedzanie na trzeciego, ucieczka poboczem, ciężarówki w złym stanie technicznym, które się tam rozwalają, zderzają, kasują innych, no to mniej więcej tak wygląda. Czyli my, Polacy urodzeni powiedzmy w 70. i wcześniej roku, nie powinni się zupełnie dziwić tym, jak to tam wygląda, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie na drogach, no to zdecydowanie nie nocą, tylko w ciągu dnia i to ze względu nie tylko na to, że jest ciemno, tylko też po prostu po tych ulicach łazi wszystko i dużo. Można...
0: W dzień też, to w dzień coś widać.
2: To w dzień coś widać, jadąc wolno można to wszystko omijać. My też nie staramy się trzymać tych głównych szlaków, tak? Bo to jest po prostu męczące. Jechanie w sznurku ciężarówek, gdzie te drogi często są różnego stanu, to wolimy je nawet jechać trzy razy dłużej jakąś boczną drogą, czy przez góry, czy żeby się sobie tam przemieszczać się wolniej, ale za to przyjemniej.
1: Przemieszczacie się w ciągu dnia, jest bezpieczniej, jedziecie dalej w tereny, gdzie już jest zielono i są te goryle, znaleźliście je?
2: Tak jak pytałeś wcześniej o to, czy warto wydać tam $10 na wizytę Masai Mara, to tutaj mamy kolejny problem, mianowicie taki, że wizyta w parku, w którym są te goryle, jest 10-krotnie jeszcze droższa. Czyli tam od osoby życzą sobie $700 za wycieczkę i obejrzenie.
0: No jest jeszcze gory. Jedna zasada. Dzieci nie mogą iść z rodzicami, więc już pomijając te astronomiczne kwoty, to musielibyśmy gdzieś zaopiekować nasze dzieci, a później powiedzieć takiej jeszcze, Jaś to pewnie by przeżył, bo może nie do końca sobie zdawał sprawę, no ale opowiadać naszej 9-letniej córce, że było super, widzieliśmy wspaniałe zwierzęta, kiedy ty siedziałaś i na nas czekałaś, no byłoby takie troszeczkę słabe.
2: Więc po przyjeździe do parku, po tym jak usłyszeliśmy jaka jest kwota, po tej informacji, że dzieci nie mają możliwości udać się na tą wycieczkę, no to było dla nas totalnie niewykonalne. No proszę sobie wyobrazić, to jest kilka lat życia miejscowego człowieka na raptem kilka godzin zwiedzania tych goryli. Więc powiedzieliśmy, że nie, że odpuszczamy, że przejedziemy sobie przez las tropikalny,

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny

0: minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym. A więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisji Budżetu wpłynęły do biura Rady o godzinie 11:20, o 12:00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
0: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
3: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego, byle jak? Dlatego, że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ

0: właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
2: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dwa tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy dwa tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Włocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
3: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZT, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko

0: jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisał.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych. Dwóch było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Wrocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%.

0: Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Włocławek po raz 9 dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
4: To jest taki program dedykowany osobom, które zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu tak

0: potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
1: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
2: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Wrocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
3: Prinz, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest... wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Ogustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa. To jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król, Fagbile, założył swoją, był ukoronowany w 1300 no, naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do Polski, dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjący, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
2: Emanuel Kalejdżaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą.

0: kierownicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
1: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
2: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
1: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza,

0: ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
1: Jest człowiekiem bardzo aktywnym, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głowa miasta, który tam mieszka, tak.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego te rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
1: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
2: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: wakacyjny poranek. Dzisiaj temat polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Szczegóły za chwileczkę przekaże pan dyrektor i pani kierownik. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że małe grupy uczestniczą w programach oferowanych przez miasto. Myślę, że warto w tym miejscu to trochę zweryfikować, bo programy są adresowane do różnych grup. Przypomnę, że realizowany jest obecnie w ramach budżetu obywatelskiego program ćwiczeń dla seniorów i to rzeczywiście bardzo liczna grupa, ponad 100 seniorów bierze w tym udział. I teraz ten program, gdzie zapisy do uczestnictwa ruszają już jutro, czyli w czwartek 2026 roku. Szczegóły zaraz pan dyrektor, pani kierownik poda. Ważna informacja, że zanim przystąpią seniorzy do ćwiczeń, musi być zrealizowana kwalifikacja, która się zaczyna 3 września i najpierw lekarz specjaliści zbadają seniorów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach. Stąd też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Warto rzeczywiście korzystać z takich ofert bezpłatnych, otwartych, realizowanych dla naszych srebrnych mieszkańców. Dziękuję.
1: Pani no, szanowni Państwo, tak jak pani prezydent powiedziała, jest to 9. edycja tego programu. Ten program to jest taka jaskółka swoista, dlatego że właśnie z tego programu zrodziła się inicjatywa obywatelska i projekt, tutaj mała korekta pani prezydent, 200 seniorów. No. 200 seniorów, tak. Ale to i ta liczba stale rośnie. To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie.

0: ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania. Pod tym numerem urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących. Planujemy rozpoczęcie zajęć w połowie września. Będą trwały do świąt Bożego Narodzenia, do grudnia tego roku.
1: Panie dyrektorze?
2: W zasadzie pani powiedziały wszystko, tylko przypomnę, że te ćwiczenia będą odbywać się w Starej Remizie, natomiast te pozostałe ćwiczenia odbywają się w całym Włocławku. Jest to bardzo istotna sprawa ze względu na to, no jestem WF-istą, jestem byłym sportowcem, dlatego wiem, jak to jest bardzo istotne dla tych, którzy byli kiedyś sportowcami i dla tych, którzy nie byli sportowcami, prowadzili taki siedzący tryb życia i teraz ta poprawa jakości mięśni szkieletowych, to o czym już mówiła pani kierownik, czy poprawa jakości krążenia, czy zwyczajnie poprawa tego, żeby równowaga była utrzymywana we właściwy sposób, jest bardzo istotna dla seniorów i te upadki to są nie tylko upadki fizyczne, ale i upadki psychiczne, także przeciwdziałamy w obydwu sferach, zarówno w tej sferze materialnej, jak i w sferze duchowej, co jest bardzo istotne. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę się nie wstydzić. Proszę korzystać z tego, co miasto oferuje seniorom.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica

0: Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
1: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
2: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
3: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
4: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
5: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym. A więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu. To też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to komisja

0: budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
1: To jestem członkiem komisji budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na komisji budżetu wpłynęły do biura Rady o godzinie 11.20, o 12.00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji, mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
2: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
3: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
2: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
4: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Włocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
2: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.

0: rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisały.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z włocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którym pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również

0: do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala, przygotowana przez byłego zastępcę, nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
1: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza, oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich wyliczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
0: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół wrocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Wrocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem państwa zaprosić wrocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Wrocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że

0: Seniorzy, osoby 60 plus są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej, dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
3: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
4: Prinz, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z 4. dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. ile IFE jest odpowiednikiem

0: Krakowa. To jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ileife. Pradziadki Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ileife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król Fagbile założył swoją, był ukoronowany w 1300 no, naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do polskiej dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak. Także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejaye opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
2: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
0: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
2: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
0: Jest człowiekiem bardzo aktywnym, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głową miasta, który tam mieszka. Tak.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
0: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członki, członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
1: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i systemy

0: System roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Może ja zacznę z tego względu, że chciałem Państwu przedstawić. Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem. Może kilka słów o sobie, panie doktorze.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Nazywam się Łukasz Brycht, pełnię obecnie obowiązki dyrektora do spraw medycznych w naszym szpitalu. Tą funkcję objąłem 30 lipca w takim trudnym dla nas okresie. Jestem chirurgiem ogólnym, chirurgiem onkologicznym. Od 3,5 roku prowadzę oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Na podstawie wyników pracy naszej razem z moimi asystentami na chirurgii, pan dyrektor powierzył mi stanowisko pełnienia obowiązków dyrektora do spraw medycznych. Może krótko powiem, co udało się zrobić na oddziale chirurgii ogólnej i może to było takim początkiem naszej współpracy, takiej bliższej na tutaj wprowadzeniem do dalszej pracy w szpitalu. Objąłem to stanowisko kierownika oddziału chirurgii ogólnej 3,5 roku temu. Był to oddział, gdzie zaczynaliśmy z 2 asystentami. Obecnie mam 12 asystentów. Panel zabiegów bardzo rozszerzyliśmy. Obecnie są plany przyjęcia następnych lekarzy. Wypełniamy w całkowicie kontrakt z NFZ-em. Składamy

0: złożone dokumenty o rozszerzanie dalszego kontraktu na chirurgię, ogólną chirurgię onkologiczną. To był taki początek współpracy z panem dyrektorem Szczepańskim i podstawą do powierzenia mi dalszej pracy na większym zakresie. Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no, pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego. To jest taki początek dla naszej tutaj naszych planów razem z panem dyrektorem. Następnie mamy w planach przebudowę i głównie rozwój szpitala w zakresie też innych oddziałów. Przygotowujemy się do przeprowadzki na przyszły rok do nowego budynku i też nasze plany rozwoju szpitala są związane ze zmianą miejsca, więc to dotyczy tak jak w związku z chirurgią, w związku z blokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym, który będzie przeniesiony do nowego budynku, no i rozszerzaniem panelu świadczeń medycznych dla naszych pacjentów, łącznie z powstaniem nowych oddziałów, jak mamy w planach stworzenie oddziału chirurgii naczyniowej.
1: Chirurgii onkologicznej.
0: Oczekujemy teraz na kontrakt w zakresie chirurgii onkologicznej i nowi pracownicy, nowi lekarze, którzy są już po wstępnych rozmowach o zatrudnieniu, no, umożliwią nam dalsze rozwijanie tego oddziału.
1: Dziękuję. Druga część briefingu. Teraz kieruję słowo pana rektora.
2: Na pewno Państwo oczekujecie mojego komentarza dotyczącej ogólnej sytuacji finansowej i do tego zawirowania. Zresztą jestem zobowiązany przedstawić, ponieważ pan marszałek awizował, a pan marszałek jest moim pracodawcą, tak? W związku z tym pozwólcie, że ponieważ jest tego materiału dużo, ja Państwa zapoznam. Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 140

0: 39 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż nie jest możliwe rzetelne określenie prawidłowości sprawozdawania świadczeń wyłącznie na podstawie statystycznych założeń dotyczących tego, ilu pacjentów powinno zostać przypisanych do poszczególnych kategorii. Taka ocena wymaga zestawienia danych sprawozdawczych z dokumentacją medyczną i rzeczywiście wykonanymi procedurami medycznymi. Świadczenie lub procedura, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej, nie mogą być sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tego rodzaju pogłębiona analiza nie została przeprowadzona przed sformułowaniem i publicznym przedstawieniem chybionych wniosków, co skutkowało przekazaniem nieprawdziwych informacji mediom, które to do chwili obecnej są powielane i stanowią w ocenie szpitala rażący wręcz przejaw braku rzetelności. Z tego względu szpital uznaje przedstawienie tego materiału jako audytu oraz formułowanie na jego podstawie daleko idących ocen dotyczących działania szpitala i jego personelu za nieuprawnione. Zarządzeniem dyrektora szpitala został natomiast powołany formalny zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej, opartej na danych źródłowych i dokumentacji medycznej oceny zagadnień wskazywanych przez byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję. Rozumiem, że mamy czas na kilka pytań.
0: Bardzo proszę.
1: Czekamy.
2: Słyszymy o 16-stopniowym zawyżeniu, ale w tej audycji mogliśmy przeczytać o samej tej kategorii szóstej, że w poszczególnych latach tam według Bondaczka liczył od 2021 była jedna osoba z kategorii szóstej, czyli były w 2021 chyba dwie osoby, to były pojedyncze przypadki. Jak my mamy w tej chwili na to patrzeć? Pan mówi o zawyżeniu, tam są twarde przypadki.
0: To nie są twarde przypadki. Tak.
2: Właściwie to się nie chce wierzyć, że mówimy o największym SOR-ze w województwie, że tych przypadków z kategorii szóstej było tak mało.
0: Jeżeli Państwo popatrzycie na dane statystyczne, to wielkość tego SOR-u określamy liczbą przyjęć, a nie liczbą najwyżej kategoryzowanych. O czym to może świadczyć? O tym może świadczyć, że w pewien sposób funkcjonują podmioty lecznicze w naszej jednostce, w naszym regionie, które w zasadzie przerzucają cały proces leczenia na szpital. Nie chciałbym dalej tego kontynuować, żeby nie robić sobie wrogów. Natomiast my się w tej chwili odnosimy do tych liczb, ponieważ otrzymaliśmy od jednego z wydawców wrocławskich informację, że zostało złożone do prokuratury zawiadomienie. W związku z tym nie będziemy więcej szczegółów Państwu przekazywali, ponieważ oczekujemy, że prokuratura to w sposób rzetelny i uprawniony sprawdzi. W związku z tym te dane będziemy udostępniali oczywiście temu organowi.
2: No i panie doktorze, jak to jest możliwe, że największy sąd w województwie miał w 2022 roku dwie osoby leczone w szóstej?
0: Dlatego zespół pracuje i będziemy to wyjaśniali.
2: Jak pana zdaniem doszło do tego 16-krotnego zawyżenia? Bo ta liczba naprawdę...
0: Ja już Państwu przedstawiłem to, co chciałem przedstawić. Ja nie jestem w głowie pana byłego zastępcy do spraw lecznictwa. Nie zadawałem sobie. Ja zadaję sobie pytanie dotyczące tego, co ja robię, a nie co ktoś robi.
1: Są jeszcze jakieś pytania?
2: Tak, chcielibyśmy jeszcze na pewno porozmawiać o SOR-ze.
0: No bardzo proszę.
2: Pan doktor był, mówi mi pan, wszystko dobrze dzieje. No jak w tej chwili wygląda praca SOR-u? Bo rozumiem, że ci najważniejsi lekarze na SOR-ze, na którym ten SOR stoi, to jest pan i doktor Carlos Gormon chyba, tak?
3: Nie. SOR jest podzielone na część zabiegową i część internistyczną. I na jednym dziale i drugim są lekarze pełniący całodobowo dyżury. Te dyżury są już zabezpieczone, więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, które się pojawiało wcześniej, że są dni, w których było ryzyko obsadzenia, nazwijmy to tak, dyżuru. W tym momencie nie mamy takiego niebezpieczeństwa. Jesteśmy na etapie zatrudniania trzeciego lekarza na SOR-ze, który będzie wspomagał ten pion internistyczny i pion zabiegowy.

biegowy. I to nie jest tylko doktor Carlos Gordon, tylko inni też interniści. Czy to mówimy o dziale zachowawczym, o SOR-ze zachowawczym, czy absolutnie oddzielną jednostką SOR zabiegowy, gdzie pracują lekarze medycyny ratunkowej, chirurdzy i ortopedzi. I te dyżury są na wrzesień skompletowane.

0: trzech lekarzy. Dodatkowo z panem dyrektorem tutaj przygotowujemy plan zatrudnienia kolejnych ratowników do SOR-u, tak żebyśmy docelowo mogli zabezpieczyć, żeby było około 10 pracowników, czyli pielęgniarek lub ratowników medycznych dostępnych cały czas na naszym SOR-ze, z racji tego, o którym pani wspomina, jest tak duża liczba pacjentów.
1: A dziś ilu jest dostępnych?
0: Obecnie jest od 8 do 10 pacjentów, do 10 ratowników. Chcemy, żeby docelowo było 10 na stałe.
2: Ustabilizować sytuację.
0: Tak jest.
1: Te trwające konkursy na szefa SOR-u, na...
0: Obecnie tą funkcję pełni doktor Carlos Gordon. Tak jest. Jestem już po wstępnych rozmowach z innymi lekarzami, z którym złożyliśmy propozycje, negocjujemy przejęcie tych lekarzy z innych szpitali, mając na uwadze budowę nowego SOR-u w nowym budynku. I to uważam, że jest to najlepszy czas, żebyśmy mogli przygotować się do wejścia do nowego budynku z nową kadrą.
2: Ja zwrócę Państwu uwagę, że my dzisiaj mówimy o trzech lekarzach systemu i w zasadzie mamy już w dużej mierze tych trzech lekarzy systemu we wrześniu. Natomiast ustawa mówi, że minimalnie ma być jeden. W związku z tym o 300% przekraczamy normę. I chodzi o to, żeby ten SOR, skoro ma tak dużą ilość odwiedzin, żeby rzeczywiście był jak najbardziej sprawny. Ale wszyscy wiemy, jak funkcjonuje służba zdrowia i my, proszę Państwa, poruszamy się na samym dole piramidy. Decyzje zapadają gdzie indziej, a te decyzje są finansowe i organizacyjne. I tak to dzisiaj wygląda.
1: Pojawiły się takie informacje, że razem z doktorem Nożewskim odeszli też lekarze, którzy tutaj byli z nim jakoś związani. Chodzi o...
0: Poprzedni dyrektor do spraw medycznych zatrudnił pana doktora Nożewskiego i pan doktor Nożewski pozyskał do pracy właśnie tych lekarzy, o których pani wymieniła. To byli lekarze, którzy brali po jednym dyżurze w miesiącu. Doktor Pyzel zadeklarował dalszą współpracę z nami. Nie jest uwzględniony w grafiku we wrześniu z powodów rodzinnych, ale jesteśmy w kontakcie i chce z nami współpracować od października. Pani doktor Wróbel podziękowała za współpracę, choć zadeklarowała, że do takiej współpracy w przyszłości wrócimy. To byli lekarze, którzy brali po jednym dyżurze na naszym oddziale, szpitalnym oddziale.
1: Ja chciałabym jasnej odpowiedzi, jak skończył się ten drugi konkurs na szefa SOR-u, bo ogłoszono jeden, unieważniono, ogłoszono drugi raz ten konkurs. Co się stało z tym konkursem? On trwa jeszcze?
0: Poszukujemy pracowników na ten SOR, więc ten konkurs jest otwarty, tak.
1: Jeszcze trwa,
0: nie został ogłoszony.
2: Mamy na względzie ten duży obiekt, który oddajemy. W związku z tym dzisiaj kierownik SOR-u satysfakcjonujący jest dla nas. Natomiast myślimy o tym dużym szpitalu, bo to będą ogromne wyzwania, proszę Państwa, i Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak duże potrzeby finansowe będą niezbędne do utrzymania tego, bo już nie tylko chodzi o przestrzenie. My szacujemy, że tam będzie około 40 pielęgniarek dodatkowo potrzebnych do zatrudnienia. Co więcej, są niezwykle nowoczesne technologie medyczne. No to niespotykane. Ja się po raz pierwszy spotkałem z takimi, jak chociażby forma wymiany powietrza oparta o wodzie lodowej, a więc mamy całą wytwórnię, cała technologia. Jedno piętro w tym budynku to są urządzenia, maszyny służące do utrzymania tego budynku. My w tej chwili patrzymy i rozmawiamy o części medycznej, natomiast nie rozmawiamy, z czego szpital to utrzyma, bo jeżeli nie dostaniemy większych kontraktów, a rozmawiamy, piszemy, ja piszę do pana prezesa NFZ-u, do pani minister, do wiadomości kujawsko-pomorskiej oczywiście, że może dojść do sytuacji, że otworzymy szpital, ale będziemy pracowali na niepełnych możliwościach. To jest 18 tysięcy metrów dodatkowych, a pamiętajcie, że my nie zamykamy poprzedniej, pozostałej części. Tam część zachowawcza zostaje. Tu mamy ogromne możliwości, mnóstwo sprzętu, który zakupiliśmy z KPO i my chcemy leczyć. Zeszły rok pokazał, że chcemy leczyć. Wyleczyliśmy pacjentów na własny koszt. To jest absurd, żeby szpital leczył na własny koszt za 18 milionów złotych.

0: nam nie zapłacono. I szpital dlatego wygenerował 11 milionów strat. Jeżeli by nam zapłacono, byśmy mieli 7 milionów zysku. I powiedziałem, koniec. W tym roku tego nie będzie. W tym roku będziemy robili podkontrakt i niestety muszą się liczyć nasi pacjenci, że będą terminy odległe leczenia, ponieważ nie mamy środków na zakup sprzętu, jednorazówki, na zakup leków, na opłatę za kadrę lekarską.
1: Mówi pan trochę jak doktor Wojtaszka teraz.
0: Proszę mnie nie porównywać. Proszę być uczciwym, dobrze?
1: Właśnie, panie dyrektorze, poruszył pan bardzo ważną kwestię. Szpital, jak wiemy, ma ogromne długi. My stosujemy taką trochę zbiorczą formułę, mówimy o długach. Wiem, że to są zadłużenia spłacalne i niespłacalne, różne długi. Czy pan mógłby nam przedstawić, jak w tej chwili ta sytuacja finansowa wygląda i dlaczego o to pytam? No właśnie powiedział pan, ogromny nowy obiekt, żeby nie było tak, że on będzie stał, a nie będzie za co go utrzymywać. I również zespołu, który powinien...
0: Wrócę do poprzedniej pani kwestii. To pan poprzednik mówił tak jak ja. Może w ten sposób. Dobrze, ja dłużej jestem dyrektorem, mam większe doświadczenia, pracuję kilkanaście lat już w szpitalnictwie. Jestem troszeczkę urażony tym, co pani powiedziała. Jakie długi? 63 miliony mamy straty, ale ta strata jest narastająca. Ona wygenerowała się w zeszłym roku aż 11 milionów, dlatego, z jakiego powodu to państwu powiedziałem. Zobowiązań wymagalnych mamy około 10 milionów. Czyli to nie jest wielkie, jeżeli chodzi o cały kontrakt, który jest ponad 330 milionów. Mamy problem, tak jak wszystkie szpitale, przecież jak pracujecie w mediach, to i czytacie, co wasi koledzy i konkurencja piszą. Szpital w Szczeciński nie płaci lekarzom, szpitale na Śląsku nie płacą lekarzom, płacą w ratach. My również takie płatności realizujemy i to nie to, że nie potrafimy poukładać sobie współpracy. Jest duża presja, żeby udzielać świadczenia i tu państwo to ją również reprezentujecie. Natomiast z drugiej strony musimy wiedzieć, za co mamy udzielać? Skąd mamy wziąć pieniądze? Leki kosztują. Dostawcy się nie przejmują sytuacją finansową szpitalną. Podnoszą ceny, jakikolwiek jest konkurs zrobiony, to ceny są podnoszone kilkanaście procent, kiedy my kontrakt mamy podnoszony 2%, 2,5% rocznie. Do tego 1 lipiec przychodzi i obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń, zrealizowane, zresztą niepotrzebnie piszecie, że nie realizujemy, zrealizowane są. Tylko, że NFZ z nami podpisał umowę dopiero w sierpniu, w związku z tym wypłacamy za lipiec, za sierpień w jednym ciągu. I tutaj tych pieniędzy przyszło za mało, sobie wyobrażacie? I znowu szpital będzie musiał, pomimo tego, że my na 30 czerwca mieliśmy wynik dodatni, kilka milionów, to w tej chwili z tego wyniku dodatniego będziemy ponosili koszty i będziemy opłacali obowiązkowe podwyżki.
1: Był jakiś problem z wypłacaniem pieniędzy?
0: Tak, no bo nie mieliśmy umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo on ma za zadanie rekompensować. Słowo rekompensować weźcie państwo pod uwagę w cudzysłowie. Po prostu te pieniądze, które przyszły, uwzględniają wyłącznie umowę o pracę, nie uwzględniają umów kontraktowych. I to jest na zachowku szpitala i wszystkich szpitali w Polsce.
1: Więc wyjściem jest przyciągnięcie do szpitala droższych procedur, tak? Mówicie o chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej.
0: Nie, nie, droższe nas nie uratują. Dodatkowych kontraktów. No to, co zrobiliśmy, to już przedstawiliśmy, czyli będziemy robili tą chirurgię onkologiczną, która jest rzeczywiście wyżej wyceniana. Będziemy robili naczyniówkę, która jest rewelacją, ale pan doktor jeszcze o jednej rzeczy nie powiedział, bo pan pozyskał specjalistę wybitnego w Kujawsko-Pomorskim i ruszam. Ja nie będę pana uprzedzał, zostawię pan, ponieważ to pana robota. Ale proszę państwa, jak my mamy reagować z podwyżką, jeżeli od 1 lipca okazało się, że w pracowni kardiologii inwazyjnej, czyli te wszystkie inwazyjne, tam gdzie na angiografię pracują, wartości procedur zostały 18% zmniejszone. No to jest chore, tak? My się borykamy z brakiem pieniędzy, a nam się zwiększa wartość wyceny świadczeń.
1: Chcę jeszcze zapytać o lekarzy, którzy pracują guzy mózgu, operują guzy mózgu, pracują na tym nowym sprzęcie. Bo pojawiła się taka informacja, że dr Sajat i dr Kwiałkowski rezygnowali z...
0: Chce pan powiedzieć?
1: Ze szpitali, tak mówiło.
2: Nie jest to prawda, że zrezygnowali. Ta współpraca się rozwija, jesteśmy umówieni też na spotkanie. To są lekarze, którzy operują u nas, zostali dołączeni do zespołu neurochirurgów. Nie jest to prawda, współpracujemy dalej. Trudno mi się powiedzieć.
0: Że się coś... My nie jesteśmy...
1: Chcę, a wy możecie to chcecie odpowiadać.
0: To odpowiadamy, że nie wiemy skąd. Natomiast doktor, jeszcze, panie doktorze, bardzo.

0: Zatem prosił powiedzieć o tarczycy.
1: Następnym etapem właśnie, który nam się udaje rozwijać w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, to rozwijamy chirurgię endokrynologiczną. Udało nam się pozyskać, tak jak na początku mówiłem, kolejnych specjalistów i będziemy rozszerzać panel operacji z chirurgii endokrynologicznej, czy to są operacje w zakresie tarczycy, czy przytarczyc. We Włocławku mamy bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu świadczenia medyczne, więc jesteśmy już po podpisaniu umów z kolejnymi lekarzami i od września będziemy zwiększać panel tych zabiegów. Chciałbym jeszcze też Państwu powiedzieć, że będziemy rozwijać dalej następny krok w chirurgii. Będzie to chirurgia piersi. Już poczyniliśmy ku temu przygotowania. Moi asystenci wyjechali na szkolenia. Już mamy zakupiony odpowiedni sprzęt medyczny, żeby kolejną procedurę medyczną robić z zakresu chirurgii onkologicznej, rozliczaną z pakietu karty dealu.
0: Że tak podsumuję to, co pan dyrektor powiedział. Już nie będziecie państwo, mówię do Włocławian, musieli wyjeżdżać do Aleksandrowa na operację tarczycy. One będą realizowane w tym standardzie u nas. I prawdopodobnie ruszamy już w środę 1 września. Tak. Chyba tak, bo już pierwsze zabiegi będą.
2: Wrócę jeszcze do tego SOR-u. Takie jeszcze pytanie, dlaczego SOR we Włocławku ma mniejszy ryczałt niż SOR na przykład w Inowrocławiu, że w robicie coś, żeby on nie był niższy?
1: Ryczałt jest stały, jest płacony dniowo i NFZ płaci za ryczałt cały czas, czyli na taką ilość pacjentów, których my przyjmujemy, taki mamy przydzielany ryczałt, i który wypełniamy i dostajemy i NFZ wypłaca nam pieniądze ryczałtowe za każdego pacjenta, czyli tyle, ile pacjentów my przyjmiemy, tyle dostajemy za to pieniędzy.
2: Czyli mamy mniej pacjentów niż
1: Inowrocław, prawda? Nie mogę na to odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak pracuje SOR w Inowrocławiu. Ja mogę odpowiedzieć, jak pracują u nas.
0: Tak, także informacje idą do Narodowego Funduszu Zdrowia. My oczywiście swoje stanowisko zajmujemy. Ostatnio otrzymujemy coraz częściej odpowiedź, że nie zostało to uwzględnione w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Także musicie państwo patrzeć jeszcze pod jednym. Żeby dać, to trzeba mieć. A niestety w systemie ochrony zdrowia tych pieniędzy nie ma. To, że my mamy oczekiwania, to niestety nie sprawdza się, bo nie ma po drugiej stronie tej części finansowej. My, żebyśmy mieli otwarty sejf, to byśmy tutaj zbudowali medycznego Star Treka. No niestety, mamy ograniczenia finansowe. Ja już nie mówię, że wchodzą w to kadrowe również ograniczenia, bo lekarzy brakuje i też państwo powinniście wiedzieć, bo przecież czytacie, co się dzieje w całej Polsce. Dzisiaj to funkcjonuje na etapie podkupowania lekarzy lub tam gdzieś okazuje się, że lekarz nie jest zadowolony ze współpracy i jest na rynku do pozyskania. Przykład dzisiejszej okulistyki, którą na razie mam nieformalne informacje, bo dzisiaj zakończył się drugi konkurs. Nie wiemy, bo sprawdzamy szczegóły, ale ofert chyba było od 8 lekarzy. Zobaczymy, ile nam złożyli dyżurów, bo musi być 31 dyżurów, w przeciwnym razie nie podpiszę rozstrzygnięcia takiego konkursu. Będziemy po prostu jeszcze jeden zrobimy, a później będziemy musieli jakieś rozwiązanie częściowe zastosować.
3: To ja tylko przyszedłem na koniec, chciałem zapytać o początek wypowiedzi pana dyrektora i tego listu pana byłego zastępcy Wójta, czyli te wszystkie dane, które pan doktor Wójtaszka podał w tym liście skierowanym także do marszałka województwa, tak dotyczącym zarówno liczby pacjentów, jak i tych kwot, które miały być gdzieś tam nieprawidłowo księgowane. Rozumiem, że te wszystkie dane są według pana dyrektora nieprawdziwe.
0: Oczywiście nie według mnie, ale to jest zgodnie z rzeczywistością. To on posiada dane statystyczne, zażyczył sobie od pracownika, nie mówiąc do czego będą mu potrzebne, w związku z tym otrzymał. Co ciekawe, państwo lubicie ciekawostki, otrzymał dane i wygenerował ten raport po 2,5 godzinach. Z czego korzystał? Musicie sobie odpowiedzieć. Natomiast my pracujemy kilkadziesiąt godzin, szacuję, że około 50 godzin już przepracowaliśmy ponad normalnym czasem pracy, bo zespół pracuje. i jeszcze

0: Nie mamy pełnej informacji. Tak szeroki zakres został wygenerowany przez byłego zastępcę.
1: A te kwoty, które gdzieś tam się pojawiły w tym piśmie?
0: No oczywiście, że absurd. Nie, no, no, jeżeli 16-krotnie zawyżone, no to musi pan sobie policzyć. Już to jest tylko rok 25. A mamy informację, bo 6 nie kwestionował, 4 troszeczkę, nie, więcej 4, tam były duży. Natomiast pozostałe to były jakby niewielkie. W 21, 2 i 3 tam około 10% było różnicy do tego, co uważał, że u nas jest w systemie.
1: Między 25 a 26, no między 25 a 26 to chyba była kwota ponad 3 milionów złotych.
0: Tak to też powiedział i sprawdzamy, skąd on to wziął, bo pytanie, skąd on to wziął, to ja też nie wiem. Bazował na danych, które statystycznych, a nie medycznych, może w ten sposób.
2: Jak pan sądzi, co by byłemu zastępcy przyświecało?
0: I znowu nie odpowiem. Pani ode mnie wymaga, żebym ja w jego głowie siedział.
2: Ale jak pan sądzi, ja pytam?
0: Nie, ja nic nie sądzę. Nie chcę o tym panu nic sądzić.
2: Panie dyrektorze, był jeszcze taki list 4 związków zawodowych do marszałka. Czytał pan ten list, wie pan co tam jest?
0: A do marszałka był?
2: Do marszałka.
0: No to super. Nie, proszę państwa, musicie wiedzieć o jednym, że ja nie mam Facebooka i to nie to, że nie potrafię. Nie chcę mieć Facebooka, nie chcę mieć, powyrzucałem niektóre strony w ogóle z listy adresowej w komputerze. Mam zostawione tylko neutralne informacje, natomiast opinie, komentarze mnie w ogóle nie interesują. Jestem na to odporny przez to. Czy był taki list? Być może, że był. To proszę się pana marszałka spytać.
2: Pan w tej chwili jeszcze czuje się nacenzurowanym w oczach marszałka? Trwają jakieś...
0: Ja miałem z panem marszałkiem, jak wiecie państwo, w piątek spotkanie. Porozmawialiśmy. Przedstawiłem mu rzeczywistą wersję. Pan marszałek się z tym zapoznał, skorygował i wywiad pana marszałka w piątek chyba jasno określił, jakie jest jego stanowisko.
2: Czyli pan już się nie obawia jakichś decyzji kadrowych?
0: Nie, no pani w złym kierunku idzie. No, my rozmawiamy na różnych poziomach. Szanowna pani, każdy żołnierz nosi w plecaku buławę, ale każdy hetman wie, że tą buławę kiedyś trzeba będzie włożyć do plecaka, jeżeli jest to zrozumiałe, co powiedziałem. Ja myślę, że skończymy, panie Bartku, bo to wyciągamy.
3: Tak, w takim razie bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością

0: o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisji Budżetu wpłynęły do Biura Rady o godzinie 11.20, o 12.00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
0: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
3: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy

0: którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli, albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
2: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości dwa tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy dwa tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Wrocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśniał, radni mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
3: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Wrocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji, i gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu

0: ogólnego. Po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisał.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych. 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił między innymi o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którym pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym, takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Wrocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiana ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala, przygotowana przez byłego zastępcę, nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowo audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter

0: rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Włocławek po raz 9 dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
4: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie. ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 40.

0: 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach, podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
1: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
2: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110 urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 300 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
3: Prince, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu. Jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król, Fagbile, był ukoronowany w 1300 naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do polskiej dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjących w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
2: Emanuel Kależaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i osobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
4: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
3: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
4: A tak.

0: Tak naprawdę, proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
1: Jest człowiekiem bardzo aktywnym, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głową miasta, który tam mieszka, tak.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
1: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
2: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: wcześniej, to dużo z tej niesamowitości zabiera.
1: Jeździmy po tym parku dowolnie, musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc...
0: Kiedyś były wykonywane z owoców, różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje.

0: Witamy w kolejnym odcinku. W dużym pokoju na kanapie siedzą u nas Bartek Skowroński i Marta Owczarek, podróżnicy. Proszę, powiedzcie dalej, co działo się w Kenii, gdzie zostawiliście auto, wróciliście do Polski i potem znowu wróciliście do Kenii, tak, do Mombasy.
1: Tak, wracamy po przerwie, już nie pamiętam ilo miesięcznej czy ilo tygodniowej.
0: Około pół roku?
1: Nie, chyba krócej. 4 miesiące myślę, bo już wylatując do Polski kupiliśmy bilet w dwie strony, bo jest znacznie tańszy, więc widzieliśmy, że i tak wracamy i kiedy wracamy, ale to było około chyba 3 czy 4 miesięcy. Wracamy do Kenii i zaczyna się ten drugi odcinek, więc szybko tylko powiem, jak ten drugi odcinek wyglądał, czyli trzeci odcinek.
2: To był już trzeci, tak. To był ten, który się skończył.
1: Trzeci odcinek, bo pierwszy odcinek, to mówiliśmy, był z Warszawy do Dubaju, drugi odcinek to był z Dubaju do Mombasy i trzeci teraz odcinek to jest z Mombasy do Windhoek w Namibii.
2: I tu się zaczyna właśnie ta podróż przez Afrykę, taka jaka miała być. Bo wcześniej to rzeczywiście albo to był taka troszeczkę pogoń przez Europę, taki tranzyt, albo dużo komplikacji właśnie na Półwyspie Arabskim i w Afryce Północnej, w Sudanie, w Etiopii. Oczywiście to są absolutnie fenomenalne kraje i kultura, ludzie, miejsca wyjątkowe i wspaniałe, natomiast to, w jaki sposób w chwili obecnej można to wszystko oglądać pod dużą presją taką i administracyjną, i bezpieczeństwa, no troszeczkę powoduje, że zwłaszcza jak się podróżuje z dziećmi, to dużo z tej niesamowitości zabiera. Natomiast Kenia to był po prostu taki oddech. Wreszcie zwalniamy, wreszcie się nie musimy o nic martwić. Wszystko jest takie proste. W sklepach
1: jest paliwo.
2: Jest paliwo. Nawet takie prozaiczne czynności jak nabranie paliwa nagle jest możliwe. Można zapłacić kartą. Wchodzi się do sklepu, ja mogę kupić jajka, mleko, jakieś podstawowe produkty, bo w Kenii, w Etiopii akurat no w ogóle było bardzo mało, a jeszcze do tego był post i dostępność czegokolwiek była ograniczona. Także Kenia, jak to mówią kraje na północ, Kenia to jest land of plenty, tam jest wszystko i my też tak się czujemy zrelaksowani. To jest miejsce bardzo turystyczne, gdzie miejscowi dokładnie wiedzą, jak lubi spędzać wakacje przybysz z Europy czy z Ameryki. No i cóż, no, szykujemy się na to safari, chcemy zobaczyć, zwłaszcza dzieciaki chcą zobaczyć to pożegnanie z Afryką, te sawanny pełne zwierząt.
0: Słynne kenijskie parki narodowe.
1: Tak, słynne kenijskie i to słynne z, chyba nie tylko ze zwierząt, ale i też z astronomicznych cen za bilety, które życzą sobie, więc nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, że każdy taki park odwiedzimy, w każdym spędzimy po kilka dni. Nie ma takiej możliwości. Więc są to wypady dzienne, koncentrujemy się tylko na tych parkach takich i rzeczach, które chcemy zobaczyć, takich najważniejszych, bo dowiadujemy się, że rozpoczyna się właśnie migracja zwierząt w Serengeti i teraz musimy sobie powiedzieć o tym Serengeti, bo Serengeti

0: Serengeti wszyscy słyszą, Serengeti dobrze to jest brzmi, to jest po Tanzanii, właśnie, ale dlatego mówię, żeby wprowadzić. Więc Serengeti jest po stronie Tanzanii, ale ten sam park po drugiej stronie rzeki to jest Masai Mara. Czyli w Kenii mamy Masai Mara, w Serengeti, w Tanzanii mamy Serengeti. To jest jakby jeden park. I ta migracja odbywa się w takim jakby kółku. Te zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia po prostu przemieszczają się.
1: One dwa razy do roku idą. Raz na północ, a później wracają.
0: Te migracje się rozpoczynają, zwierząt jest równie dużo, co i chętnych, którzy chcą zobaczyć te migracje, więc z takiego snu o Afryce i o tym, że te dzikie zwierzęta są i sobie je obserwujemy, no trzeba się też przygotować na to, że poza tymi pięknymi widokami dzikich zwierząt również będziemy widzieli wielu turystów w tym okresie, bo jest to spektakl wyjątkowy. Można sobie odjechać i tu mamy ten ogromny komfort, że podróżujemy własnym samochodem, że rzeczywiście na terenie takiego parku wjeżdżamy sobie sami i jedziemy tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie chce kierowca czy prowadzący. Więc sobie jeździmy po tym parku dowolnie. Musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc tak sobie to organizujemy, żeby o świcie wjechać. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jak się obserwuje taką zwierzynę, więc najlepiej pojechać wcześnie rano, kiedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, później przychodzą upały, robi się gorąco, słońce jest wysoko nad horyzontem, więc wszystkie zwierzęta się chowają, nie ma praktycznie żadnej aktywności i później im bliżej jesteśmy zachodu, znowu się zaczyna jakaś akcja i wtedy też jest to, te zwierzęta wychodzą, jest piękne światło, można zrobić fajne zdjęcia. A po środku jest ten
1: czyli... No zwłaszcza jeśli chcemy zobaczyć drapieżniki, lwy, czy lamparty, czity, to trzeba niestety stać bardzo wcześnie. Zebry, żyrafy zobaczymy też, czy słonie zobaczymy w ciągu dnia. Natomiast jeżeli nam się marzy drapieżnik, to największe prawdopodobieństwo, a to zawsze najtrudniej jest spotkać, no to trzeba wcześnie stać.
2: Wspomniałeś o kosztach. Mhm. Ile to kosztuje?
0: Trudno powiedzieć, taki podstawowy bilet chyba, ja nie pamiętam, że to, ale to było kilkadziesiąt dolarów.
1: Kilkadziesiąt dolarów w zależności od parku, no pewnie właśnie Masai Mara czy Tanzanii jeszcze chyba jest drożej, my tam nie byliśmy. Te najdroższe to jest około 100 dolarów od osoby za dzień. Dziecko też jest osobą, także w przypadku naszej rodziny, no to robił się...
0: Janek chyba nie płacił, żofia jakiś ulgowy bilet, ale ta ulga też nie jest duża, no są to naprawdę bardzo duże pieniądze.
1: I to jest tylko jeden dzień, wjechać, wyjechać. Jeżeli chcemy dłużej, to kolejne 10
0: dolarów. Ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to też trochę zależy od państwa, w którym zwiedzamy, tak? Bo na przykład w takiej bardzo rozwiniętej Namibii, w której zakończyliśmy, na przykład okazuje się, że taki wjazd do parku jest kilkukrotnie tańszy niż te parki w Serengeti, a mamy pełen wachlarz. Zobaczymy sobie wszystko, i lwy, i nosorożce, i absolutnie co tylko sobie zamarzymy, a cena jest wielokrotnie niższa. Także też zależy, gdzie wjeżdżamy, możemy to po prostu obejrzeć drożej, możemy obejrzeć taniej, no ale wiadomo, zachodnia Afryka, tu wschodnia.
1: Tak jak w naszym przypadku, my nie jedziemy na urlop dwutygodniowy jeden raz w życiu, tylko będziemy jechać przez całą Afrykę. Po drodze tych parków jest 10, więc no niestety nie przejedziemy przez wszystkie. Fajnie byłoby sobie pewnie ułożyć trasę tak, żeby przejeżdżać parkami, ale jest to w takiej sytuacji niewykonalne. Więc wybieramy sobie te, które nas najbardziej interesują i co jakiś czas budujemy sobie taką właśnie
0: wycieczkę i przejazd przez taki park.
2: Park Serengeti ma na pewno swoją renomę. Czy wart jest tych pieniędzy?
1: No tak, na pewno, zwłaszcza jeżeli to dla kogoś jest pierwsza w życiu okazja, żeby zobaczyć te afrykańskie zwierzęta, tam je zobaczymy. On jest o tyle dobry do obserwacji, że tam nie ma buszu, nie ma nie ma krzewów, to jest taka sawanna, więc te zwierzęta są bardzo, bardzo widoczne, nawet z dużej odległości. No zresztą zazwyczaj większość tych wycieczek to są wycieczki z przewodnikiem. Oni dobrze wiedzą, gdzie te lwy siedzą, pod którymi krzakami, więc tak naprawdę jest prawie że gwarantowane, że zobaczymy jakiegoś drapieżnika.

lwy, a zebry, czy żyrafy, czy hipopotamy są po prostu w ilościach olbrzymich, zwłaszcza właśnie w okresie tych migracji. No jest to niesamowite, kosztowne i może no nie dziwne, że ludzie chcą to zobaczyć, bo jest to niesamowite, bo to są tysiące stada antylop, głównie gnu, ale też zebr, które po prostu idą z jednej części parku w drugą część parku.

0: bo te wszystkie parki właśnie mają nazwy od rzek, które przez nie przepływają. Bo w ogóle, jeżeli chcemy zobaczyć zwierzęta, musimy się udać nad rzekę, bo wiadomo, że ten park jest tak ogromny, że jeżdżąc po parku wyśledzimy albo i nie takie zwierzę, ale jak pojedziemy nad rzekę, to w którymś momencie tych zbiorników wodnych jest na tyle mało, że one na pewno tam przyjdą i się napiją i wtedy będziemy mogli je obejrzeć. No i gdy te stada antylop przechodzą przez rzekę, a jeszcze akurat my nie mieliśmy tego w cudzysłowie szczęścia, żeby zobaczyć, jak drapieżnik jedną z nich zjada na kolację, jakiś krokodyl czy inny mięsożerca, no na takie fotografie ludzie polują.
1: Tak, no i to jest też ciekawe, to też staraliśmy się uchwycić w takim naszym krótkim filmie i na zdjęciach, że no bo to, co widzimy najczęściej w filmach przyrodniczych, to nie widać, że tam też jest sporo ludzi w trakcie tego wszystkiego. I owszem, są te piękne widoki, są te piękne zwierzęta, ale to, co wspomniałem wcześniej, jest też, są setki samochodów z tymi turystami, którzy też chcieliby bardzo to zobaczyć i nie ma się czemu temu dziwić. Tylko w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się informacja, że w tym i w tym momencie, bo oni mają wszyscy radia, gdzieś jakieś stado przechodzi w pewnym miejscu przez rzekę, nagle widać po taki wielki, gigantyczny tuman kurzu i to jest 150 samochodów terenowych, jeden za drugim rusza właśnie w to miejsce, żeby się przyjrzeć. No i później ustawiają się tak jeden obok drugiego w takich tych i każdy ma raptem po parę minut chyba
0: tak,
1: z tych samochodów,
0: mówią,
1: każą wycofywać,
0: proszę wycofać, wpuścić następnych.
1: No i to już jest rzeczywiście, no ja się nie dziwię, każdy chciałby, my też tak samo chcieliśmy to zobaczyć i to też jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje. No ale to jest taki jeden, może jedyny drobny minusik. Natomiast rzeczywiście cała ta reszta, ten gigantyczny otwarty teren, co Marta wspomniała, widok po horyzont, lekko pagórkowaty, także możemy widzieć tu zebry z gnu sobie maszerują, tam inne zwierzęta. Jest naprawdę to bardzo malownicze i jak pytałeś, czy warto tych pieniędzy, tak, podsumowując, absolutnie warto.
0: Na plaży można pójść w wielu miejscach, a taki widok być może to jest jeden w życiu, więc...
2: Kenia i Tanzania to na pewno piękna przyroda, parki narodowe, a czy ludzie spotykani byli dla Was mili? Gdzie się zaopatrywaliście? Może na lokalnych targach? Ojej, co to za gadżet?
1: Jak już mówisz o lokalnym targu, to wyjmę właśnie taki gadżet, bo tuż przed wjazdem do Masai Mara,
2: może pokaż to tak, o.
1: Tuż przed wjazdem do Masai Mara widzimy jakieś takie poruszenie przy drodze i to takie bardzo duże poruszenie. Odbywał się właśnie targ, ale taki targ, gdzie oni
0: targ
1: handlowali,
0: masajski,
1: tak, tam byli masaj. Stąd mamy właśnie tych dużo wszelakich rzeczy, tu zaraz o nich wszystko sobie krótko powiemy, skąd się wzięło. To jest masajskie, to jest masajskie, to jest masajskie, dzida jest masajska, jeszcze parę rzeczy pewnie
2: to jest taki...
1: byśmy mieli.
0: Śmiało.
1: No, o tak, dobrze. To każdy masaj ma taki.
2: Ty to zrób, ty wiesz.
1: Każdy masaj ma taki nożyk, dostaje jak osiąga pełnoletność. I też były punkty właśnie tam, jak on już sprzedaje te swoje krowy, czy owce, czy inne rzeczy, że mogli jakiemuś takiemu, którego uznali za to, że już jest dojrzały, sprawdzić taki nożyk. Więc Masai, jak on wyglądał, ma najczęściej ubrany, ma klapeczki obecnie z opon wykonane, nie chodzi boso, przykrywa się takim kocykiem,
0: najczęściej czerwonym,
1: w odcieniach, tak, i to jest kratę. Na pasku nosi właśnie ten sobie oto taki nożyk, sztylecik, mieczyk, nie wiem. No już nie polują tym, to już...
0: Znaczy... Tradyt to jest w ogóle plemię pasterskie. Oni żyli z wypasania krów, bydła i tym się do tej pory zajmują. No i w dawnych czasach, ponieważ wypasali te swoje stada w towarzystwie lwów i innych drapieżników, no, polowali, oni nie polowali na te dzikie zwierzęta afrykańskie, oni się tym nie żywili, tylko chronili swoje stada. Ale w tradycji masajskiej, oczywiście to już na szczęście minęło, młody mężczyzna, który chciał stać się dorosły, chciał zostać wojownikiem, musiał samodzielnie zabić lwa. W tej chwili różne organizacje, znaczy przede wszystkim park został ogrodzony, Masajowie też mają ograniczony dostęp na teren parku, gdzieś tam tylko na obrzeżach mogą.

0: mieszkać. No i oczywiście nie mogą tych zwierząt zabijać. Wręcz organizacje współpracują z tymi plemionami masajskimi, aby z tych dawnych bojowników zrobić strażników lwów i jednocześnie tego bydła, które oni dalej pasą, więc jeżeli okaże się, że jakiś lew zamiast siedzieć sobie w parku i pozować przed turystami zainteresował się stadami Masajów, no to mają się skontaktować ze strażnikami parku, którzy tego lwa z powrotem we właściwe miejsce przetransportują. No ale tak, właśnie te wszystkie akcesoria służyły z jednej strony do obsługi bydła, którym oni handlowali, które wypasali z tego żyli, no a z drugiej strony właśnie no, polowania. Ale w tej chwili to jest w dalszym ciągu noszone. Ci Masajowie w dalszym ciągu są bardzo widoczną i piękną grupą, ale nie są wojownikami. No i oprócz tego bydła, ich głównym zajęciem jest, co tu mówić, turystyka. Oni się zorientowali, że dużo więcej niż na krowie zarobią na takim turyści. Tak, że jeżeli oni wykonają te swoje słynne podskoki i przygotują wioskę z kilkoma chatami i panie się tam odpowiednio rozbiorą i właśnie będą sprzedawały koreliki.
1: Tak, bo wspomniałaś tutaj o ubraniach panów, mówiliśmy, jak wyglądają. To teraz chwilkę o zdobach damskich.
0: One są piękne, masajskie są piękne, smukłe, szczupłe, Masajowie zresztą też. No oczywiście ci, którzy pracują w biznesie turystycznym są wytypowani, więc to jest taki konkurs piękności masajskiej. Bransolety takie obcisłe na nadgarstki. To akurat jest wersja mojej córki, więc nawet na mnie nie wchodzi. Też przedramiona często.
1: Dziury w uszach.
0: Ogromne dziury, tak. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają olbrzymie dziury w uszach, w które wkładali swoje ozdoby. Czasem się nawet takie ucho potrafiło urwać. Widzieliśmy sporo takich uszu do połowy. No i oczywiście najczęściej tak, ale widziałam też tak. No cóż, prosto z Czech to jest produkcja. Kiedyś były wykonywane z owoców różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje. No i jest rzeczywiście w dalszym ciągu z jednej strony dla turystów i na pokaz, ale z drugiej strony Masajki i Masajowie, zresztą mężczyźni też bardzo te ozdoby lubią i chętnie się ubierają. No i jeszcze taka jedna charakterystyczna cecha wyglądu Masajów. Oni mają wybijane zęby, jak są dzieci, tak. Właśnie nam nawet mówił, że jak ktoś mówi, że jest Masajem, a nie ma wybitych zębów, to jest przebieraniec, a on nie jest prawdziwym Masajem. Masajowie mieli wybijane zęby. Ja próbowałam kilka osób pytać, jaka jest, dlaczego te zęby są wybijane. No i też kilka wersji słyszałam. Jedna wersja to jest do tego, żeby dobrze się gwizdało na bydło. Druga wersja jest taka, że to są kły, są robaczywe i wybija się kły, a później się rozjeżdżają te się kacze i się robi dziura po środku. Ktoś tam jeszcze mówił, że to po prostu no, taka tradycja i koniec. Także tych teorii jest wiele. W każdym razie teraz może trochę rzadziej, ale jeszcze parę lat temu w takim Masajom w naszym wieku, jak się rodzili, wybijali zęby i oni w dalszym ciągu tą przerwę mają między zębami.
2: Rozumiem. I dalej jedziecie dokąd?
3: No tak, to mieliśmy jechać rzeczywiście po tej w miarę najprostszej trasie, ale pojawił się pomysł, żeby może pojechać jeszcze do Ugandy, a później do Ruandy.
2: Do Uganda i Ruanda.
3: Tak, czyli po Kenii ruszamy nie tak jakby najprostszą drogą przez Tanzanię i Zambię do Botswany i Namibii, tylko odbijamy trochę na północny zachód.
0: Chcemy okrążyć od północy jezioro Wiktorii.
3: Tak, chcemy objechać źródła Nilu, objechać od północy z jezioro Wiktorii, więc wybieramy trasę przez Ugandę i Ruandę. Także dodatkowo jeszcze dwa państwa na naszej trasie. Dlaczego? No bo w Ugandzie, a tak naprawdę na pograniczu Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga i Ruandy, zamieszkują goryle. Już tam pozostawiono, bo trzeba wiedzieć też w dużej części Afryki lasów tropikalnych.

0: za wiele nie zostało. Bardzo sobie miejscowa ludność z nimi poradziła. Natomiast te miejsca, czyli te obszary oznaczone jako parki narodowe, nadal dysponują tymi lasami deszczowymi, w których to lasach żyją sobie goryle.
1: Tak, bo zmienia się też klimat i roślinność. Mamy przed oczami tą wschodnią Kenię i Tanzanię, gdzie są sawanny, gdzie jest mało roślinności.
0: A czasem wręcz pustynnie, jak na północy.
1: I jeżeli pojedziemy w głąb Afryki, właśnie odbijemy na zachód w stronę Ugandy, Rwandy, to pojawia się wilgoć, pojawia się więcej zieleni, stopniowo coraz gęściej, aż wreszcie na pograniczu Ugandy, Rwandy, Konga pozostało trochę tego lasu tropikalnego, górzystego lasu tropikalnego i właśnie tam te goryle się jeszcze uchowały.
2: Czy nie czuliście się niebezpiecznie? Czy nie było niebezpieczeństw? Czy podróżowaliście tylko w dzień, jeździliście tylko w dzień, czy również w nocy?
0: No, zasada chyba obowiązująca na całym tym obszarze Afryki mówi jasno: nigdy nie podróżuj w nocy.
1: I to nawet nie chodzi o to, że ktoś nas napadnie, tylko my po prostu przejedziemy
0: kogoś.
1: To nie jest
0: czy to będzie zwierzę, czy to będzie człowiek. Zero oświetlenia, często samochody nie posiadają, które jeżdżą nocą, żadnego oświetlenia, więc to jest
1: ludzie,
0: proszenie się o problem.
1: No wiadomo, są kraje, gdzie ten problem jest większy, bo na inne mniejsze, ale na przykład w Etiopii tam całe życie toczy się na drodze i po prostu nawet w ciągu dnia ja prowadząc miałam śmierć w oczach i Bartek większość trasy przejechał, bo ja nie byłam w stanie się rozpędzić, bo bałam się, że zaraz kogoś przejadę.
2: Dużo wypadków drogowych?
1: Bardzo dużo. Znaczy,
0: no
1: właśnie...
0: Też zależy... W tych głównych szlakach komunikacyjnych, gdzie są ciężarówki, gdzie rzeczywiście jest jakaś taka walka, jak w Polsce w latach 90., o to bym tak porównał mniej więcej styl jazdy do początek lat 90. w Polsce, czyli tam wyprzedzanie na trzeciego, ucieczka poboczem, ciężarówki w złym stanie technicznym, które się tam rozwalają, zderzają, kasują innych, no to mniej więcej tak wygląda. Czyli my, Polacy urodzeni powiedzmy w 70. i wcześniej roku, nie powinni się zupełnie dziwić tym, jak to tam wygląda, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie na drogach, no to zdecydowanie nie nocą, tylko w ciągu dnia i to ze względu nie tylko na to, że jest ciemno, tylko też po prostu po tych ulicach łazi wszystko i dużo.
1: Można... W dzień też, to w dzień coś widać.
0: To w dzień coś widać, jadąc wolno można to wszystko omijać. My też nie staramy się trzymać tych głównych szlaków, tak? Tych, bo to jest po prostu męczące. Jechanie w sznurku ciężarówek, gdzie te drogi często są różnego stanu, to wolimy je nawet jechać trzy razy dłużej jakąś boczną drogą, czy przez góry, czy żeby się sobie tam przemieszczać się wolniej, ale za to przyjemniej.
2: Przemieszczacie się w ciągu dnia, jest bezpieczniej, jedziecie dalej w tereny, gdzie już jest zielono i są te goryle, znaleźliście je?
0: Tak jak pytałeś wcześniej o to, czy warto wydać tam $10 na wizytę Masai Mara, to tutaj mamy kolejny problem, mianowicie taki, że wizyta w parku, w którym są te goryle, jest 10-krotnie jeszcze droższa. Czyli tam od osoby życzą sobie $700 za wycieczkę i obejrzenie.
1: No jest jeszcze gory. Jedna zasada. Dzieci nie mogą iść z rodzicami, więc już pomijając te astronomiczne kwoty, to musielibyśmy gdzieś zaopiekować nasze dzieci, a później powiedzieć taki, jeszcze Jaś to pewnie by przeżył, bo może nie do końca sobie zdawał sprawę, no ale opowiadać naszej 9-letniej córce, że było super, widzieliśmy wspaniałe zwierzęta, kiedy ty siedziałaś i na nas czekałaś, no byłoby takie troszeczkę słabe.
0: Więc po przyjeździe do parku, po tym jak usłyszeliśmy jaka jest kwota, po tej informacji, że dzieci nie mają możliwości udać się na tą wycieczkę, no to było dla nas totalnie niewykonalne. No proszę sobie wyobrazić, to jest kilka lat życia miejscowego człowieka na raptem kilka godzin zwiedzania tych goryli. Więc powiedzieliśmy, że nie, że odpuszczamy, że przejedziemy sobie przez las tropikalny,

0: nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu, tak jak pan przewodniczący naszego klubu.

0: Klubu powiedział. Dokumenty na Komisję Budżetu wpłynęły do Biura Rady o godzinie 11.20, o 12.00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji i mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
1: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
2: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
3: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Wrocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
4: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą

0: z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisał.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z włocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza, oparta przede wszystkim

0: na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Włocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym.

0: dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
3: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
4: Książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu. Jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z 4. dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo

0: ważny. Pierwszy ten król, Fakbile, założył swoją, był ukoronowany w 1300 naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do Polski, dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejaye opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
2: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
0: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
2: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
0: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest takim głową miasta, który tam mieszka. Tak.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego te rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
0: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale nie próżniuje. Tak.
1: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadji Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę.

0: miejsce. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Dziękuję serdecznie. Witam Państwa w ten środowy, słoneczny, wakacyjny poranek. A dzisiaj temat polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Szczegóły za chwileczkę przekaże pan dyrektor i pani kierownik. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że małe grupy uczestniczą w programach oferowanych przez miasto. Myślę, że warto w tym miejscu to trochę zweryfikować, bo programy są adresowane do różnych grup. Przypomnę, że realizowany jest obecnie w ramach budżetu obywatelskiego program ćwiczeń dla seniorów i to rzeczywiście bardzo liczna grupa, ponad 100 seniorów bierze w tym udział. I teraz ten program, gdzie zapisy do uczestnictwa ruszają już jutro, czyli w czwartek 2020.

0: 2026 roku. Szczegóły zaraz pan dyrektor, pani kierownik poda. Ważna informacja, że zanim przystąpią seniorzy do ćwiczeń, musi być zrealizowana kwalifikacja, która się zaczyna 3 września i najpierw lekarz specjaliści zbadają seniorów, żeby którzy mogą uczestniczyć w zajęciach. Stąd też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Warto rzeczywiście korzystać z takich ofert bezpłatnych, otwartych, realizowanych dla naszych srebrnych mieszkańców. Dziękuję.
1: Panie dyrektorze.
2: No, szanowni Państwo, tak jak pani prezydent powiedziała, jest to 9. edycja tego programu. Ten program to jest taka jaskółka swoista, dlatego że właśnie z tego programu zrodziła się inicjatywa obywatelska i projekt, tutaj mała korekta pani prezydent, 200 seniorów. 200 seniorów, tak. Ale to i ta liczba stale rośnie. To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania. Pod tym numerem urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpieczeństwa warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących. Planujemy rozpoczęcie zajęć w połowie września, będą trwały do świąt Bożego Narodzenia, do grudnia tego roku.
0: Panie dyrektorze?
3: W zasadzie pani powiedziały wszystko, ja tylko przypomnę, że te ćwiczenia będą odbywać się w Starej Remizie, natomiast te pozostałe ćwiczenia odbywają się w całym Włocławku. Jest to bardzo istotna sprawa ze względu na to, no jestem WF-istą, jestem byłym sportowcem, dlatego wiem, jak to jest bardzo istotne dla tych, którzy byli kiedyś sportowcami i dla tych, którzy nie byli sportowcami, prowadzili taki siedzący tryb życia i teraz ta poprawa jakości mięśni szkieletowych, to o czym już mówiła pani kierownik, czy poprawa jakości krążenia, czy zwyczajnie poprawa tego, żeby równowaga była utrzymywana we właściwy sposób, jest bardzo istotna dla seniorów i te upadki to są nie tylko upadki fizyczne, ale i upadki psychiczne, także przeciwdziałamy w obydwu sferach, zarówno w tej sferze materialnej, jak i w sferze duchowej, co jest bardzo istotne. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę się nie wstydzić. Proszę korzystać z tego, co miasto oferuje seniorom.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.

0: Kropka.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
5: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
6: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
7: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
8: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisji Budżetu wpłynęły do biura Rady o godzinie 11:20, o 12:00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
0: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
3: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
0: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
4: Kilkudziesięciu mieszkańców Włocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości.

0: przyszłości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał? I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Włocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
0: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Włocławka, no niestety nie radni PiSu. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisał.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych. 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już

0: Ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma dwie specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
2: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym, takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
0: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
3: Włocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
4: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne

0: wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54.

0: 044-414-49-29 do wyczerpania miejsc.
1: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110 urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Wrocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
2: Prinz, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest... wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Ogunstet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król, Fagbile, założył swoją, był ukoronowany w 1300 naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do Polski, dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kależaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i osobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
3: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
2: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
3: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
2: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest takim głową miasta, który tam mieszka. Tak.
3: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego te rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki

0: jego normalny, standardowy dzień?
1: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członki, członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojego kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
2: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Może ja zacznę z tego względu, że chciałem Państwu przedstawić. Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem. Może kilka słów o sobie, panie doktorze.
1: Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze.

0: Ma się Łukasz Brycht, pełni obecnie obowiązki dyrektora do spraw medycznych w naszym szpitalu. Tą funkcję objąłem 30 lipca w takim trudnym dla nas okresie. Jestem chirurgiem ogólnym, chirurgiem onkologicznym. Od 3,5 roku prowadzę oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej. Na podstawie wyników pracy naszej razem z moimi asystentami na chirurgii, pan dyrektor powierzył mi stanowisko pełnienia obowiązków dyrektora do spraw medycznych. Może krótko powiem, co udało się zrobić na oddziale chirurgii ogólnej i może to było takim początkiem naszej współpracy, takiej bliższej na tutaj wprowadzeniem do dalszej pracy w szpitalu. Objąłem to stanowisko kierownika oddziału chirurgii ogólnej 3,5 roku temu. Był to oddział, gdzie zaczynaliśmy z dwoma asystentami. Obecnie mam 12 asystentów. Panel zabiegów bardzo rozszerzyliśmy. Obecnie są plany przyjęcia następnych lekarzy. Wypełniamy w całkowicie kontrakt z NFZ-em. Są złożone dokumenty o rozszerzanie dalszego kontraktu na chirurgię ogólną, chirurgię onkologiczną. To był taki początek współpracy z panem dyrektorem Szczepańskim i podstawą do powierzenia mi dalszej pracy na większym zakresie. Od niecałego miesiąca, którą pełnię tę funkcję, no, pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u. I już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Włocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego. To jest taki początek dla naszej tutaj naszych planów razem z panem dyrektorem. Następnie mamy w planach przebudowę i głównie rozwój szpitala w zakresie też innych oddziałów. Przygotowujemy się do przeprowadzki na przyszły rok do nowego budynku i też nasze plany rozwoju szpitala są związane ze zmianą miejsca, więc to dotyczy, tak jak w związku z chirurgią, w związku z blokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym, który będzie przeniesiony do nowego budynku, no i rozszerzeniem panelu świadczeń medycznych dla naszych pacjentów, łącznie z powstaniem nowych oddziałów, jak mamy w planach stworzenie oddziału chirurgii naczyniowej.
1: Chirurgii onkologicznej.
0: Oczekujemy teraz na kontrakt w zakresie chirurgii onkologicznej i nowi pracownicy, nowi lekarze, którzy są już po wstępnych rozmowach o zatrudnieniu, no, umożliwią nam dalsze rozwijanie tego oddziału.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Druga część briefingu. Teraz kieruję słowo pana dyrektora.
2: Na pewno Państwo oczekujecie mojego komentarza dotyczącej ogólnej sytuacji finansowej i do tego zawirowania. Zresztą jestem zobowiązany przedstawić, ponieważ Pan Marszałek awizował, a Pan Marszałek jest moim pracodawcą, tak? W związku z tym pozwólcie, że ponieważ jest tego materiału dużo, ja Państwa zapoznam. Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowo audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych

0: statystycznych, bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż nie jest możliwe rzetelne określenie prawidłowości sprawozdawania świadczeń wyłącznie na podstawie statystycznych założeń dotyczących tego, ilu pacjentów powinno zostać przypisanych do poszczególnych kategorii. Taka ocena wymaga zestawienia danych sprawozdawczych z dokumentacją medyczną i rzeczywiście wykonanymi procedurami medycznymi. Świadczenie lub procedura, które nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji medycznej, nie mogą być sprawozdawane do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tego rodzaju pogłębiona analiza nie została przeprowadzona przed sformułowaniem i publicznym przedstawieniem chybionych wniosków, co skutkowało przekazaniem nieprawdziwych informacji mediom, które to do chwili obecnej są powielane i stanowią w ocenie szpitala rażący wręcz przejaw braku rzetelności. Z tego względu szpital uznaje przedstawienie tego materiału jako audytu oraz formułowanie na jego podstawie daleko idących ocen dotyczących działania szpitala i jego personelu za nieuprawnione. Zarządzeniem dyrektora szpitala został natomiast powołany formalny zespół, którego zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej, opartej na danych źródłowych i dokumentacji medycznej oceny zagadnień wskazywanych przez byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję. Rozumiem, że mamy czas na kilka pytań.
0: Bardzo proszę.
1: Czekamy.
2: Słyszymy o 16-stopnym zawyżeniu, ale w tej audycji mogliśmy przeczytać o samej tej kategorii szóstej, że w poszczególnych latach tam według Robotaczka liczył od 2021 była jedna osoba z kategorii szóstej, czyli były w 2021 chyba dwie osoby, to były pojedyncze przypadki. Jak my mamy w tej chwili na to patrzeć? Pan mówi o zawyżeniu, tam są twarde przypadki.
0: To nie są twarde przypadki. Tak.
2: Właściwie to się nie chce wierzyć, że mówimy o największym SOR-ze w województwie, że tych przypadków z kategorii szóstej było tak mało.
0: Jeżeli Państwo popatrzycie na dane statystyczne, to wielkość tego SOR-u określamy liczbą przyjęć, a nie liczbą najwyżej kategoryzowanych. O czym to może świadczyć? O tym może świadczyć, że w pewien sposób funkcjonują podmioty lecznicze w naszej jednostce, w naszym regionie, które w zasadzie przerzucają cały proces leczenia na szpital. Nie chciałbym dalej tego kontynuować, żeby nie robić sobie wrogów. Natomiast my się w tej chwili odnosimy do tych liczb, ponieważ otrzymaliśmy od jednego z wydawców wrocławskich informację, że zostało złożone do prokuratury zawiadomienie. W związku z tym nie będziemy więcej szczegółów Państwu przekazywali, ponieważ oczekujemy, że prokuratura to w sposób rzetelny i uprawniony sprawdzi. W związku z tym te dane będziemy udostępniali oczywiście temu organizacji.

0: Panie doktorze, jak to jest możliwe, że największy sąd województwie miał w 2022 roku dwie osoby leczone w szóstej kategorii?
1: Dlatego zespół pracuje i będziemy to wyjaśniali.
0: Jak pana zdaniem doszło do tego 16-krotnego zawyżenia? Bo ta liczba naprawdę...
1: Ja już państwu przedstawiłem to, co chciałem przedstawić. Ja nie jestem w głowie pana byłego zastępcy do spraw lecznictwa. Nie, nie zadawałem sobie. Ja zadaję sobie pytanie dotyczące tego, co ja robię, a nie co ktoś robi.
2: Są jeszcze jakieś pytania?
0: Tak, chcielibyśmy jeszcze na pewno porozmawiać o SOR-ze.
1: Bardzo proszę.
0: Pan doktor był, mówi, że tam wszystko dobrze dzieje. No, jak w tej chwili wygląda praca SOR-u? Bo rozumiem, że ci najważniejsi lekarze na SOR-ze, na którym ten SOR stoi, to jest pan i doktor Carlos Gordon chyba, tak?
3: Nie, nie. SOR jest podzielone na część zabiegową i część internistyczną. I na jednym dziale i drugim są lekarze pełniący całodobowo dyżury. Te dyżury są już zabezpieczone, więc nie ma takiego niebezpieczeństwa, które się pojawiało wcześniej, że są dni, w których było ryzyko obsadzenia, nazwijmy to tak, dyżuru. W tym momencie nie mamy takiego niebezpieczeństwa. Jesteśmy na etapie zatrudniania trzeciego lekarza na SOR-ze, który będzie wspomagał ten pion internistyczny i pion zabiegowy. I to nie jest tylko doktor Carlos Gordon, tylko inni też interniści. Czy to mówimy o dziale zachowawczym, o SOR-ze zachowawczym, czy absolutnie oddzielną jednostką SOR zabiegowy, gdzie pracują lekarze medycyny ratunkowej, chirurdzy i ortopedzi. I te dyżury są na wrzesień skompletowane. Pracujemy teraz nad skompletowaniem trzeciej linii dyżurowej, czyli tak, żeby na tak dużą liczbę pacjentów było cały czas dostępnych trzech lekarzy. Dodatkowo z panem dyrektorem tutaj przygotowujemy plan zatrudnienia kolejnych ratowników do SOR-u, tak żebyśmy docelowo mogli zabezpieczyć, żeby było około 10 pracowników, czyli pielęgniarek lub ratowników medycznych dostępnych cały czas na naszym SOR-ze z racji tego, o którym pani wspomina, jest tak duża liczba pacjentów.
0: A dziś ilu jest dostępnych?
3: Obecnie jest od 8 do 10 pacjentów, do 10 ratowników. Chcemy, żeby docelowo było 10 na stałe.
2: Ustawili zawęcenie.
3: Tak jest.
0: Te trwające konkursy na szefa SOR-u,
3: Obecnie tą funkcję pełni doktor Carlos Gordon. Tak jest. Jestem już po wstępnych rozmowach z innymi lekarzami, z którym złożyliśmy propozycje, negocjujemy przejęcie tych lekarzy z innych szpitali, mając na uwadze budowę nowego SOR-u w nowym budynku. I to uważam, że jest to najlepszy czas, żebyśmy mogli przygotować się do wejścia do nowego budynku z nową kadrą.
4: Ja zwrócę państwu uwagę, że my dzisiaj mówimy o trzech lekarzach systemu i w zasadzie mamy już w dużej mierze tych trzech lekarzy systemu we wrześniu. Natomiast ustawa mówi, że minimalnie ma być jeden. W związku z tym o 300% przekraczamy normę. I chodzi o to, żeby ten SOR, skoro ma tak dużą ilość odwiedzin, żeby rzeczywiście był jak najbardziej sprawny. Ale wszyscy wiemy, jak funkcjonuje służba zdrowia i my, proszę państwa, poruszamy się na samym dole piramidy. Decyzje zapadają gdzie indziej, a te decyzje są finansowe i organizacyjne. I tak to dzisiaj wygląda.
0: Pojawiły się takie informacje, że razem z doktorem Nożewskim odeszli też lekarze, którzy tutaj byli z nim jakoś związani. Chodzi o...
3: Poprzedni dyrektor do spraw medycznych zatrudnił pana doktora Nożewskiego i pan doktor Nożewski pozyskał do pracy właśnie tych lekarzy, o których pani wymieniła. To byli lekarze, którzy brali po jednym dyżurze w miesiącu. Doktor Pyzel zadeklarował dalszą współpracę z nami. Nie jest uwzględniony w grafiku we wrześniu z powodów rodzinnych, ale jesteśmy w kontakcie i chce z nami współpracować od października. Pani doktor Wróbel podziękowała za współpracę, choć zadeklarowała, że do takiej współpracy w przyszłości wrócimy. To byli

0: lekarze, którzy brali po jednym dyżurze na naszym oddziale, szpitalnym oddziale.
1: Ja chciałabym jasnej odpowiedzi, jak skończył się ten drugi konkurs na szefa SOR-u, bo on ogłoszono jeden, unieważniono, ogłoszono drugi raz ten konkurs. Co się stało z tym konkursem? On trwa jeszcze?
0: Poszukujemy pracowników na ten SOR, więc ten konkurs jest otwarty, tak.
1: Jeszcze trwa, nie
0: tak. Nie został ogłoszony.
2: Mamy na względzie ten duży obiekt, który oddajemy. W związku z tym dzisiaj kierownik SOR-u satysfakcjonujący jest dla nas. Natomiast myślimy o tym dużym szpitalu, bo to będą ogromne wyzwania, proszę Państwa, i Wy sobie nie zdajecie sprawy, jak duże potrzeby finansowe będą niezbędne do utrzymania tego, bo już nie tylko chodzi o przestrzenie. My szacujemy, że tam będzie około 40 pielęgniarek dodatkowo potrzebnych do zatrudnienia. Co więcej, są niezwykle nowoczesne technologie medyczne. No to niespotykane. Ja się po raz pierwszy spotkałem z takimi, jak chociażby forma wymiany powietrza oparta o wodzie lodowej, a więc mamy całą wytwórnię, cała technologia. Jedno piętro w tym budynku to są urządzenia, maszyny służące do utrzymania tego budynku. My w tej chwili patrzymy i rozmawiamy o części medycznej, natomiast nie rozmawiamy, z czego szpital to utrzyma, bo jeżeli nie dostaniemy większych kontraktów, a rozmawiamy, piszemy, ja piszę do pana prezesa NFZ-u, do pani minister, do wiadomości kujawsko-pomorskiej oczywiście, że może dojść do sytuacji, że otworzymy szpital, ale będziemy pracowali na niepełnych możliwościach. To jest 18 tysięcy metrów dodatkowych, a pamiętajcie, że my nie zamykamy poprzedniej, pozostałej części. Tam część zachowawcza zostaje. Tu mamy ogromne możliwości. Mnóstwo sprzętu, który zakupiliśmy z KPO i my chcemy leczyć. Zeszły rok pokazał, że chcemy leczyć. Wyleczyliśmy pacjentów na własny koszt. To jest absurd, żeby szpital leczył na własny koszt. Za 18 milionów złotych nam nie zapłacono. I szpital dlatego wygenerował 11 milionów strat. Jeżeli by nam zapłacono, byśmy mieli 7 milionów zysku. I powiedziałem koniec. W tym roku tego nie będzie. W tym roku będziemy robili podkontrakt i niestety muszą się liczyć nasi pacjenci, że będą terminy odległe leczenia, ponieważ nie mamy środków na zakup sprzętu, jednorazówki, na zakup leków, na opłatę za kadrę lekarską.
1: Mówi pan trochę jak doktor Wojtaczka teraz.
2: Proszę mnie nie porównywać. Proszę być uczciwym, dobrze?
1: Właśnie, panie dyrektorze, poruszył pan bardzo ważną kwestię. Szpital, jak wiemy, ma ogromne długi. My stosujemy taką trochę zbiorczą formułę, mówimy o długach. Wiem, że to są zadłużenia spłacalne i niespłacalne, różne długi. Czy pan mógłby nam przedstawić, jak w tej chwili ta sytuacja finansowa wygląda i dlaczego o to pytam? No właśnie powiedział pan, ogromny nowy obiekt, żeby nie było tak, że on będzie stał, a nie będzie za co go utrzymywać. I również zespołu, który powinien...
2: Wrócę do poprzedniej pani kwestii, to pan poprzednik mówił tak jak ja, może w ten sposób. Dobrze, ja dłużej jestem dyrektorem, mam większe doświadczenie, pracuję kilkanaście lat już w szpitalnictwie. Jestem troszeczkę urażony tym, co pani powiedziała. Jakie długi? 63 miliony mamy straty, ale ta strata jest narastająca. Ona wygenerowała się w zeszłym roku aż 11 milionów, dlatego z jakiego powodu to państwu powiedziałem. Zobowiązań wymagalnych mamy około 10 milionów. Czyli to nie jest wielkie, jeżeli chodzi o cały kontrakt, który jest ponad 330 milionów. Mamy problem, tak jak wszystkie szpitale, przecież jak pracujecie w mediach, to i czytacie, co wasi koledzy i konkurencja piszą. Szpital szczeciński nie płaci lekarzom, szpitale na Śląsku nie płacą lekarzom, płacą w ratach. My również takie płatności realizujemy i to nie to, że nie potrafimy poukładać sobie współpracy. Jest duża presja, żeby udzielać świadczenia i tu państwo to również reprezentujecie. Natomiast z drugiej strony musimy wiedzieć, za co mamy udzielać? Skąd mamy wziąć pieniądze? Leki kosztują. Dostawcy się nie przejmują sytuacją finansową szpitalną. Podnoszą ceny, jakikolwiek jest konkurs zrobiony, to ceny są podnoszone kilkanaście procent, kiedy my kontrakt mamy podnoszony 2%, 2,5% rocznie. Do tego 1 lipiec przychodzi i obowiązkowe podwyżki wynagrodzeń, zrealizowane, zresztą niepotrzebnie piszecie, że nie realizujemy, zrealizowane są. Tylko, że NFZ z nami podpisał umowę dopiero w sierpniu, w związku z tym wypłacamy za lipiec, za sierpień w jednym ciągu. I tutaj tych pieniędzy przyszło za mało, sobie wyobrażacie? I znowu szpital będzie musiał, pomimo tego, że my na 30 czerwca mieliśmy wynik dodatni, kilka milionów, to w tej chwili z tego wyniku dodatniego będziemy ponosili koszty i

0: będziemy opłacali obowiązkowe podwyżki.
1: Był jakiś problem z wypłacaniem pieniędzy?
0: Tak, no bo nie mieliśmy umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo on ma za zadanie rekompensować. Słowo rekompensować weźcie Państwo pod uwagę w cudzysłowie. Po prostu te pieniądze, które przyszły, uwzględniają wyłącznie umowę o pracę, nie uwzględniają umów kontraktowych. I to jest na zachowku szpitala i wszystkich szpitali w Polsce.
1: Więc wyjściem jest przyciągnięcie do szpitala droższych procedur, tak? Mówicie o chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej.
0: Nie, nie, droższe nas nie uratują. Dodatkowych kontraktów, no to co zrobiliśmy, to już przestawiliśmy, czyli będziemy robili tą chirurgię onkologiczną, która jest rzeczywiście wyżej wyceniana. Będziemy robili naczyniówkę, która jest rewelacją, ale pan doktor jeszcze o jednej rzeczy nie powiedział, bo pan pozyskał specjalistę wybitnego w Kujawsko-Pomorskim i ruszam. Ja nie będę pana uprzedzał, zostawię pan, ponieważ to pana robota. Ale proszę państwa, jak my mamy reagować z podwyżką, jeżeli od 1 lipca okazało się, że w pracowni kardiologii inwazyjnej, czyli te wszystkie inwazyjne, tam gdzie na angiografię pracują, wartości procedur zostały 18% zmniejszone. No to jest chore, tak? My się borykamy z brakiem pieniędzy, a nam się zwiększa wartość wyceny świadczeń.
1: Chcę jeszcze zapytać o lekarzy, którzy pracują guzem mózgu, operują guzem mózgu, pracują na tym nowym sprzęcie. Bo pojawiła się taka informacja, że dr Sajat i dr Kwiałkowski zrezygnowali z...
0: Chce pan powiedzieć?
1: Ze szpitali we Wrocławiu.
2: Nie jest to prawda, że zrezygnowali. Ta współpraca się rozwija. Jesteśmy umówieni też na spotkanie. To są lekarze, którzy operują u nas. Zostali dołączeni do zespołu neurochirurgów. Nie jest to prawda. Współpracujemy dalej. Trudno mi się powiedzieć.
0: Że się coś... My nie jesteśmy...
1: Chcę, a wy możecie, co chcecie odpowiadać.
0: To odpowiadamy, że nie wiemy skąd. Natomiast jeszcze, panie doktorze, bardzo bym prosił powiedzieć o tarczycy.
2: Następnym etapem właśnie, który nam się udaje rozwijać w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, to rozwijamy chirurgię endokrynologiczną. Udało nam się pozyskać, tak jak na początku mówiłem, kolejnych specjalistów i będziemy rozszerzać panel operacji z chirurgii endokrynologicznej, czy to są operacje w zakresie tarczycy, czy przytarczyc. We Włocławku mamy bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu świadczenia medyczne, więc jesteśmy już po podpisaniu umów z kolejnymi lekarzami i od września będziemy zwiększać panel tych zabiegów. Chciałbym jeszcze też Państwu powiedzieć, że będziemy rozwijać dalej następny krok w chirurgii. Będzie to chirurgia piersi. Już poczyniliśmy ku temu przygotowania. Moi asystenci wyjechali na szkolenia. Już mamy zakupiony odpowiedni sprzęt medyczny, żeby kolejną procedurę medyczną robić z zakresu chirurgii onkologicznej, rozliczaną z pakietu karty dealu.
0: Że tak podsumuję to, co pan dyrektor powiedział. Już nie będziecie państwo, mówię do Włocławian, musieli wyjeżdżać do Aleksandrowa na operację tarczycy. One będą realizowane w tym standardzie u nas. I prawdopodobnie ruszamy już w środę 1 września. Tak.
3: Chyba tak, bo już pierwsze zabiegi będą.
1: Wrócę jeszcze do tego SOR-u. Takie jeszcze pytanie, dlaczego SOR we Włocławku ma mniejszy ryczałt niż SOR, na przykład w Inowrocławiu, że w robicie coś, żeby on nie był niższy?
2: Ryczałt jest stały, jest płacony dniowo i NFZ płaci za ryczałt cały czas, czyli na taką ilość pacjentów, których my przyjmujemy, taki mamy przydzielany ryczałt i który wypełniamy i dostajemy i NFZ wypłaca nam pieniądze ryczałtowe za każdego pacjenta, czyli tyle, ile pacjentów my przyjmiemy, tyle dostajemy za to pieniędzy.
1: Czyli mamy mniej pacjentów niż
2: Inowrocław, prawda? Nie mogę na to odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, jak pracuje SOR w Inowrocławiu. Ja mogę odpowiedzieć, jak pracują u nas.
0: Tak, także informacje idą do Narodowego Funduszu Zdrowia. My oczywiście swoje stanowisko zajmujemy. Ostatnio otrzymujemy coraz częściej odpowiedź, że nie zostało to uwzględnione w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Także musicie państwo patrzeć jeszcze pod jednym, żeby dać, to trzeba

0: mieć. A niestety w systemie ochrony zdrowia tych pieniędzy nie ma. To, że my mamy oczekiwania, to niestety nie sprawdza się, bo nie ma po drugiej stronie tej części finansowej. My, żebyśmy mieli otwarty sejf, to byśmy tutaj zbudowali medycznego Star Treka. No niestety, mamy ograniczenia finansowe. Ja już nie mówię, że wchodzą w to kadrowe również ograniczenia, bo lekarzy brakuje i też państwo powinniście wiedzieć, bo przecież czytacie, co się dzieje w całej Polsce. Dzisiaj to funkcjonuje na etapie podkupowania lekarzy lub tam gdzieś okazuje się, że lekarz nie jest zadowolony ze współpracy i jest na rynku do pozyskania. Przykład dzisiejszej okulistyki, którą na razie mam nieformalne informacje, bo dzisiaj zakończył się drugi konkurs. Nie wiemy, bo sprawdzamy szczegóły, ale ofert chyba było od 8 lekarzy. Zobaczymy, ile nam złożyli dyżurów, bo musi być 31 dyżurów, w przeciwnym razie nie podpiszę rozstrzygnięcia takiego konkursu. Będziemy po prostu jeszcze jeden zrobimy, a później no, będziemy musieli jakieś rozwiązanie częściowe zastosować.
1: To ja tylko przyszedłem na koniec, chciałem zapytać o początek wypowiedzi pana dyrektora i tego listu pana byłego zastępcy wicepremiernictwa, czyli te wszystkie dane, które pan doktor Wójtaszka podał w tym liście skierowanym także do marszałka województwa, tak dotyczącym zarówno liczby pacjentów, jak i tych kwot, które miały być gdzieś tam nieprawidłowo księgowane. Uznam, że te wszystkie dane są według pana dyrektora nieprawdziwe.
0: Oczywiście nie według mnie, ale to jest zgodnie z rzeczywistością. To on posiada dane statystyczne, zażyczył sobie od pracownika, nie mówiąc do czego będą mu potrzebne, w związku z tym otrzymał. Co ciekawe, państwo lubicie ciekawostki, otrzymał dane i wygenerował ten raport po 2,5 godzinach. Z czego korzystał? Musicie sobie odpowiedzieć. Natomiast my pracujemy kilkadziesiąt godzin. Szacuję, że około 50 godzin już przepracowaliśmy ponad normalnym czasem pracy, bo zespół pracuje. I jeszcze nie mamy pełnej informacji. Tak szeroki zakres został wygenerowany przez byłego zastępcę.
1: A te kwoty, które gdzieś tam się pojawiły w tym piśmie?
0: No oczywiście, za absurd. Nie, no jeżeli 16-krotnie zawyżone, no to musi pan sobie policzyć. Już to jest tylko rok 25. A mamy informację, bo 6 nie kwestionował, 4 troszeczkę, nie, więcej 4, tam były duży. Natomiast pozostałe to były jakby niewielkie, w 21, 2 i 3 tam około 10% było różnicy do tego, co uważał, że u nas jest w systemie.
1: Między 25 a 26 to była kwota ponad 3 milionów złotych.
0: Tak to też powiedział i sprawdzamy skąd on to wziął, bo pytanie skąd on to wziął, to ja też nie wiem. Bazował na danych, które statystycznych, a nie medycznych. Może w ten sposób.
2: Jak pan sądzi, co by byłemu zastępcy przyświecało?
0: I znowu nie odpowiem. Pani ode mnie wymaga, żebym ja w jego głowie siedział.
2: Ale jak pan sądzi, ja pytam?
0: Nie, ja nic nie sądzę. Nie chcę o tym panu nic sądzić.
2: Panie dyrektorze, był jeszcze taki list 4 związków zawodowych do marszałka. Czytał pan ten list, wie pan co tam jest?
0: A do marszałka był?
2: Był do marszałka.
0: No to super. Nie, proszę państwa, musicie wiedzieć o jednym. Że ja nie mam Facebooka i to nie to, że nie potrafię. Nie chcę mieć Facebooka. Nie chcę mieć, powyrzucałem niektóre strony w ogóle z listy adresowej w komputerze. Mam zostawione tylko neutralne informacje. Natomiast opinie, komentarze mnie w ogóle nie interesują. Jestem na to odporny przez to. Czy był taki list? Być może, że był. To proszę się pana marszałka spytać.
2: Pan w tej chwili jeszcze czuje się nacenzurowanym w oczach marszałka? Trwają jakieś...
0: Ja miałem z panem marszałkiem, jak wiecie państwo, w piątek spotkanie. Porozmawialiśmy. Przedstawiłem mu rzeczywistą wersję. Pan marszałek się z tym zapoznał, skorygował i wywiad pana marszałka w piątek chyba jasno określił, jakie jest jego stanowisko.
2: Czyli pan już się nie obawia jakichś decyzji kadrowych?
0: Nie, no pani w złym kierunku idzie. No, my rozmawiamy na różnych poziomach. Szanowna pani, każdy żołnierz nosi w plecaku buławę, ale każdy hetman wie, że tą buławę kiedyś trzeba będzie włożyć do plecaka, jeżeli jest to zrozumiałe, co powiedziałem. Ja myślę, że skończymy, panie Bartku, bo to wyciągamy.
3: Tak, w takim razie bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
4: Wszystkim dziękujemy.

0: naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym. A więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisję Budżetu wpłynęły do Biura Rady o godzinie 11:20, a o 12:00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja

0: Była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
1: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
2: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego, tam gdzie jest Michelin i tam gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
3: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Wrocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśniał, radni mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
4: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Wrocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może takie

0: I moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym no i radni mieli nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisały.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówi między innymi o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którą pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Wrocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiana ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowo audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków.

0: przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich liczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona o 15 112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14 632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26 937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26 937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26 149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół włocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Włocławek po raz dziewiąty dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie

0: faktycznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.
1: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
2: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
3: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kalejaje, lekarz od 30 lat związany z Włocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
4: Prince, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu. Wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z 4. dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z 4. dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej 4. dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król Fagbile założył swoją, był ukoronowany w 1300 no, naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do Polski.

0: Polski, dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjących w stanie Ogun w Nigerii. Także dla mnie to jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. Ważniejsze rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejdżaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
2: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
0: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
2: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
0: Jest człowiekiem bardzo aktywnym, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głowa miasta, który tam mieszka. Tak.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
0: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
1: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę,

0: Czety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: jak się podróżuje z dziećmi, to dużo z tej niesamowitości zabiera.
1: Jeździmy po tym parku dowolnie. Musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc...
0: Kiedyś były wykonywane z owoców różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje.

0: Witamy w kolejnym odcinku. W dużym pokoju na kanapie siedzą u nas Bartek Skowroński i Marta Owczarek, podróżnicy. Proszę, powiedzcie dalej, co działo się w Kenii, gdzie zostawiliście auto, wróciliście do Polski i potem znowu wróciliście do Kenii, tak? Do Mombasy.
1: Tak, wracamy po przerwie, już nie pamiętam ilo miesięcznej czy ilo tygodniowej.
0: Około pół roku?
1: Nie, chyba krócej, 4 miesiące myślę, bo już wylatując do Polski kupiliśmy bilet w dwie strony, bo jest znacznie tańszy, więc widzieliśmy, że i tak wracamy i kiedy wracamy, ale to było około chyba 6 czy 4 miesięcy. Wracamy do Kenii i zaczyna się ten drugi odcinek, więc szybko tylko powiem, jak ten drugi odcinek wyglądał, czyli trzeci odcinek.
2: To był już trzeci, tak. To był ten, który się skończył.
1: Trzeci odcinek, bo pierwszy odcinek, to mówiliśmy, był z Warszawy do Dubaju, drugi odcinek to był z Dubaju do Mombasy i trzeci teraz odcinek to jest z Mombasy do Windhoek w Namibii.
2: I tu się zaczyna właśnie ta podróż przez Afrykę, taka jaka miała być. Bo wcześniej to rzeczywiście albo to był taka troszeczkę pogoń przez Europę, taki tranzyt, albo dużo komplikacji właśnie na Półwyspie Arabskim i w Afryce Północnej, w Sudanie, w Etiopii. Oczywiście to są absolutnie fenomenalne kraje i kultura, ludzie, miejsca wyjątkowe i wspaniałe, natomiast to, w jaki sposób w chwili obecnej można to wszystko oglądać pod dużą presją taką i administracyjną, i bezpieczeństwa, no troszeczkę powoduje, że zwłaszcza jak się podróżuje z dziećmi, to dużo z tej niesamowitości zabiera. Natomiast Kenia to był po prostu taki oddech. Wreszcie zwalniamy, wreszcie się nie musimy o nic martwić, wszystko jest takie proste. W sklepach
1: jest paliwo.
2: Jest paliwo, nawet takie proste.

0: Liczne czynności jak nabranie paliwa nagle jest możliwe, można zapłacić kartą. Wchodzi się do sklepu, ja mogę kupić jajka, mleko i jakieś podstawowe produkty, bo w Kenii, w Etiopii akurat no w ogóle było bardzo mało, a jeszcze do tego był post i dostępność czegokolwiek była ograniczona. Także Kenia, jak to mówią kraje na północ, Kenia to jest land of plenty, tam jest wszystko i my też tak się czujemy zrelaksowani. To jest miejsce bardzo turystyczne, gdzie miejscowi dokładnie wiedzą, jak lubi spędzać wakacje przybysz z Europy czy z Ameryki. No i cóż, no, szykujemy się na to safari, chcemy zobaczyć, zwłaszcza dzieciaki chcą zobaczyć to pożegnanie z Afryką, te sawanny pełne zwierza.
1: Słynne kenijskie parki narodowe.
2: Tak, słynne kenijskie i to słynne z, chyba nie tylko ze zwierząt, ale i też z astronomicznych cen za bilety, które życzą sobie, więc nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na to, że każdy taki park odwiedzimy, w każdym spędzimy po kilka dni. Nie ma takiej możliwości. Więc są to wypady dzienne, koncentrujemy się tylko na tych parkach takich i rzeczach, które chcemy zobaczyć, takich najważniejszych, bo dowiadujemy się, że rozpoczyna się właśnie migracja zwierząt w Serengeti i teraz musimy sobie powiedzieć o tym Serengeti, bo Serengeti wszyscy słyszą,
0: Serengeti
2: dobrze
0: jest
2: brzmi,
0: Tanzania.
2: To jest po Tanzanii, właśnie, ale dlatego mówię, żeby wprowadzić. Więc Serengeti jest po stronie Tanzanii, ale ten sam park po drugiej stronie rzeki to jest Masai Mara. Czyli w Kenii mamy Masai Mara, w Serengeti, w Tanzanii mamy Serengeti. To jest jakby jeden park. I ta migracja odbywa się w takim jakby kółku. Te zwierzęta w poszukiwaniu pożywienia po prostu przemieszczają się.
0: One dwa razy do roku idą. Raz na północ, a później wracają.
2: Te migracje się rozpoczynają, zwierząt jest równie dużo, co i chętnych, którzy chcą zobaczyć te migracje, więc z takiego snu o Afryce i o tym, że te dzikie zwierzęta są i sobie je obserwujemy, no trzeba się też przygotować na to, że poza tymi pięknymi widokami dzikich zwierząt również będziemy widzieli wielu turystów w tym okresie, bo jest to spektakl wyjątkowy. Można sobie odjechać i tu mamy ten ogromny komfort, że podróżujemy własnym samochodem, że rzeczywiście na terenie takiego parku wjeżdżamy sobie sami i jedziemy tam, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie chce kierowca czy prowadzący. Więc sobie jeździmy po tym parku dowolnie, musimy z niego o zmroku wyjechać. Zatrzymanie się w parku na noc to są też gigantyczne kwoty, więc tak sobie to organizujemy, żeby o świcie wjechać. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jak się obserwuje taką zwierzynę, więc najlepiej pojechać wcześnie rano, kiedy jeszcze te zwierzęta są aktywne, później przychodzą upały, robi się gorąco, słońce jest wysoko nad horyzontem, więc wszystkie zwierzęta się chowają, nie ma praktycznie żadnej aktywności i później im bliżej jesteśmy zachodu, znowu się zaczyna jakaś akcja i wtedy też jest to, te zwierzęta wychodzą, jest piękne światło, można zrobić fajne zdjęcia. A po środku jest ten
0: czyli... No zwłaszcza jeśli chcemy zobaczyć drapieżniki, lwy czy lamparty, cheaty, to trzeba niestety stać bardzo wcześnie. Zebry, żyrafy zobaczymy też, czy słonie zobaczymy w ciągu dnia. Natomiast jeżeli nam się marzy drapieżnik, to największe prawdopodobieństwo, a to zawsze najtrudniej jest spotkać, no to trzeba wcześnie stać.
1: Wspomniałeś o kosztach. Mhm. Ile to kosztuje?
2: Trudno powiedzieć, taki podstawowy bilet chyba, ja nie pamiętam się to, ale to było kilkadziesiąt dolarów.
0: Kilkadziesiąt dolarów w zależności od parku, no pewnie właśnie Masai Mara czy Tanzanii jeszcze chyba jest drożej, my tam nie byliśmy. Ten najdroższy to jest około 100 dolarów od osoby za dzień. Dziecko też jest osobą, także w przypadku naszej rodziny no, to robił się...
2: Janek chyba nie płacił, żeby jakiś ulgowy bilet, ale ta ulga też nie jest duża. No, są to naprawdę bardzo duże pieniądze.
0: I to jest tylko jeden dzień, wjechać, wyjechać. Jeżeli chcemy dłużej, to kolejne 10
2: dolarów. Ale też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że to też trochę zależy od państwa, w którym zwiedzamy. Tak? Bo na przykład w takiej bardzo rozwiniętej Namibii, w której zakończyliśmy, na przykład okazuje się, że taki wjazd do parku jest kilkukrotnie tańszy niż te parki w Serengeti, a mamy pełen wachlarz. Zobaczymy.

0: sobie wszystko, i lwy, i nosorożce, i absolutnie co tylko sobie zamarzymy, a cena jest wielokrotnie niższa. Także też zależy, gdzie wjeżdżamy, możemy to po prostu obejrzeć drożej, możemy obejrzeć taniej, no ale wiadomo, to jest tak zachodnia Afryka, tu wschodnia
1: Afryka. Tak jak w naszym przypadku, my nie jedziemy na urlop dwutygodniowy jeden raz w życiu, tylko będziemy jechać przez całą Afrykę, po drodze tych parków jest 10, więc no niestety nie przejedziemy przez wszystkie. Fajnie byłoby sobie pewnie ułożyć trasę tak, żeby przejeżdżać parkami, ale jest to w takiej sytuacji niewykonalne, więc wybieramy sobie te, które nas najbardziej interesują i co jakiś czas budujemy sobie taką właśnie
0: taką wycieczkę i przejazd przez taki park.
2: Park Serengeti ma na pewno swoją renomę. Czy wart jest tych pieniędzy?
1: Tak, na pewno, zwłaszcza jeżeli to dla kogoś jest pierwsza w życiu okazja, żeby zobaczyć te afrykańskie zwierzęta, tam je zobaczymy. On jest o tyle dobry do obserwacji, że tam nie ma buszu, nie ma krzewów, to jest taka sawanna, więc te zwierzęta są bardzo, bardzo widoczne, nawet z dużej odległości. No zresztą większość tych wycieczek to są wycieczki z przewodnikiem. Oni dobrze wiedzą, gdzie te lwy siedzą, pod którymi krzakami, więc tak naprawdę jest prawie że gwarantowane, że zobaczymy jakiegoś drapieżnika, a lwy, a zebry, czy żyrafy, czy hipopotamy są po prostu w ilościach olbrzymich, zwłaszcza właśnie w okresie tych migracji. No jest to niesamowite, kosztowne i może no nie dziwne, że ludzie chcą to zobaczyć, bo jest to niesamowite, bo to są tysiące stada antylop, głównie gnu, ale też zebr, które po prostu idą z jednej części parku w drugą część parku. No i każdy chce właśnie zobaczyć, jak one przechodzą przez tę rzekę. Tych rzek jest kilka, może być rzeka Serengeti, Sandy River, czy rzeka Mara. Bo te wszystkie parki właśnie mają nazwy od rzek, które przez nie przepływają. Bo w ogóle, jeżeli chcemy zobaczyć zwierzęta, musimy się udać nad rzekę. Bo wiadomo, że ten park jest tak ogromny, że jeżdżąc po parku wyśledzimy albo i nie takie zwierzę, ale jak pojedziemy nad rzekę, to w którymś momencie tych zbiorników wodnych jest na tyle mało, że one na pewno tam przyjdą i się napiją i wtedy będziemy mogli je obejrzeć. No i gdy te stada antylop przechodzą przez rzekę, a jeszcze akurat my nie mieliśmy tego w cudzysłowie szczęścia, żeby zobaczyć, jak drapieżnik jedną z nich zjada na kolację, jakiś krokodyl czy inny mięsożerca, no na takie fotografie ludzie polują.
0: Tak, no i to jest też ciekawe, to też staraliśmy się uchwycić w takim naszym krótkim filmie i na zdjęciach, że no bo to, co widzimy najczęściej w filmach przyrodniczych, to nie widać, że tam też jest sporo ludzi w trakcie tego wszystkiego. I owszem, są te piękne widoki, są te piękne zwierzęta, ale to, co wspomniałem wcześniej, jest też są setki samochodów z tymi turystami, którzy też chcieliby bardzo to zobaczyć i nie ma się czemu temu dziwić. Tylko w momencie, kiedy rzeczywiście pojawia się informacja, że w tym i w tym momencie, bo oni mają wszyscy radia, gdzieś jakieś stado przechodzi w pewnym miejscu przez rzekę, nagle widać to taki wielki, gigantyczny tuman kurzu i to jest 150 samochodów terenowych, jeden za drugim rusza właśnie w to miejsce, żeby się przyjrzeć. No i później ustawiają się tak jeden obok drugiego w takich tych i każdy ma raptem po parę minut
1: tak,
0: chyba z tych samochodów,
1: mówią,
0: każą wycofywać,
1: proszę wycofać, puścić
0: następnych.
1: Sobie
0: no i to już jest rzeczywiście, no ja się nie dziwię, każdy chciałby, my też tak samo chcieliśmy to zobaczyć i to też jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje, no ale to jest taki jeden, może jedyny drobny minusik, natomiast rzeczywiście cała ta reszta, ten gigantyczny otwarty teren, co Marta wspomniała, widok po horyzont, lekko pagórkowaty, także możemy widzieć tu zebry z gnu sobie maszerują, tam inne zwierzęta, jest naprawdę to bardzo malownicze i jak pytałeś, czy warto tych pieniędzy, tak, podsumowując, absolutnie warto.
1: Na plaży można pójść w wielu miejscach, a taki widok być może to jest jeden w życiu, więc...
2: Kenia i Tanzania to na pewno piękna przyroda, parki narodowe, a czy ludzie spotykani byli dla Was mili? Gdzie się zaopatrywaliście? Może na lokalnych targach? Ojej, co to za gadżet?
0: Jak już mówisz o lokalnym targu,

0: kupimy właśnie taki gadżet, bo tuż przed wjazdem do Masai Mara,
1: że pokaż to tak, o.
0: Tuż przed wjazdem do Masai Mara widzimy jakieś takie poruszenie przy drodze i to takie bardzo duże poruszenie. Odbywał się właśnie targ, ale taki targ, gdzie oni
2: targ
0: handlowali,
2: masajski,
0: tak, tam byli Masaj. Stąd mamy właśnie tych dużo wszelakich rzeczy, tu zaraz o nich wszystko sobie krótko powiemy, skąd się wzięło. To jest masajskie, to jest masajskie, to jest masajskie, dzida jest masajska, jeszcze parę rzeczy pewnie
1: to jest taki...
0: byśmy mieli.
2: Śmiało.
0: No, o tak, dobrze, dobrze. To każdy Masaj, ma taki.
1: Ty to zrób, ty wiesz.
0: Każdy Masaj ma taki nożyk, dostaje jak osiąga pełnoletność. I też były punkty właśnie tam, jak on już sprzedaje te swoje krowy, czy owce, czy inne rzeczy, że mogli jakiemuś takiemu, którego uznali za to, że już jest dojrzały, sprawdzić taki nożyk. Więc Masaj, jak on wygląda, on ma najczęściej ubrany, ma klapeczki obecnie z opon wykonane, nie chodzi boso. Przykrywa się takim kocykiem,
2: najczęściej czerwonym
0: odcieniach, tak, i to jest kratę. Na pasku nosi właśnie ten sobie oto taki nożyk, sztylecik, mieczyk, nie wiem. No już nie polują tym, to już...
2: Znaczy, tradyt to jest w ogóle plemię pasterskie. Oni żyli z wypasania krów, bydła i tym się do tej pory zajmują. No i w dawnych czasach, ponieważ wypasali te swoje stada w towarzystwie lwów i innych drapieżników, no, polowali, oni nie polowali na te dzikie zwierzęta afrykańskie, oni się tym nie żywili, tylko chronili swoje stada. Ale w tradycji masajskiej, oczywiście to już na szczęście minęło, młody mężczyzna, który chciał stać się dorosły, chciał zostać wojownikiem, musiał samodzielnie zabić lwa. W tej chwili różne organizacje, znaczy przede wszystkim park został ogrodzony, Masajowie też mają ograniczony dostęp na teren parku, gdzieś tam tylko na obrzeżach mogą mieszkać. No i oczywiście nie mogą tych zwierząt zabijać. Wręcz organizacje współpracują z tymi plemionami masajskimi, aby z tych dawnych bojowników zrobić strażników lwów i jednocześnie tego bydła, które oni dalej pasą. Więc jeżeli okaże się, że jakiś lew zamiast siedzieć sobie w parku i pozować przed turystami zainteresował się stadami Masajów, no to mają się skontaktować ze strażnikami parku, którzy tego lwa z powrotem we właściwe miejsce przetransportują. No ale tak, właśnie te wszystkie akcesoria służyły z jednej strony do obsługi bydła, którym oni handlowali, które wypasali, z tego żyli, no a z drugiej strony właśnie na polowania. Ale w tej chwili to jest w dalszym ciągu noszone. Ci Masajowie w dalszym ciągu są bardzo widoczną i piękną grupą, ale nie są wojownikami. No i oprócz tego bydła, ich głównym zajęciem jest, co tu mówić, turystyka. Oni się zorientowali, że dużo więcej niż na krowie zarobią na takim
0: turyście.
2: Tak, że jeżeli oni wykonają te swoje słynne podskoki i przygotują wioskę z kilkoma chatami i panie się tam odpowiednio rozbiorą i właśnie będą sprzedawały koreliki.
0: Tak, bo wspomniałaś tutaj o ubraniach panów, mówiliśmy, jak wyglądają. To teraz chwilkę o ozdobach damskich.
2: One są piękne, masajki są piękne, smukłe, szczupłe, Masajowie zresztą też. No oczywiście ci, którzy pracują w biznesie turystycznym, są wytypowani, więc to jest taki konkurs piękności masajskiej. Bransolety takie obcisłe na nadgarstki. To akurat jest wersja mojej córki, więc nawet na mnie nie wchodzi. Też przedramiona często.
0: Dziury w uszach.
2: Ogromne dziury, tak. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają olbrzymie dziury w uszach, w które wkładali swoje ozdoby. Czasem się nawet takie ucho potrafiło urwać. Widzieliśmy sporo takich uszu do połowy. No i oczywiście najczęściej tak, ale widziałam też tak. No cóż, prosto z Czech to jest produkcja. Kiedyś były wykonywane z owoców, różnych nasionek, ale dzisiaj jablonek króluje. No i jest rzeczywiście w dalszym ciągu, z jednej strony

0: dla turystów i na pokaz, ale z drugiej strony Masajki i Masajowie, zresztą mężczyźni też bardzo te ozdoby lubią i chętnie się ubierają. No i jeszcze taka jedna charakterystyczna cecha wyglądu Masajów, oni mają wybijane zęby, jak są dziećmi, tak. Właśnie nam nawet mówił, że jak ktoś mówi, że jest Masajem, a nie ma wybitych zębów, to to jest przebieraniec, a on nie jest prawdziwym Masajem. Masajowie mieli wybijane zęby. Ja próbowałam kilka osób pytać, jaka jest, dlaczego te zęby są wybijane. No i też kilka wersji słyszałam. Jedna wersja to jest do tego, żeby dobrze się gwizdało na bydło. Druga wersja jest taka, że to są kły, są robaczywe i wybija się kły, a później się rozjeżdżają, te się kacze i się robi dziura po środku. Ktoś tam jeszcze mówił, że to po prostu no, taka tradycja i koniec, także tych teorii jest wiele. W każdym razie teraz może trochę rzadziej, ale jeszcze parę lat temu takim Masajom w naszym wieku, jak się rodzili, wybijali zęby i oni w dalszym ciągu tą przerwę mają między zębami.
1: Rozumiem. I dalej? Dalej jedziecie dokąd?
2: No. Tak, to mieliśmy jechać rzeczywiście po tej w miarę najprostszej trasie, ale pojawił się pomysł, żeby może pojechać jeszcze do Ugandy, a później do Ruandy.
1: Uganda i Ruanda.
2: Tak, czyli po Kenii ruszamy nie tak jakby najprostszą drogą przez Tanzanię i Zambię do Botswany i Namibii, tylko odbijamy trochę na północny zachód.
0: Okrążyć od północy jezioro Wiktorii.
2: Tak, chcemy objechać źródła Nilu, objechać od północy z jezioro Wiktorii, więc wybieramy trasę przez Ugandę i Ruandę. Także dodatkowo jeszcze dwa państwa na naszej trasie. Dlaczego? No bo w Ugandzie, a tak naprawdę na pograniczu Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga i Ruandy zamieszkują goryle. Już tam pozostawiono, bo trzeba wiedzieć też, że w dużej części Afryki lasów tropikalnych za wiele nie zostało. Bardzo sobie miejscowa ludność z nimi poradziła. Natomiast te miejsca, czyli te obszary oznaczone jako parki narodowe, nadal dysponują tymi lasami deszczowymi, w których to lasach żyją sobie goryle.
0: Tak, bo zmienia się też klimat i roślinność. Mamy przed oczami tą wschodnią Kenię i Tanzanię, gdzie są sawanny, gdzie jest mało roślinności.
2: A czasem wręcz pustynnie, jak na północy.
0: I jeżeli pojedziemy w głąb Afryki, właśnie odbijemy na zachód w stronę Ugandy, Ruandy, to pojawia się wilgoć, pojawia się więcej zieleni, stopniowo coraz gęściej, aż wreszcie na pograniczu Ugandy, Ruandy, Konga pozostało trochę tego lasu tropikalnego, górzystego lasu tropikalnego i właśnie tam te goryle się jeszcze uchowały.
1: Czy nie czuliście się niebezpiecznie? Czy nie było niebezpieczeństw? Czy podróżowaliście tylko w dzień, jeździliście tylko w dzień, czy również w nocy?
2: No zasada chyba obowiązująca na całym tym obszarze Afryki mówi jasno. Nigdy nie podróżuj w nocy.
0: I to nawet nie chodzi o to, że ktoś nas napadnie, tylko my po prostu przejedziemy kogoś.
2: To nie jest czy tak. To będzie zwierzę, czy to będzie człowiek, zero oświetlenia, często samochody nie posiadają, które jeżdżą nocą, żadnego oświetlenia, więc to jest
0: ludzie,
2: proszenie się o problem.
0: No wiadomo, są kraje, gdzie ten problem jest większy, bo na przykład inne mniejsze, ale na przykład w Etiopii tam całe życie toczy się na drodze i po prostu nawet w ciągu dnia ja prowadząc miałam śmierć w oczach i Bartek większość trasy przejechał, bo ja nie byłam w stanie się rozpędzić, bo bałam się, że zaraz kogoś przejadę.
1: Dużo wypadków drogowych?
0: Bardzo dużo. Znaczy,
2: no właśnie... Na tych głównych szlakach komunikacyjnych, gdzie są ciężarówki, gdzie rzeczywiście jest jakaś taka walka, jak w Polsce w latach 90., o to bym tak porównał mniej więcej styl jazdy do początek lat 90. w Polsce, czyli tam wyprzedzanie na trzeciego, ucieczka poboczem, ciężarówki w złym stanie technicznym, które się tam rozwalają, zderzają.

0: uważają, kasują innych, no to mniej więcej tak wygląda. Czyli my, Polacy urodzeni powiedzmy w 70 i wcześniej roku, nie powinni się zupełnie dziwić tym, jak to tam wygląda, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie na drogach, no to zdecydowanie nie nocą, tylko w ciągu dnia. I to ze względu nie tylko na to, że jest ciemno, ale też po prostu po tych ulicach łazi wszystko i dużo. Można...
1: W dzień też, to w dzień coś widać.
0: To w dzień coś widać, jadąc wolno można to wszystko omijać. My też nie staramy się trzymać tych głównych szlaków, tak? Tych, bo to jest po prostu męczące. Jechanie w sznurku ciężarówek, gdzie te drogi często są różnego stanu, to wolimy je nawet jechać trzy razy dłużej jakąś boczną drogą, czy przez góry, czy ten, żeby się sobie tam przemieszczać się wolniej, ale za to przyjemniej.
2: Przemieszczacie się w ciągu dnia, jest bezpieczniej, jedziecie dalej w tereny, gdzie już jest zielono i są te goryle, znaleźliście je?
0: Tak jak pytałeś wcześniej o to, czy warto wydać tam $10 na wizytę Masai Mara, to tutaj mamy kolejny problem, mianowicie taki, że wizyta w parku, w którym są te goryle, jest 10-krotnie jeszcze droższa. Czyli tam od osoby życzą sobie $700 za wycieczkę i obejrzenie.
1: No i jest jeszcze jedna zasada. Dzieci nie mogą iść z rodzicami, więc już pomijając te astronomiczne kwoty, to musielibyśmy gdzieś zaopiekować nasze dzieci, a później powiedzieć taki, jeszcze Jaś to pewnie by przeżył, bo może nie do końca sobie zdawał sprawę, no ale opowiadać naszej 9-letniej córce, że było super, widzieliśmy wspaniałe zwierzęta, kiedy ty siedziałaś i na nas czekałaś, no byłoby takie troszeczkę słabe.
0: Więc po przyjeździe do parku, po tym jak usłyszeliśmy jaka jest kwota, po tej informacji, że dzieci nie mają możliwości udać się na tą wycieczkę, no to było dla nas totalnie niewykonalne. No proszę sobie wyobrazić, to jest kilka lat życia miejscowego człowieka na raptem kilka godzin zwiedzania tych goreli, więc powiedzieliśmy, że nie, że odpuszczamy, że przejedziemy sobie przez las tropikalny.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 7.

0: 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy

0: kluczowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Sesja Rady Miasta Włocławek rozpoczęła się od mocnej dyskusji wokół planu ogólnego miasta. Jeszcze przed obradami radni Prawa i Sprawiedliwości krytykowali sposób przygotowania dokumentu. Ich zdaniem nie otrzymali wcześniej pełnej dokumentacji, przez co nie mieli możliwości dokładnego zapoznania się z proponowanymi zmianami.
1: Nic się nie zmieniło w Urzędzie Miasta. Widać, że wszystko działa na zapalenie płuc w ostatniej chwili, chociaż czas na przygotowanie tego wszystkiego i poddanie dyskusji, merytorycznej dyskusji był, to oczywiście Urząd Miasta z tego nie skorzystał i pan prezydent. I to jest, myślę, zatrważające, bo tak się to nie powinno odbywać, drodzy państwo. Natomiast jeszcze kilka innych ważnych kwestii. My jako radni otrzymaliśmy link do materiałów sesyjnych dotyczących właśnie między innymi tego planu w dniu wczorajszym, a więc dzień przed sesją, proszę bardzo, koalicja oczywiście i tak wszystko przegłosuje, nie ma znaczenia. Oczywiście na sztandarach Lewica i Platforma ma konsultacje, rozmowy. Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na spotkanie z prezydentem w sprawie planu ogólnego. Oczywiście pana prezydenta nie było na tym spotkaniu, to też pokazuje podejście władz miasta do rozmów z opozycją i w ogóle do, myślę, wymiany konsultacji i rozmów na temat tego, jak powinno wyglądać miasto. To jest, myślę, nieodpowiedzialne podejście do sprawowania funkcji. Tego typu sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeszcze jedna rzecz, którą ja chciałbym na wstępie powiedzieć, to Komisja Budżetu, która miała opiniować ten projekt. I wyobraźcie sobie państwo, że we czwartek ta komisja miała swoje posiedzenie. Na pół godziny przed komisją materiały zostały dostarczone, więc obszerny materiał, który, tak jak powiedziałem, ma skutkować na najbliższe lata, zostaje dostarczony w ostatniej chwili.
2: To jestem członkiem Komisji Budżetu. Tak jak pan przewodniczący naszego klubu powiedział, dokumenty na Komisji Budżetu wpłynęły do Biura Rady o godzinie 11:20, o 12:00 w miniony czwartek mieliśmy zebranie naszej komisji. Mieliśmy opiniować dokument, którego nie znaliśmy. Jest to kolejna sytuacja, gdy bardzo ważny dokument jest na ostatnią chwilę dostarczany radnym. Poprzednia podobna sytuacja była podczas tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych. Również otrzymywaliśmy to wszystko na ostatnią chwilę. W ten sposób jesteśmy lekceważeni. Takie traktowanie radnych jest niedopuszczalne. Jest to łamanie procedur, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Artykuł 20 ustęp 1. Zwoływanie sesji Rady Miasta jest powiązane z dostarczeniem wszelkich dokumentów, projektów uchwał razem z tym zawiadomieniem. Statut naszego miasta przewiduje, że na 7

0: 7 dni przed zwołaniem sesji dokumenty muszą być dołączone razem z zawiadomieniem. Niestety to po raz kolejny było zlekceważone. Zlekceważeni są również mieszkańcy, bo w ten sposób tak ważny dokument nie może być uchwalany.
1: Radny Rafał Sobolewski przekonywał natomiast, że plan został przygotowany zbyt szybko i może w przyszłości sprzyjać powstaniu gęstej zabudowy mieszkaniowej.
2: Moim zdaniem on jest zrobiony dlatego byle jak, dlatego że tak naprawdę tam są zaznaczone 3 strefy. Oczywiście mamy strefę przemysłową w Anwilu, mamy strefę przemysłową ulicy Papieżka, mamy strefę budownictwa jednorodzinnego tam, gdzie jest Michelin i tam, gdzie jest Rybnica. Natomiast reszta to jest budownictwo wielorodzinne, czyli deweloperka. I tak naprawdę można powiedzieć, że nikt się nie postarał o to, aby ten plan w jakikolwiek sposób nakreślał wizję rozwoju naszego miasta poprzez układ właśnie przestrzenny. Wszędzie zaznaczona jest deweloperka i mam nadzieję, że to nie jest patodeweloperka, która może potem się pojawić w naszym mieście, bo tam naprawdę te strefy wielokondygnacyjne są przewidziane na wysokość 25 metrów, 40 metrów i tak dalej. To jest absolutnie niedopuszczalne i ewidentnie pokazuje, że ci, którzy przygotowali plan, po prostu się do niego nie przyłożyli albo chcieli, żeby on tak wyglądał, po to, aby potem można było budować byle jak i byle gdzie.
1: Po rozpoczęciu sesji radni PiS złożyli wniosek o zdjęcie punktu dotyczącego planu ogólnego z porządku obrad. Do dyskusji włączył się prezydent Wrocławka, Krzysztof Kukucki, który zarzucił radnym przekazywanie nieprawdziwych informacji.
3: Kilkudziesięciu mieszkańców Wrocławka zadało sobie dużo więcej trudu niż wy. I nie jest prawdą, że nie znaliście projektu planu ogólnego i że nie mogliście się zapoznać z treścią tego planu ogólnego, bo kiedy dzwoniłem do przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości 2 tygodnie temu, zapraszając go na dodatkowe spotkanie, które uważaliśmy, że jest potrzebne, bo to jest duży materiał, bo to jest ważny dokument i zorganizowaliśmy spotkania dla każdego klubu radnych osobne, tak żeby mieli komfort radni, żeby mogli zadać pytania, żeby mogli rozwiać wątpliwości. I kiedy 2 tygodnie temu umawiałem to wczorajsze spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości, usłyszałem od przewodniczącego tego klubu, że no to może i dobrze, bo nie zdążył złożyć swoich wniosków w terminie określonym prawem. To dlaczego pan tutaj wychodzi i nagle opowiada, że no niestety za późno dostaliśmy materiał. I uwaga, czym się ten materiał różnił od tego, co było w Biuletynie Informacji Publicznej? Od tego, z którym się mieszkańcy Wrocławka zapoznali. Raportem z konsultacji społecznych. To jest ta różnica, która według was jest rzeczą, która uniemożliwia dzisiaj procedowanie nad planem ogólnym. Naprawdę? Serio? Serio, właśnie tak, tak, serio, panie kandydacie na prezydenta, serio pokazujecie, że zwykły człowiek, który nie musi tego robić, wykazał się aktywnością społeczną, złożył wnioski i było ich kilkadziesiąt, a wy tego nie potrafiliście zrobić, serio. I to jest przykre i wstyd naprawdę mi za was, wstyd mi za was, że robicie z tego użytek populistyczny. Przed kim chcecie się popisać? Przed kim?
1: Prezydent odniósł się również do zarzutów dotyczących wysokiej zabudowy. Jak wyjaśnią radni, mieli pomylić zapisy planu ogólnego z innymi oznaczeniami znajdującymi się w dokumentacji.
4: Rozumiem, że radni opozycyjni muszą zwrócić na siebie uwagę i myślę, że cała dzisiejsza akcja temu przede wszystkim miała służyć. I myślę, że też dosyć świadomie mylą zabudowę wysoką, wielorodzinną z masztami telekomunikacyjnymi, o których akurat mowa w tym dokumencie i dlatego one są wskazane. Całość dokumentu jest procedowana zgodnie z ustawą z września 2023 roku, z terminami wskazanymi w tej ustawie, również z konsultacjami społecznymi, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Wrocławka, no niestety nie radni PiS-u. I z mojej strony tylko mogę ubolewać, że może wakacje, może taki moment rozprężenia na radnych wpłynął, że no trochę zapomnieli o swoich podstawowych obowiązkach, bo uczestniczenie w warsztatach konsultacyjnych, które miały miejsce w urzędzie w czerwcu, w lipcu, później zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych, z których licznie skorzystali zdani mieszkańcy, bo takich uwag wpłynęło kilkadziesiąt. W związku z tym, no i radni mieli

0: nie tylko możliwość, co obowiązek brania udziału w tej procedurze. Dzisiaj zwracają uwagę, że zbyt późno dostali raport z konsultacji społecznych, których nie wzięli udziału. Sam dokument jest dokumentem ważnym, potrzebnym, ale jednak ogólnym, bo taki jest charakter planu ogólnego, że nie ma szczegółowych rozwiązań, czyli to jest tak naprawdę, to są wskazówki do miejscowego, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powstaną, lub też do tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy, tak żeby to zagospodarowanie miasta nie przebiegało w sposób chaotyczny, tylko jednak uporządkowany, taki jak powinno mieć. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że to nie dotyczy bloków, tylko to dotyczy masztów telekomunikacyjnych. Coś, co też wynika z odpowiednich przepisów dotyczących właśnie telekomunikacji. I gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzili do planu ogólnego, po prostu podmioty, które uzgadniają projekt planu ogólnego, takiego uzgodnienia by nam nie podpisały.
1: Ostatecznie radni przyjęli plan ogólny miasta. Za jego przyjęciem zagłosowało 13 radnych, 2 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Przeciwko przyjęciu dokumentu i od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławku doszło do kolejnej zmiany kadrowej. Dyrektor placówki poinformował dzisiaj o powołaniu nowego zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa. Łukasz Brycht zastąpił na tym stanowisku Jakuba Wojtaczkę, który w ostatnich tygodniach publicznie wskazywał na nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpitala i krytykował działania dyrekcji.
2: Pan doktor współpracuje z nami, on za chwilę wiele słów o sobie powie. Natomiast pracuje z nami, tak jak ja pracuję, to już go pamiętam, czyli kilka dobrych lat, ponad 3 lata. Przyjął ten obowiązek, o który go poprosiłem. Wie, że to jest wielkie wyzwanie, ale świetnie sobie daje radę. Już ten pierwszy miesiąc, który mija, pokazuje, że jest to osoba ta, która powinna być na tym stanowisku. Pan doktor ma 2 specjalizacje, jest chirurgiem i jest onkologiem również. Prowadzi bardzo duży zespół, ilość łóżek w jego oddziale to jest, proszę Państwa, aż 80, w związku z tym to jest naprawdę duży oddział. I świetnie zarządza tym oddziałem.
1: Nowy zastępca dyrektora od kilku lat jest związany z wrocławską lecznicą. Łukasz Brycht mówił m.in. o swoich planach dotyczących dalszego funkcjonowania szpitala i tego, co już udało się zrobić.
3: Od niecałego miesiąca, którym pełni tę funkcję, no pierwszym podstawowym takim naszym newralgicznym punktem była praca naszego oddziału ratunkowego SOR-u i już poczyniliśmy w tym kierunku duże zmiany. Zaczynamy pozyskiwać lekarzy do pracy na SOR-ze, żeby ta praca była bezpieczna dla wszystkich i żeby w całości było zabezpieczenie medyczne dla pacjentów z Wrocławka i okolic. Udało nam się już skompletować skład dyżurowy w zakresie SOR-u zabiegowego, SOR-u internistycznego. Pozyskujemy dodatkowo ratowników, przebudowujemy całą strukturę i już po tych w zasadzie kilkunastu dniach pracy widzimy efekty tego.
1: Dyrektor szpitala odniósł się również do sytuacji finansowej placówki. Dariusz Szczepański podkreślał, że przedstawiona ostatnio analiza dotycząca finansów i funkcjonowania szpitala przygotowana przez byłego zastępcę nie była jego zdaniem profesjonalną oceną sytuacji.
2: Wbrew pojawiającym się określeniom, materiał przygotowany przez pana byłego zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa nie miał charakteru audytu. Ja mam tutaj napisane słowa audyt zawsze w cudzysłowie, żebyście Państwo wiedzieli. Była to samowolna analiza oparta przede wszystkim na ogólnych oraz zbiorczych danych statystycznych. Bez pełnego oraz rzetelnego odniesienia się do dokumentacji medycznej poszczególnych pacjentów oraz wszystkich uwarunkowań dotyczących sprawozdawania świadczeń. Skalę problemu metodologicznego obrazuje przeprowadzona przez szpital ponowna analiza przypadków dotyczących braku określonych kategorii sprawozdawczych. Analizując tylko przykład roku 2025, wskazać należy, iż dane przedstawione w audytach byłego zastępcy prowadzą do wniosku o ogromnej skali niewykazanych świadczeń. I teraz podaję dane, te, które pan były zastępca przywoływał w swoich wyliczeniach. Punktem wyjścia według niego była zawyżona.

0: o 15112 liczba wszystkich pacjentów SOR oraz wynikająca z niej zawyżona o 14632 liczba pacjentów rzekomo podlegających kategoryzacji. Przy zastosowaniu rzeczywistych danych sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Spośród 26937 pacjentów, i to są dane, które my wygenerowaliśmy z systemu HIS, a więc 26937 pacjentów podlegających kategoryzacji, wykazano 26149 kategorii 1-6. Liczba przypadków niewykazanych wynosi zaledwie 678, czyli 2,5%. Zatem wyliczenie byłego zastępcy było ponad 16-krotnie zawyżone, co stanowi wręcz rażące naruszenie staranności w procesie dokonywania ocen i analiz. Nadto wobec braku jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia do materiałów źródłowych wskazuje na urągający wszelkim standardom rzetelności i staranności charakter rzekomego audytu.
1: Zmiany kadrowe to kolejny element trwającej od kilku tygodni dyskusji wokół wrocławskiego szpitala. Do sprawy i kolejnych informacji dotyczących szpitala będziemy wracać.
2: Wrocławek po raz 9 dołącza do programu, który ma pomóc seniorom zachować sprawność i przede wszystkim ograniczyć ryzyko groźnych upadków. Mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnych zajęć z wykwalifikowanymi trenerami. Zapisy ruszają już 27 sierpnia.
3: Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić wrocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Wrocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+, są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić wrocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Wrocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać.

0: To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących.
1: To kolejna propozycja aktywności dla starszych mieszkańców Włocławka. Zajęcia mają poprawić m.in. siłę, wytrzymałość i równowagę, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo seniorów na co dzień. Zapisy prowadzone będą telefonicznie pod numerem 54 414 49 29 do wyczerpania miejsc.
2: 100 lat to wyjątkowy jubileusz, ale 110. urodziny to już prawdziwa rzadkość. W Polsce żyje zaledwie kilka osób, które dożyły takiego wieku. Wyjątkową historią swojej rodziny podzielił się Emanuel Kależaje, lekarz od 30 lat związany z Wrocławkiem. W jego rodzinnej Nigerii właśnie 110 lat kończy Alhaji Omoyele Adenusi.
3: Prinz, książę Omoyele Adenusi, który kończy 110 lat 27 roku w sierpniu, jest wnuk albo prawnuk pierwszego koronowanego króla w Iraje Remo Augustet i ten król, on się nazywa Fagbile. Nieraz mówią Ifagbile. Sam Ifagbile jest prawnukiem króla z czwartej dynastii Oni z Ile Ife. I teraz tak, każdy zna Kraków. Kraków jest siedziba królów. Ile Ife jest odpowiednikiem Krakowa, to jest siedziba królów. Wszystkich królów z części Yoruba w Nigerii pochodzą z Ile Ife. Pradziadkiem Fagbile to był z czwartej dynastii Oni of Ife, z Ile Ife. Także my należymy do tej czwartej dynastii, który jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Pierwszy ten król, Fagbile, założył swoją, był ukoronowany w 1300 naszej ery, to znaczy 1300 lat temu. Także można porównywać, jaki jest okres 1300 do polskiej dynastii królów w Krakowie i tak dalej. Także można tak sobie posnuć tam różne historie. Ten nasz bohater, celebrant, akurat jest właśnie jeden z najdłużej żyjących, podobno najdłużej żyjący w stanie Ogun w Nigerii. Także

0: A mnie tu jest w ogóle to bardzo ciekawa jego życiorys, ponieważ kiedy Nigeria miała uzyskać niepodległość, on brał udział. W ważniejszej rzeczy, które toczyło się w Nigerii od przed niepodległością do niepodległości, do dnia dzisiaj, to on o tym pamięta, o tym mówi i w jego życiorysie również jest wszystko opowiedziane. Tak, także tak mogę powiedzieć, że to jest człowiek legenda.
1: Emanuel Kalejdżaje opowiadał również o swoim rodzinnym domu i o sobie, która właśnie świętuje tak niezwykły jubileusz. Jak mówi, długowieczność nie musi być tajemnicą. Ważne mają być m.in. codzienne nawyki, sposób odżywiania i aktywność.
2: Proszę nam zdradzić, jaki jest sekret tej długowieczności członka pana rodziny?
0: Myślę, że po pierwsze chyba to jest spokój, a po drugi pogoda ducha, a po trzecie dobrą opiekę.
2: A tak naprawdę proszę nam powiedzieć, ten pan, który żyje, jest na tyle sprawny, że sam się porusza, ma taką świadomość umysłu, rozmawia, jest takim człowiekiem aktywnym?
0: Jest człowiekiem bardzo aktywny, sam się porusza i sam dba o swoje otoczenia. Owszem, na zakupy nie chodzi, bo rodzina to dba o to, ale ma bardzo dużo gości, którzy odwiedzają go i jest no, takim głową miasta, który tam mieszka. Tak.
2: A proszę powiedzieć, jak wygląda jego codzienny dzień? Jakie są jego rytuały? Czy dużo odpoczywa? Czyta książki? Rozmawia? Jak to wygląda taki jego normalny, standardowy dzień?
0: Ponieważ on jest takim starszym człowiekiem, dzień zaczyna się bardzo spokojnie. No, zawsze bardzo lubi się modlić i potem przychodzą do jego no, różne członkini rodziny, rozmawiają z nim, z urzędu miasta też przychodzą, również tam, gdzie on tam chodzi do swojej kościoła, to też no, przychodzą i rozmawiają z nim. Także dzień ma pełen wrażeń. Także no, zawsze dba o to, żeby trochę pospacerować po ogródku, ale no, nie próżnuje. Tak.
1: Jutro w Nigerii odbędzie się uroczysta celebracja 110. urodzin Alhadżi Omoyele Adenusi. To będzie wyjątkowe rodzinne święto, ale także okazja do wspominania historii człowieka, który przeżył ponad całe stulecie.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800.

0: Dziękuję serdecznie. Witam Państwa w ten środowy, słoneczny, wakacyjny poranek. A dzisiaj temat polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie. Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60 plus są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już dziewiąta edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Szczegóły za chwileczkę przekaże pan dyrektor i pani kierownik. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że małe grupy uczestniczą w programach oferowanych przez miasto. Myślę, że warto w tym miejscu to trochę zweryfikować, bo programy są adresowane do różnych grup. Przypomnę, że realizowany jest obecnie w ramach budżetu obywatelskiego program ćwiczeń dla seniorów i to rzeczywiście bardzo liczna grupa, ponad 100 seniorów bierze w tym udział. I teraz ten program, gdzie zapisy do uczestnictwa ruszają już jutro, czyli w czwartek 2026 roku. Szczegóły zaraz pan dyrektor, pani kierownik poda. Ważna informacja, że zanim przystąpią seniorzy do ćwiczeń, musi być zrealizowana kwalifikacja, która się zaczyna 3 września i najpierw lekarz specjaliści zbadają seniorów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach. Stąd też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Warto rzeczywiście korzystać z takich ofert bezpłatnych, otwartych, realizowanych dla naszych srebrnych mieszkańców. Dziękuję. Panie Dyrektorze.
1: No, szanowni Państwo, tak jak pani prezydent powiedziała,

0: to 9. edycja tego programu. Ten program to jest taka jaskółka swoista, dlatego że właśnie z tego programu zrodziła się inicjatywa obywatelska i projekt, tutaj mała korekta, pani prezydent, 200 seniorów.
1: No.
0: 200 seniorów, tak. Ale to i ta liczba stale rośnie. To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinach urzędowania. Pod tym numerem urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć. Również informujemy o przeciwwskazaniach. Podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpieczeństwa warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących. Planujemy rozpoczęcie zajęć w połowie września. Będą trwały do świąt Bożego Narodzenia, do grudnia tego roku.
1: Panie dyrektorze?
2: W zasadzie pani powiedziały wszystko, ja tylko przypomnę, że te ćwiczenia będą odbywać się w Starej Remizie, natomiast te pozostałe ćwiczenia odbywają się w całym Włocławku. Jest to bardzo istotna sprawa ze względu na to, no jestem WF-istą, jestem byłym sportowcem, dlatego wiem, jak to jest bardzo istotne dla tych, którzy byli kiedyś sportowcami i dla tych, którzy nie byli sportowcami, prowadzili taki siedzący tryb życia i teraz ta poprawa jakości mięśni szkieletowych, to o czym już mówiła pani kierownik, czy poprawa jakości krążenia, czy zwyczajnie poprawa tego, żeby równowaga była utrzymywana we właściwy sposób, jest bardzo istotna dla seniorów i te upadki to są nie tylko upadki fizyczne, ale i upadki psychiczne, także przeciwdziałamy w obydwu sferach, zarówno w tej sferze materialnej, jak i w sferze duchowej, co jest bardzo istotne. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę się nie wstydzić. Proszę korzystać z tego, co miasto oferuje seniorom.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360.

0: Od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
4: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
0: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
5: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
6: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Dziękuję serdecznie. Witam Państwa w ten środowy, słoneczny, wakacyjny poranek. A dzisiaj temat polityka senioralna to bardzo ważny obszar działań w naszym samorządzie.

0: Istotny, ale też pełen wyzwań. To nie tylko programy, projekty i działania instytucjonalne, ale szereg form wsparcia dla tej grupy mieszkańców. Wymagania i wyzwania dotyczące tego obszaru to nie tylko specyfika samorządu Włocławka, ale także całego kraju. Wiemy doskonale, że zmiany demograficzne wskazują na to, że to będzie z roku na rok coraz większa grupa osób. Wiemy doskonale też, że seniorzy, osoby 60+ są w różnej kondycji fizycznej i psychicznej. Dlatego też w naszym wspólnym interesie jest wspieranie w zakresach i w różnych formach. Dlatego też dzisiaj chcielibyśmy za pośrednictwem Państwa zaprosić włocławskich seniorów do uczestnictwa w kolejnym programie regionalnym dotyczącym przeciwdziałania upadkom seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. To już 9. edycja tego programu regionalnego i Włocławek rzeczywiście konsekwentnie co roku włącza się w to przedsięwzięcie. Szczegóły za chwileczkę przekaże pan dyrektor i pani kierownik. Będą to ćwiczenia, zajęcia, które mają wesprzeć fizycznie i też psychicznie w ten sposób seniorów przeciwko sytuacjom zagrożenia, bo doskonale wiemy, senior, który jest niesprawny fizycznie, który ma różnego typu dolegliwości zdrowotne, no jest narażony na różnego rodzaju upadki, uszkodzenia. Stąd też ten program, jeden z wielu, który realizujemy, właśnie ma temu przeciwdziałać. W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że małe grupy uczestniczą w programach oferowanych przez miasto. Myślę, że warto w tym miejscu to trochę zweryfikować, bo programy są adresowane do różnych grup. Przypomnę, że realizowany jest obecnie w ramach budżetu obywatelskiego program ćwiczeń dla seniorów i to rzeczywiście bardzo liczna grupa, ponad 100 seniorów bierze w tym udział. I teraz ten program, gdzie zapisy do uczestnictwa ruszają już jutro, czyli w czwartek 2026 roku. Szczegóły zaraz pan dyrektor, pani kierownik poda. Ważna informacja, że zanim przystąpią seniorzy do ćwiczeń, musi być zrealizowana kwalifikacja, która się zaczyna 3 września i najpierw lekarz specjaliści zbadają seniorów, którzy mogą uczestniczyć w zajęciach. Stąd też serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Warto rzeczywiście korzystać z takich ofert bezpłatnych, otwartych, realizowanych dla naszych srebrnych mieszkańców. Dziękuję.
1: Pani kierowca. Szanowni Państwo, tak jak pani prezydent powiedziała, jest to 9. edycja tego programu. Ten program to jest taka jaskółka swoista, dlatego że właśnie z tego programu zrodziła się inicjatywa obywatelska i projekt, tutaj mała korekta pani prezydent, 200 seniorów. 200 seniorów, tak. Ale to i ta liczba stale rośnie. To jest taki program dedykowany osobom, które no, zauważają już u siebie problemy, które nie potrafią czy zmobilizować się, czy nie mają tych umiejętności, no bo skąd, tak? Ćwiczeń takich, które pomogą poprawić kondycję. Mówimy tutaj o kondycji zarówno mięśni, jak i układu szkieletowego, ale również, tak jak pani prezydent wspomniała, jest to bardzo dobry impuls do poprawy naszego takiego ogólnego dobrostanu psychicznego. Tak jak pani prezydent wspomniała, również jest wymagana kwalifikacja lekarska, ponieważ chcemy, żeby ten program był bezpieczny dla seniorów, dlatego że ćwiczenia są bardzo intensywne, odbywają się 3 razy w tygodniu przez 3 miesiące i mają zaszczepić w uczestnikach tego programu taką potrzebę i nawyk ćwiczenia samodzielnie w domu. Stąd zależy nam szczególnie na osobach, które jeszcze nie uczestniczyły w tym programie, ale zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy prowadzimy telefonicznie pod numerem telefonu 54 414 49 29 w godzinę.

0: urzędowania, pod tym numerem urzędowania urzędu. Pod tym numerem telefonu również udzielamy informacji szczegółowych dotyczących jakby charakteru zajęć, również informujemy o przeciwwskazaniach, podkreślę, tylko i wyłącznie w celu zachowania bezpiecznych warunków ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzą wykwalifikowani trenerzy, znani seniorom, uczestniczą w wielu inicjatywach, przygotowani przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Sportowej w specjalnych jakby edycjach kursów, ponieważ te ćwiczenia są praktycznie indywidualnie na potrzeby grupy, ale też indywidualnie każdej z osób ćwiczących. Planujemy rozpoczęcie zajęć w połowie września. Będą trwały do świąt Bożego Narodzenia, do grudnia tego roku.
1: Panie dyrektorze?
2: W zasadzie Panie powiedziały wszystko, ja tylko przypomnę, że te ćwiczenia będą odbywać się w Starej Remizie, natomiast te pozostałe ćwiczenia odbywają się w całym Włocławku. Jest to bardzo istotna sprawa ze względu na to, no jestem WF-istą, jestem byłym sportowcem, dlatego wiem, jak to jest bardzo istotne dla tych, którzy byli kiedyś sportowcami i dla tych, którzy nie byli sportowcami, prowadzili taki siedzący tryb życia i teraz ta poprawa jakości mięśni szkieletowych, to o czym już mówiła Pani kierownik, czy poprawa jakości krążenia, czy zwyczajnie poprawa tego, żeby równowaga była utrzymywana we właściwy sposób, jest bardzo istotna dla seniorów. I te upadki to są nie tylko upadki fizyczne, ale i upadki psychiczne. Także przeciwdziałamy w obydwu sferach, zarówno w tej sferze materialnej, jak i w sferze duchowej, co jest bardzo istotne. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę się nie wstydzić, proszę korzystać z tego, co miasto oferuje seniorom.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
2: Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji.

0: relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc

prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały

0: dla kierowców oraz pieszych.
1: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
2: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobało się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu. No i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
2: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
3: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cajadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cajadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
3: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
0: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?

0: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w Ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
2: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
3: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
3: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
3: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
3: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
4: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
4: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego.

0: Tylko coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
1: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
0: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Włocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali

0: imprezy we wrocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Wrocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Fresh Hunt Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal urósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami, się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w parku na Słodowie. Potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem tuż przed wydarzeniem związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na tym festiwalu?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Mamy teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już

0: wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferuję, czy preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshando, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze
0: 12
1: prace?
0: Miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas, no w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej, w przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać, a poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład, natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych i tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda, artyści...
0: Nie, szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, który, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshando to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshand był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść, i to ludźmi, którzy

0: przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshlandem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze pniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshant osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i wczułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Freshland będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz w tym roku, ale no, siła wyższa i na nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z Was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
0: Dziękuję
1: właśnie
0: bardzo.
1: w sobotę, też chcę trochę do tego nawiązać. Może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
0: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że tak, telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshlandu, o ludziach, którzy współtworzą Freshland, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. To tak naprawdę

0: Z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. No, nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja no, w razie co też wytrzymała. Więc no, w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało tak naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że no, za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania. Tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, no no po prostu ręce nam opadły. Tak? No, pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle, także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin. Udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić. Także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś, zmienił się przez to program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć, czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznawać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę waszych fanów.
0: Tak.
1: A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z was te emocje, po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak no, towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe.

0: mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Drew, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?
0: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście. A nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, Mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia. Dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam postanowiło, spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no, ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam ją na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jej z dziecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów

0: zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. On od 2 lat, czyli od 12 roku życia dostaje, kwalifikuje się na zawody, na mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży. I no, podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
1: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
0: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach, żeby i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
1: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cachadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni bałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie, porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie

0: kompletnie z różnego tego typu
1: tak.
0: zachowaniami.
1: Tak, nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy nawet na czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego. Kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
3: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. Więc myślę sobie, że dobrym pomysłem by było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym. A jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
3: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
4: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Wrocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, że aby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
2: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury.

0: wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz

0: gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce, takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
1: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
0: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
1: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
2: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
0: wszystkie
2: ludzi.
0: Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
2: nikt nie odejdzie. I to i gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie. To raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
1: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
0: Łatwo, łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę. Tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
2: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę, takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach, jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
0: No
2: tych opcji jest dużo.
0: Blik,
2: coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji, nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami, no i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze bez konieczności wyciągania gotówki jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzecz, zapłacić szybko natychmiast telefonem. I tym i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MPS-ą czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
1: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
2: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne, Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może na mili

0: jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary, tereny pustynne. Tej ludności na tak gigantyczny kraj jak trzy Polski jest raptem 2,5 miliona. To zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
1: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
2: Ja teraz wszystko. Przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też szkołę lekcje online. I szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są. Jest gigantyczny kontrast, tak? No i oczywiście. Tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już jest, telefon
2: to nie
0: jest.
2: To jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższy, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki Lego.
2: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie. Ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
0: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, to ile śmieci
2: posiada.
0: Już
2: jest zużyta. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
0: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów jakiś już, bo wyobraź sobie, jakiś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
2: nawet
0: same.
2: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem
2: produkowane. To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery możemy też.
0: Kupić,
2: ale to jest też powszechnie używane.
0: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi,

0: i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia, co wam się podoba, co smakuje?
0: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
2: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
1: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
2: Polubiliśmy matokę.
1: Co to jest?
2: No właśnie. Każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce wschodniej i środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobione z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie, w Ugandzie, Zambii.
0: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
2: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc

0: bardzo nie lubiłam dzieci, tym pluły, więc...
1: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
1: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci. Wiemy co, ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byledalej.com.
2: Wróćmy teraz do Waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przejechać,

0: teleportować, asfalt przeżył. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora, wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4, przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
1: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
0: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, mówię, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze,
0: ale nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
2: bo wozimy mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
1: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i

0: I tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
0: Najlepiej chyba podsumuję to. Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
1: Czyli waszą córkę.
0: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
2: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy z gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Więc trochę w Polsce, trochę w podróży.
1: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy, co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Regio.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od

0: razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
0: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wrocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjna.

0: rekreacyjno-sportowa.
1: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, Mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. Ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam jej na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
0: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
1: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
0: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
2: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. Bardzo dużo osób niestety mówi na niego Cacciadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni bałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec. Zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
0: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
2: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
0: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
2: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa.

0: kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
1: Klub Jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
2: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
3: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, taki towarzysz podróży.
3: Tak. Nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
3: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żeby mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
3: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
2: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
4: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
2: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
4: Mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom, z którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
2: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Z

0: Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
1: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
0: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Włocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we włocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Włocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno

0: u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Fresh Art Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal urósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam, jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami, się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023, 2024, dwa festiwale w parku na Słodowie. Potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem tuż przed wydarzeniem związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
1: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
0: Co ona dla nas oznacza? No, przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład 300 czy 400 zł. Natomiast Freshland zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki, na ten festiwal?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000.

0: Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferuję, czy preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshando, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze prace?
0: 12 miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? To mówię dla nas. No, w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej. W przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać. A poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład. Natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych. I tak naprawdę w ostatnich chwilach, tuż przed festiwalem, możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda,
0: Nie,
1: artyści.
0: szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshan to tak naprawdę 2 dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22 sierpnia. Skąd ten pomysł?
0: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshland był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshlandem. I w ogóle muszę

powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my

0: tak. Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
1: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze płyniecie się dalej?
0: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshant osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
1: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i czułam się w klimaty.
0: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Freshland będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz w tym roku, ale no, siła wyższa i na nie mieliśmy akurat wpływu, gdyby wszystko inaczej się potoczyło. Myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
1: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z Was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
0: Dziękuję
1: właśnie w
0: bardzo.
1: sobotę, też chcę trochę do tego nawiązać. Może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
0: Jak to wyglądało? Ojej. Zacznijmy od tego, że telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshlandu, o ludziach, którzy współtworzą Freshland, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. No, nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja no, w razie co też wytrzymała. Więc no, w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy,

0: że i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy, to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało taki naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że no, za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, no to no po prostu ręce nam opadły, tak? No, pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle. Także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić, także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to jakiś program? Czy musieliście coś skrócić, przełożyć? Czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę Waszych fanów. Tak. A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z Was te emocje po tej sytuacji?
0: Wiesz co? Co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak towarzyszył nam do końca imprezy, tak? Bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak? Czy osoby, które do nas przyjechały, czy one przyjdą, czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derul, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę,

0: radę w takim trudnym przypadku?
1: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
0: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
1: Nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście. A nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy Wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
0: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był Pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To Twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Yeah.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

Dzień dobry. Zapraszamy na kolejny odcinek rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi państwa gośćmi są

0: Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii, a nawet dalej. Mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda. Nie wiem, czy dobrej kolejności.
1: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
1: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. No, zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie, powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy, może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość, natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
2: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
2: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. Żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
1: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
0: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
1: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie, albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci towarzyszył ten tłum
2: ludzi. Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
1: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie, to raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.

0: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
1: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tym zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są tak jak u nas różne warianty. Po prostu, jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
2: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach. Jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
1: No tych opcji jest dużo.
2: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczką zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
0: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
2: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne, świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary,
1: teren
2: pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej. Natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna.
0: Co jeszcze z... I działa to w technologii LTE lub lepszych?
2: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej.
1: Ja teraz szybko. Przecież.
2: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też lekcje i szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w odsłanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są, jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już telefon jest.
1: To nie jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to, takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych i no jakiś taki rodzaj skansenu. Uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my albo znacznie wyższym, natomiast przeciętnej.

0: mieszkaniec Afryki. Nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej. No to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy, i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki, z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane klocki tutaj.
0: Tak, i mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne, oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: Ta już
2: posiada.
0: Jest zużyta, oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my wzięliśmy.
2: Czy zrobili sobie większą,
0: my
2: wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraźcie sobie, jakiś pusta butelka, to z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem.
0: To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
2: możemy
0: też
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
3: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną tej roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwysepu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
0: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie, one są ekologiczne.

0: może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
1: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
0: Polubiliśmy matokę.
1: Co to jest?
0: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
2: ryż.
0: W Afryce wschodniej, środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
2: od
0: w Ugandzie,
2: też.
0: Zambii.
2: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
0: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
2: ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich. Ta Uganda jest inna.
1: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
2: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do

0: no, takiej organizacji i poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci. Wiemy, co ona mówi: mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko, ten komentarz, i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co, jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek, serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi, lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, bo widzieliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście, koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj, za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
0: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe, można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten burz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy

0: musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
1: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
0: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zacząć, na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
1: Dobrze.
0: Nas ale... na to nie stać. My mamy swój stary samochód. Naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy.
1: Bo wozicie mieszkanie
0: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspanialej jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
0: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
1: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kampusie.

0: tak, z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
1: nawet
0: same.
1: Hulajnogi,
0: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem produkowane.
1: To nie
0: produkowane.
1: Znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
0: możemy
1: też,
0: kupić,
1: ale to jest też powszechnie używane.
0: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
2: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia? Co wam się podoba? Co smakuje?
0: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej piachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć. Czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to ryż. W Afryce Wschodniej i Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To też jest, to jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się, te banany gotuje czy piecze,

0: na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
1: od
0: w Ugandzie, Zambii.
1: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia, rzeczywiście.
0: Ja to bardzo lubiłam, dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. No i częściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
1: dieta... Ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
0: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy, jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację i ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
1: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu Byle Dalej staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła. Ale tam są wszystkie kontakty, bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
0: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań, to nie wypali, to jest nudne.
1: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
0: Nawet się zdziwiła, a wiesz, nawet nie było nudno.
1: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, to już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
0: Czasem jakieś warsztaty.
1: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało. To nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byledalej.com.
2: Wróćmy teraz

0: do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
1: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
0: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
1: Wolimy jeździć po bezdrożach, ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, mówiliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angoli, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie. Więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć. Na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4. Przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no, musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.
2: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład tak w Namibie spokojnie wynajętym samochodem zwykłym nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tę Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten busz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
0: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
1: No tak, mówię, pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
0: Dobrze.
1: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód, naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy,
0: bo wozimy mieszkanie
1: ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
2: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak Polsce nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby

0: żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspanialej jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No bo przede wszystkim...
1: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?
1: Najlepiej chyba podsumuję to... Zoś się podliczyliśmy i wszystkie wyjazdy z nami.
2: Czyli waszą córkę.
1: Tak, nasza córka Zosia spędziła więcej swojego życia w tym kamperze niż w domu. Więc chyba rzeczywiście trochę jesteśmy, nasze życie jest raczej w podróży niż tu na miejscu.
0: No teraz to się trochę zmienia właśnie z powodu Zosi głównie, bo ona jest coraz starsza i towarzystwo rodziców i młodszego brata nie do końca spełnia jej wszystkie oczekiwania. Ona potrzebuje rówieśników, więc szkoła pod względem edukacji, jeszcze na tym etapie jesteśmy w stanie to zorganizować zdalnie, no ale ona coraz bardziej potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, takiego stałego kontaktu, a nie tylko spod jedno czy dwudniowej zabawy gdzieś z poznanymi dziećmi w drodze. Więc wracamy na coraz dłużej do Polski właśnie po to, żeby ona poszła do normalnej klasy, do normalnej szkoły. Więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Na razie tak staramy się zjeść ciastko i mieć ciastko. Trochę w Polsce, trochę w podróży.
2: Ale już bilet do Namibii kupiony, gdzie czeka wasz kamper, wsiadacie do niego i zobaczymy co dalej. Dlatego polecam Państwu śledzić Bartka i Martę na ich blogu oraz zapraszamy na wywiady do TV Region.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro na

0: agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myśl. Link bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Remont mostu stalowego we Wrocławku będzie droższy. Podczas sesji Rady Miasta radni zgodzili się na przesunięcia w budżecie i przeznaczenie dodatkowych 9 milionów złotych na tę inwestycję. Władze miasta podkreślają jednak, że pierwotne oczekiwania wykonawcy były wyższe, a podczas negocjacji udało się obniżyć kwotę dodatkowych prac.
1: Mamy z końca lipca akceptację ze strony wykonawcy. Po intensywnych jednak rozmowach, nawet bym powiedział negocjacjach, zwrócę uwagę tylko, że wykonawca zaczynał od kwoty 15 milionów złotych, zaakceptował niecałe 9 milionów, więc to pokazuje, że naprawdę o każdą złotówkę i o każdy grosz publiczny tutaj walczyliśmy bardzo mocno. Natomiast też proszę zwrócić uwagę, że ta najtańsza oferta, którą wybraliśmy w tym drugim postępowaniu, nieco ponad 36 milionów złotych, nawet jeżeli dodamy te dodatkowe środki, jest tylko nieco większa, zdaje się około 2 milionów od kolejnej oferty, która była w przetargu złożona. To oznacza, że nadal ta inwestycja jest prowadzona bardzo tanio i przypomnę, że na to zadanie pozyskaliśmy 30 milionów złotych ze środków zewnętrznych, tak jak teraz tą zmianą do budżetu miasta obniżamy zadłużenie miasta o blisko 30 milionów złotych, co też jest nie bez znaczenia.
0: Remont mostu miał zakończyć się po około roku, jednak dodatkowe prace przy konstrukcji przeprawy wydłużyły inwestycję. Według obecnych zapowiedzi zakończenie remontu planowane jest na koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Realnie mówimy, może będziemy mogli mówić o konkretnym terminie w momencie, kiedy zostanie to podpisane przez wykonawcę. W projekcie protokołu konieczności, który mamy wydyskutowany, wskazujemy datę 30 kwietnia na zakończenie prac i na pełną przejezdność na moście. Oczywiście biorąc pod uwagę ten rozszerzony, bardzo trudny zakres, bo przypomnę, że zakres nagle z wymiany tylko nawierzchni rozszerza nam się do odbudowy całej podbudowy na całej szerokości, a przypomnę, że dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że

0: No staramy się, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, więc prace wykonywane są pod ruchem. Oczywiście, gdyby zamknąć całkowicie most, co jest niemożliwe, od razu mówiłem, że to jest wykluczone, zupełnie tak całkowicie, no to ten czas byłby na pewno krótszy. Ale i tak jest bardzo, bardzo ambitny, stąd też pozwoliliśmy na pracę na całym odcinku i na to już pozwoliliśmy w czerwcu tego roku. Myślę, że no, chcielibyśmy wszyscy na pewno, żeby te prace przebiegały szybciej, sprawniej i jak najszybciej się zakończyły.
1: Do tego czasu kierowcy nadal muszą liczyć się z utrudnieniami i ruchem wahadłowym na przeprawie. Po zakończeniu prac most ma być w pełni odnowiony i bezpieczniejszy dla kierowców oraz pieszych.
2: W naszym wocławskim regionie nie brakuje miejsc, które przyciągają nie tylko miłośników kultury, ale także sportu. Jednym z nich jest klub jeździecki Mazury Leśne, klub, w którym w pięknych okolicznościach przyrody, z miłości i pasji do koni od lat działa stajnia rekreacyjno-sportowa.
3: Stajnia powstała z zamysłem bardziej hodowli i powstała 20 lat temu, a później zaczęła robić się malutka sekcja jeździecka. Na początku bardzo rekreacyjna, w tej chwili mamy sekcję sportową, od debiutów do rangi mistrzowskiej Mistrzostw Polski i sekcję rekreacyjną. I tutaj mamy też grupę dziecięcą, ale też mamy grupę 18+, z której się bardzo, bardzo cieszę. Mamy zawodników bardzo ambitnych, fantastycznie nam się rozwija ta w ogóle sekcja. Dzieci robią w bardzo szybkim czasie bardzo dobre postępy. Jeździmy, tak jak już mówiłam, na zawody rangi towarzyskiej, regionalnej i ogólnopolskiej. Między innymi zawody dzieci i młodzieży i mamy też zawodników, którzy dochodzą do rangi mistrzowskiej, mistrzostw Polski. A dzieciaczki są bardzo ambitne, ale przede wszystkim bardzo pracowite i skupione też na dobru konia, dlatego taką grupę tylko i wyłącznie jest przyjemność trenować. Droga do sukcesu to była tak naprawdę rozpoczęta przez moich rodziców, którzy mieli taką tradycję, że każdemu wnukowi prezentowali kucyka. Moje dziecko, jako jedno z niewielu tych wnuków, postanowiło gdzieś tam spróbuję wystartować w zawodach. I mając lat 6, wystartowała pierwszy raz na zawodach towarzyskich. I no ja z nadzieją, że jej się może nie spodoba, wysłałam jej na te zawody. Natomiast spodobała się i ta droga już jeździecka trwa. Przeszłyśmy etap kucyka, przeszłyśmy etap zawodów towarzyskich, przeszłyśmy etap też zawodów regionalnych. No i tak jak mówię, w tej chwili jesteśmy już na etapie zawodów rangi mistrzowskiej. Ona od 2 lat, czyli od 12 roku życia kwalifikuje się na zawody, na Mistrzostwa Polski, halowe lub otwarte, lub też na Olimpiadę Młodzieży i podnosi tą rękawicę i uczestniczy w tych zawodach, tak? Ten ostatni sukces, wicemistrzostwo właśnie Polski amatorów skoka przez przeszkody, to jest zwieńczenie tak naprawdę pracy, planu na to, żeby zgrywać się z końmi, żeby te konie uczestniczyły w jej życiu i gdzieś tam w sercu, no i jest piękny wynik.
4: Proszę nam powiedzieć, jeżeli chcielibyśmy do Państwa tutaj zgłosić się na jazdę, na naukę, w jakim wieku mogą zgłaszać się dzieci i w jaki sposób możemy się tu z Państwem kontaktować?
3: Problem polega na tym, że mamy bardzo mało miejsc, a dlatego, że dbamy o dobrostan naszych koni i te konie nie chodzą codziennie, one chodzą 4 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o miłośników jeździectwa, to zapraszamy dzieci w wieku 6 lat, a limitu górnego nie ma. Myślę, że przez media społecznościowe będzie najlepiej, dlatego że w wolnej chwili po prostu zajrzę, odpiszę, zaproponuję jakiś termin. Natomiast nie zawsze jest czas przy 16 koniach i takiej dużej sekcji sportowej, gdzie mamy 10 zawodników, żeby faktycznie odbierać ten telefon i się rozpraszać, czy też odpisywać w tym momencie.
2: Jedną z największych chlub klubu jest 14-letnia zawodniczka, córka właścicieli. Konie to jej największa pasja. Każdą wolną chwilę spędza w stajni przy swoich podopiecznych i podczas treningów. To właśnie tutaj młoda zawodniczka rozwija swoje umiejętności, zdobywa doświadczenie i realizuje sportowe marzenia. Dla niej jazda konna to nie tylko sport, ale przede wszystkim codzienna pasja i wyjątkowa więź ze zwierzętami.
5: Jestem Lena Komorowska, za niedługo skończę 14 lat, a konik to jest Cahadillo. bardzo dużo osób niestety mówi na niego kaczadillo, dlatego nazywamy go Kaczuś. To jest 15-letni wałaszek rasy holsztyńskiej, sprowadzony z Niemiec.

0: Mamy się, zgrywamy się od początku marca. Nie ustrzegamy się błędów, ale z każdym treningiem jest coraz lepiej.
1: Proszę powiedzieć o swoich sukcesach, o tym ostatnim takim znaczącym, największym, jako nasza tutaj taka duma wocławska.
0: Oczywiście sukcesów w konkursach regionalnych nie brakuje, ani na zawodach ogólnopolskich. Ostatnim naszym sukcesem jest Wicemistrzostwo Polski w kategorii Open, najtrudniejszej, najliczniejszej. Byłam jedną z najmłodszych zawodniczek. Z Kaczusiem dostaliśmy się do ścisłego finału, do drugiego nawrotu, gdzie zachowaliśmy zerowe konto i to już chodziło o setne sekundy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale udało się wywalczyć srebrny medal, z którego jestem bardzo dumna.
1: A proszę powiedzieć jeszcze o konkursach, które czekają jeszcze na Panią w tym roku?
0: Niedługo, za 2 dni, wybieramy się na Mistrzostwa Województwa, tylko w tym razem w ujeżdżeniu, gdzie będę próbowała powtórzyć mój sukces z zeszłego roku, czyli Mistrzostwo Województwa w kategorii QC Amator. Natomiast za 3 tygodnie wybieramy się na Mistrzostwo Województwa, ale w skokach, gdzie będę walczyć o medale.
2: Klub jeździecki Mazury Leśne pokazuje, że sport może rozwijać się w bliskości natury, a miłość do koni może stać się początkiem prawdziwej sportowej przygody.
3: 34-letni Mateusz Pierzchalski z Wrocławka ruszył pieszo z Helu do Zakopanego. Idzie mimo zerwanego więzadła w kolanie. Porusza się o kulach i w ortezie, a towarzyszy mu pies Andzia. Wyprawa ma pomóc mu zebrać 25 tysięcy złotych na operację i rehabilitację.
4: Moją inicjatywą jest po prostu przejść przez Polskę po zdrowie, bo na tą chwilę mam zerwane więzadło krzyżowe ACL przednie. Lekarze nie mają dla mnie terminu, miejsca operacji, ani nic. Jestem praktycznie bezradny. Taka inicjatywa wyszła po prostu z bezradności. A w tym momencie, jak zapłacę 25 tysięcy, to się znajdzie lekarz, termin i 2 tygodnie czasu i będzie po sprawie. Mam za sobą kulę, podpieram się czasami o kulach, bo niestety mam też plecak ze sobą, mam pieska ze sobą. Piesek też oczywiście ze mną idzie, też robi bardzo, bardzo dużo.
1: Wspiera pana tak po drodze, towarzysz podróży.
4: Tak, nawet samo to, że wieczorem jak rozbijamy namiot, to ona jest po prostu moim grzejnikiem.
1: Tak, właśnie chciałam też się o to pana zapytać, jak spędza pan noce, czy jest to trudne, uciążliwe, jak pogoda na pana drodze?
4: To zależy, w którym miejscu byłem, bo na przykład w Gęblinie została mnie taka burza, która mi rozerwała teraz namiot. Musiałem kupić nowy namiot, gdzie też muszę podziękować od razu z góry koledze, bo kolega mi akurat zapłacił za ten namiot, żebym mógł dalej kontynuować moją podróż.
1: Jak odbierają pana ludzie po drodze? Czy są ciepli, otwarci? Czy spotyka się pan właśnie z różnego tego typu zachowaniami?
4: Tak. Nie zostałem w żadnym mieście, nie zostałem źle odebrany. W każdym mieście zawsze miałem pomoc, czy butelkę wody, czy na jedzonko dla mnie i dla pieska. To jest po prostu coś wspaniałego, kocham mój kraj jeszcze bardziej za to, jak ciepło naprawdę przyjęli moją osobę. Ja mogę po prostu tylko iść dalej i liczyć na wasze wsparcie.
3: Prawdopodobnie w sobotę Mateusz ma dotrzeć do Wrocławka. Później ruszy dalej na południe. Jak podkreśla, jego celem nie jest rekord, ale powrót do normalnego życia i pracy. Wakacje powoli dobiegają końca, a dla uczniów oznacza to powrót do szkolnej rzeczywistości. Wcześniejsze wstawanie, lekcje, obowiązki i nauka po 2 miesiącach wolnego mogą być dla wielu dzieci źródłem stresu. Specjaliści podkreślają, że do nowego rytmu warto zacząć przyzwyczajać się już teraz.
5: To jest trudny taki okres. Nam też jak z urlopu wracamy, dorośli, to też trudno do rytmu takiej codziennej pracy wrócić. A więc myślę sobie, że dobrym pomysłem było, żeby już teraz na przykład, nie wiem, troszkę wcześniej zacząć chodzić spać, no bo wiadomo, że wtedy w wakacje możemy sobie dłużej pospać, więc wydłużamy sobie ten rytm dobowy, więc pewno w tym zakresie by trzeba było już zacząć, żeby organizm zaczął nam się inaczej przestawiać na to funkcjonowanie, że trzeba będzie wstać, nie wiem, na 8 do szkoły i wtedy wiadomo, żeby być bardziej wypoczętym, a jak będziemy bardziej wypoczęci, to też łatwiej wtedy z tym stresem sobie dajemy radę. A jak idziemy do szkoły, no to ten stres jest, więc dlatego tutaj też ważne o to, żeby też z powrotem wrócić do tego rytmu takiego, że musimy rano wstać, właśnie wcześniej się położyć, spać, zadbać też o regularne posiłki, więc myślę, że tutaj w tym zakresie trzeba się udać, w tym zakresie trzeba iść w tym kierunku.
3: Ważne jest również, żeby pierwsze dni szkoły nie były od razu wypełnione presją i dużą liczbą obowiązków. Specjaliści zachęcają rodziców i nauczycieli do stworzenia dzieciom czasu na spokojną adaptację.
5: mówić otwarcie w szkole nauczycielom, wychowawcom, osobom,

0: którymi się dobrze czujemy w szkole, uczniowie, gdzie mają jakichś zaufanych osób dorosłych, z którymi mają dobrą relację, żeby też powiedzieć o tych swoich emocjach, tak? Proszę Panią, to jest dla mnie trudne wrócić do szkoły, tak? I potrzebuję tego okresu adaptacyjnego. I myślę, że na pewno w szkole uczniowie to zrozumienie dostaną i to też będzie taki element, gdzie będą wiedzieć, że nie tak od razu muszą do tego rytmu oceniania i wejścia, bo myślę, że uczniowie najbardziej tego oceniania w szkole się boją.
1: Warto więc już teraz stopniowo zmieniać godziny snu, przygotować szkolne rzeczy i przede wszystkim spokojnie rozmawiać z dzieckiem o powrocie do szkoły. Dzięki temu pierwszy dzwonek nie będzie aż tak dużym szokiem po wakacjach. Znajomość języka angielskiego coraz częściej jest nie tylko dodatkową umiejętnością, ale wręcz koniecznością. Przydaje się w pracy, podczas podróży, a także w codziennym korzystaniu z internetu. Dlatego specjaliści podkreślają, że z nauką języka warto zacząć już od najmłodszych lat. Za dobry moment na rozpoczęcie nauki uznaje się nawet drugi rok życia.
2: Rodzice często zadają nam pytanie, czy 2 lata jeszcze to nie jest za wcześnie na to, żeby uczyć języka angielskiego swoje pociechy. Absolutnie nie. Jest to idealny moment na to, żeby zacząć uczyć języka angielskiego, szczególnie metodą TDAD, która jest do tego specjalnie przygotowana. Szkoła Greenwich we Włocławku właśnie jest jedynym licencjonowanym centrum tej metody i uczymy dzieci właśnie od 2 roku życia. Co jest ważne? Ważne jest to, że żeby dzieci nauczyły się dobrego akcentu, żeby dla nich to było bardzo naturalne i żeby faktycznie miały świetną podstawę do tego, żeby uczyć się tego języka przez dalsze lata. Dlaczego? Dlatego, że dobry angielski zaczyna się dobrą decyzją.
1: Wczesny kontakt z językiem pozwala dziecku oswoić się z jego brzmieniem i uczyć się poprzez zabawę. Ważne jest jednak, aby nauka była dopasowana do wieku i możliwości najmłodszych.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Witamy Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jakub Girczyc, współorganizator Freshland Festival. Jakubie, powiedz nam, skąd ten pomysł na zrobienie własnego festiwalu we Wrocławku?
1: Ojej, ogólnie Freshland jako marka powstała w 2014 roku z inicjatywy Jacka Zasadzińskiego, Krzysztofa Chochowa i Jarka Sujkowskiego. Pierwsza inicjatywa tak naprawdę polegała na tym, że chłopacy organizowali imprezy we wrocławskich klubach, ale już gdzieś tam z tyłu głowy narodził im się pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć we Wrocławku coś innego. Coś, czego tak naprawdę nie ma zarówno u nas w mieście, ale też nie ma w najbliższej okolicy. I tak powstała koncepcja Freshland Festival, pierwsza edycja w 2019 roku, gdzie ja jeszcze nie byłem może bezpośrednio zaangażowany jako współorganizator, ale pamiętam, że zadzwonił wtedy do mnie Jarek Sujkowski z pytaniem, czy może udałoby się ten festiwal wesprzeć. I rzeczywiście chłopacy stanęli naprawdę na wysokości zadania przy bardzo niskim budżecie. Na przystani przy ulicy Piwnej rozstawili niewielką scenę, zabezpieczyli ją. Wtedy ściągnęli, z tego co pamiętam, kilkaset osób, które się bawiły. Natomiast już od drugiej edycji, czyli od 2020 roku, z pełnym zaangażowaniem, gdzieś tutaj działamy wspólnie. I tak naprawdę od tego momentu ten festiwal się bardzo mocno buduje. Pierwsze trzy edycje to były edycje na przystani, czyli 2019, 2020 i 2022 rok. Pamiętamy, że w 2021 roku mieliśmy COVID, także trzeba było sobie trochę inaczej radzić w zakresie organizacji wydarzeń. Natomiast w 2022 roku ten festiwal urósł już w taki sposób, że stwierdziliśmy, że przystań jest dla nas trochę za mała. I stanęliśmy przed decyzją, co dalej i gdzie przenosimy festiwal. Decyzja padła na Słodowo. Gdzieś tam wydawało nam się to takie naturalne miejsce, w którym można zorganizować tego typu wydarzenie. Pamiętam, jak dziś, jak siedzieliśmy z chłopakami i się zastanawialiśmy, że no skoro na przystani udało nam się zebrać około 2000 osób, czy w ogóle my jesteśmy w stanie zapełnić to Słodowo. Ustalmy, że przestrzeń parku na Słodowie jest, amfiteatr jest bardzo duży, tak? Wtedy pamiętam, że powiedziałem chłopakom, że chyba nie mamy się o co martwić. Rzeczywiście ten 2023 rok no pokazał nam, że Freshland to jest naprawdę potężna społeczność, potężna grupa ludzi i że we Wrocławku widać, że brakowało tego typu wydarzeń, tak? Bo zapełnić Słodowo specyficznym rodzajem muzyki, bo muzyka elektroniczna jest bardzo specyficzna i nie każdy lubi jej słuchać, to naprawdę jest nie lada wyczyn, nie lada wyzwanie, ale my temu wyzwaniu podołaliśmy. No i tak 2023-2024, dwa festiwale w parku na Słodowie, potem przyszedł 2025 rok, gdzie mieliśmy problem z tuż przed wydarzeniem związany ze sponsorem, który nam się wycofał. Natomiast udało nam się zrealizować wydarzenie na hali Freshland Hall of Sound, które miało być pewnym zadośćuczynieniem z naszej strony dla mieszkańców Wrocławka, jeżeli chodzi o brak festiwalu w sierpniu. Na hali udało nam się zebrać ponad 2000 osób, także to też myślę jest bardzo dobry wynik. No i ostatni festiwal, 2026 rok, ponowny powrót na Słodowo. Co prawda nie obyło się bez komplikacji, ale mimo wszystko wydaje mi się, że się udało, patrząc na te komentarze, które są w internecie.
0: Tak, to prawda, potwierdzam. A skąd w ogóle ta nazwa Freshland? Co ona dla Was oznacza?
1: Co ona dla nas oznacza? No przede wszystkim nam się kojarzy z czymś świeżym, z czymś nowym, tak? Z takim nowym wejściem w tą muzykę elektroniczną, z nowym podejściem do organizacji festiwali. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że Freshland od samego początku był wydarzeniem bezpłatnym i my to wydarzenie chcemy dalej tak utrzymać, żeby to cały czas było wydarzenie bezpłatne. A ustalmy, że w Polsce nie ma zbyt wiele festiwali muzycznych skupiających się na muzyce elektronicznej, które są darmowe. Oczywiście te płatne znajdziemy, ale to wtedy za wejściówkę musimy zapłacić na przykład

0: 300 czy 400 zł. Natomiast Freshant zawsze jest festiwalem, który jest bezpłatny i tak naprawdę to nas wyróżnia na rynku i dzięki temu jesteśmy fresh.
1: A skąd w ogóle pomysł na ten rodzaj muzyki na tym festiwalu?
0: Przede wszystkim jest to pasja chłopaków do muzyki elektronicznej. Mamy teraz w składzie mamy czterech DJ-ów, bo poza tą trójką, którą wymieniłem wcześniej, czyli Jackiem, Jarkiem i Krzyśkiem, jest jeszcze z nami Błażej Walczak, który dołączył w 2023 roku, pierwszy raz grał w Parku na Słodowie. Oni są DJ-ami z wieloletnim doświadczeniem. Gdzieś tutaj skupiałem się bardzo mocno na muzyce elektronicznej. Zresztą Krzysztof Hochow, czyli Casey, ma ileś już wydanych swoich numerów, gdzie jeden z nich, We Like The House, no, podbijał sceny muzyczne w latach 2000. Także chłopacy przede wszystkim skupiają się na tej muzyce elektronicznej. Ja sam osobiście preferowałem inny gatunek muzyczny, ale odkąd przystąpiłem do Freshantu, też bardzo mocno do tej muzyki elektronicznej się przekonałem.
1: Super, ja w sumie też, więc potwierdzam. A powiedz mi, jak to wygląda od waszej strony jako organizatorów? Ile trwa to przygotowanie? Kiedy zaczynacie te pierwsze
0: 12
1: prace?
0: Miesięcy. Tak, czyli kończymy jeden festiwal i już zaczynamy pracować nad drugim. I tak samo było wcześniej i tak samo jest teraz. Festiwal odbył się w sobotę, natomiast my już w poniedziałek rozmawialiśmy o tym, jak powinna wyglądać następna edycja, na co powinniśmy zwrócić uwagę, ale też zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jaki line-up w przyszłym roku chcielibyśmy mieszkańcom zaproponować, bo pamiętajmy, że tych lepszych, topowych artystów trzeba umawiać z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak? Topowych mówię dla nas, no w tym roku Four Strings był przez nas umawiany dużo wcześniej, w przyszłym roku już też mamy bardzo ciekawe nazwiska, z którymi no, już rozpoczęliśmy rozmowę odnośnie tego, żeby zechcieli u nas zagrać, a poza tym pamiętajmy o tym, że ten festiwal odbywa się w sezonie letnim. A festiwal to nie są tylko organizatorzy, to nie jest tylko line-up, ale festiwal to jest też całe zaplecze techniczne, czyli mówimy tutaj o scenie, o oświetleniu, nagłośnieniu, diodach LED-owych, całym zapleczu. I to wszystko trzeba poplanować, bo ustalmy, że w przedostatni weekend sierpnia, tak jak się to teraz odbywa, no to takich imprez, jak nasza, imprez plenerowych jest naprawdę bardzo dużo.
1: A powiedz, ile osób pracuje przy tym festiwalu?
0: Przy festiwalu na co dzień pracuje 5 osób, czyli nasz cały skład, natomiast im bliżej festiwalu, tym coraz więcej osób jest zaangażowanych i tak naprawdę w ostatnich chwilach tuż przed festiwalem możemy zobaczyć nawet do 100 osób, które gdzieś krzątają się, organizują i starają się przygotować wszystko w taki sposób, żeby no, spełnić nasze oczekiwania jako organizatorów, ale również zabezpieczyć to w taki sposób, żeby impreza była jak najbardziej bezpieczna. Samo wydarzenie, gdybyśmy mieli skupić się na samym wydarzeniu i na obsłudze samego wydarzenia, no to śmiało mogę powiedzieć, że licząc ochronę, strefę gastro, dźwiękowców, oświetleniowców, obsługę, animacji i tak dalej, no to jest no, 100-150 osób lekko.
1: A powiedz, co jest największym koszmarem was jako organizatorów?
0: Wszystko.
1: Ale pogoda, artyści...
0: Nie, szczerze mówiąc, organizacja takiego festiwalu, mimo tego, że my bardzo to lubimy i naprawdę bardzo to nas skręci, no to jest jeden wielki koszmar, tak? Bo to jest pewna układanka. Jeżeli z tej układanki wysypie się jeden element, to tak naprawdę ta cała układanka leży. I im bliżej festiwalu, im więcej elementów zaczyna się ze sobą składać, tym jest większe ryzyko, że coś nie wyjdzie. Wystarczyłaby sytuacja, w której mamy na przykład zamówione określone nagłośnienie. Do tego nagłośnienia musi być odpowiedni żuraw, który, tak zwany layer, który to wszystko utrzyma. Wystarczy, że ten layer nam nie dojedzie i już nie mamy na czym powiesić nagłośnienia. Jeżeli nie mamy na czym powiesić nagłośnienia, to znaczy, że jesteśmy bez nagłośnienia, czyli festiwal się po prostu nie odbędzie.
1: A powiedz, w tym roku Freshant to tak naprawdę dwa dni. 21 sierpnia mieliśmy Before Party, impreza główna 22.

0: sierpnia. Skąd ten pomysł?
1: Przede wszystkim stąd, że chcieliśmy spróbować zorganizować takie małe wydarzenie wcześniejsze, przygotowawcze. To dla nas też jest pewne wyzwanie i taka pewna nauka na przyszłość, no bo nam cały czas zależy na tym, żeby Freshland był wydarzeniem dwudniowym. To było w ramach, no, w cudzysłowie mówiąc, takich przedbiegów przed tym, co rzeczywiście może nas spotkać w przyszłości, ale ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, w jaki sposób ludzie, którzy do nas przyjechali, odebrali tą imprezę, tak? Bo pamiętajmy, że bawiliśmy się przy małym nagłośnieniu, małym oświetleniu, w małym namiocie, a cały ten teren tak naprawdę był wypełniony ludźmi. Tam w pewnym momencie bardzo trudno było przejść i to ludźmi, którzy przyszli tak naprawdę celebrować z nami tą możliwość dodatkowej zabawy z Freshlandem. I w ogóle muszę powiedzieć, że każda edycja pokazuje nam, że z nami są ludzie, że Freshland to rzeczywiście nie jesteśmy tylko my organizatorzy, tylko Freshland to jest naprawdę społeczność, która bardzo mocno się buduje i to jest społeczność, której zależy na tym, żebyśmy my odnieśli sukces. I tak naprawdę ten sukces, który płynie z każdą edycją, to nie jest tylko sukces organizatorów, ale to jest też i przede wszystkim to jest sukces każdego uczestnika, tak? Rok temu Krzysiek wpadł na taki pomysł, żebyśmy sobie stworzyli takie hasło We Are Together. I naprawdę to hasło bardzo mocno pasuje, bo to pokazuje, że wszyscy jesteśmy jednością i my bylibyśmy tak naprawdę nikim, gdyby nie ta społeczność, która razem z nami jest.
0: A powiedz, czy myślisz, że Freshland już osiągnął swoją docelową taką skalę, czy jeszcze pniecie się dalej?
1: Ja zadam inne pytanie. A czy ty myślisz, że gdyby Freshland osiągnął tą skalę, to rozmawialibyśmy teraz, tutaj i gdzieś mówiłbym o tym, co nas czeka w przyszłości, jakie mamy plany na przyszłość? No chyba nie.
0: Ja jestem ogólnie bardzo mile zaskoczona, to moja pierwsza impreza, ale naprawdę mega pozytywnie i wczułam się w klimaty.
1: Powiem tak, rzeczywiście przed tym Freshlandem gdzieś tutaj w zespole zaczęliśmy się zastanawiać, czy no, to nie powinna być nasza ostatnia edycja, ale po tym, co się wydarzyło w tym roku i po tym, jakie wsparcie zobaczyliśmy ze strony ludzi, no to nie może tak być. Także na pewno gwarantuję wam, że Freshland jeszcze długo pozostanie z nami i na pewno Freshland będzie się rozwijał, bo z każdą kolejną edycją staramy się robić pewien progres. Mimo tego, że nie było tego progresu aż tak widać teraz, w tym roku, ale no, siła wyższa i na nie mieliśmy akurat wpływu. Gdyby wszystko inaczej się potoczyło, myślę, że mieszkańcy byliby dumni z tego, co dla nich przygotowaliśmy, a to naprawdę wyglądało pięknie, zanim jeszcze w ogóle zaczęło chodzić.
0: Ja przyznam, że myślę, że wszyscy jesteśmy dumni z Was jako mieszkańcy, bo zrobiliście kawał roboty i po tym, co się wydarzyło
1: Dziękuję
0: właśnie
1: bardzo.
0: w sobotę, też chcę trochę do tego nawiązać. Może nam trochę zdradzisz, jak to wyglądało w sobotę rano, kiedy otrzymałeś telefon, że scena niestety uległa zniszczeniu po tej nawałnicy.
1: Jak to wyglądało? Ojej, zacznijmy od tego, że telefon zadzwonił o 5:50, gdzie my byliśmy po organizacji before. Także zanim się rozjechaliśmy do domu, to też chwilę nam zajęło. 5:50 był telefon. Od razu ściągnęliśmy wszystkie ekipy. Szczerze mówiąc, jak zobaczyłem zdjęcia, to nie wierzyłem w to, co się wydarzyło. Zresztą chłopacy, jak do nich zadzwoniłem od razu po tym, jak ochrona mnie poinformowała o tym, co się wydarzyło, również w to nie wierzyli i myśleli, że sobie żartuję. Natomiast jak zjechaliśmy na miejsce, no to pierwsze co, to smutek, rozczarowanie. Tak, to były te główne emocje, które nam towarzyszyły. Natomiast szybko się z tego pozbieraliśmy. Taka jest prawda, szybko się z tego pozbieraliśmy. Zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób możemy uratować to, co nam tak naprawdę zostało z tej sceny i w jaki sposób możemy to zorganizować, żeby ten festiwal się odbył. I myślę, że z jednej strony to nas bardzo mocno nakręciło do działania, ale z drugiej strony to, w jaki sposób ludzie do nas podeszli. I nie mówię tutaj tak naprawdę tylko już o

0: mieszkańcach naszego miasta, czy o ekipie Freshendu, o ludziach, którzy współtworzą Freshend, ale też tak naprawdę ludzie z Polski, ponieważ odzywali się do nas ludzie z całej Polski, deklarując swoją pomoc, swoje zaangażowanie w to, żebyśmy byli w stanie mimo wszystko tą scenę odpalić. Tutaj na pewno wielkie podziękowania dla Urzędu Miasta za wsparcie. Nie ukrywam, że też stanęli na wysokości zadania i pomogli nam pozbierać pewne elementy tej całej układanki, tak żeby to wszystko zagrało. Wielkie podziękowania należą się również, myślę, ekipie z Łodzi i z Bydgoszczy, która pomagała nam w tej podstawowej organizacji wydarzenia. Tak naprawdę z niczego zrobiliśmy coś, bo do stworzenia sceny z tych zgliszczy, które pozostały, bo tak możemy to nazwać, wykorzystaliśmy platformę, która miała jeździć po mieście. I tak naprawdę my obudowaliśmy tą platformę dodatkowymi podestami, ściągnęliśmy dodatkowe światło z Bydgoszczy. No, nagłośnienie akurat wytrwało, także tutaj nie było problemu, ale trzeba było wzmocnić to nagłośnienie, żeby konstrukcja no, w razie co też wytrzymała. Więc no, w momencie, w którym już zaczęło nam się to wszystko z powrotem układać tak, jak należy i już mieliśmy opracowaną tą koncepcję, a ustalmy to było około godziny 9 rano, tak? Także ten czas naprawdę od momentu, w którym się dowiedzieliśmy, do momentu, w którym zaczęliśmy dalej działać, był bardzo krótki. No ale to, że nam się udało i to, że to wszystko zagrało, się spięło i dało tak naprawdę wyjątkowy efekt, no to jest naprawdę zasługa wielu, wielu osób i jesteśmy im mega wdzięczni za to, że no, za to, że nam po prostu pomogli, tak? Nie wspominając o tym, tak jak powiedziałem wcześniej, że zwykli mieszkańcy, zwykli ludzie proponowali nam, że przyjdą, pomogą posprzątać teren. Elektrycy się do nas zgłaszali, że jakbyśmy mieli problem w razie co z elektryką, to oni też są chętni do pomocy. No, to było coś naprawdę mega wyjątkowego. I nie powiem do tej pory, jak o tym mówię i w sumie o tym myślę, też przychodzą mnie ciarki.
1: Też przyznam, że obserwowałam to i było to takie mega budujące, że w tej trudnej sytuacji było tyle osób, które dopingowały Was. Nie znam tutaj już kwestii od środka, jak to wyglądało, tych wiadomości, telefonów, ale rzeczywiście mieliście wielki taki doping i wszyscy czekali na Waszą decyzję. Czy odbędzie się ten festiwal, czy jednak nie? Był jakiś moment zawahania, że zastanawialiście się nad tym?
0: Oczywiście, że był taki moment zawahania, tak jak powiedziałem, pierwsze co, jak dotarliśmy do parku, jak zobaczyliśmy, co tam się wydarzyło, no to no po prostu ręce nam opadły, tak, no, pięciu chłopaków, którzy stoją ze łzami w oczach i patrzą tak naprawdę na ruiny tego, co miało wyglądać pięknie, tego, nad czym naprawdę pracowali. No i tyle, także tak, jeżeli ktoś mówi, że chłopaki nie płaczą, no to nie, szanowni państwo, płaczą i dokładnie my tak wyglądaliśmy w sobotę rano, ale tak jak powiedziałem, bardzo szybko udało nam się pozbierać i mówię, ta motywacja płynąca od ludzi tak nas nakręciła, że w sumie w te parę godzin, bo mówimy tutaj o 9 rozpoczęliśmy już akcję przygotowania, a o godzinie 17 już scena wystartowała, to jest raptem parę godzin, 8 godzin. Udało nam się to wszystko zorganizować, ale mówię, gdyby nie grupa ludzi, która nam pomagała i nas wspierała, na pewno nie udałoby nam się to zrobić, także wielki szacunek dla każdej osoby, która uczestniczyła w tym, żebyśmy to poukładali jak należy.
1: Powiedz, czy zmienił się przez to program, czy musieliście coś skrócić, przełożyć, czy w sumie wystartowało tak, jak chcieliście?
0: Prawie wystartowało tak, jak chcieliśmy. Rzeczywiście pierwszy DJ wystąpił o godzinie 17. Co prawda o godzinie 17 byliśmy przygotowani tylko ze sceną, z DJ-em i z dźwiękiem. Także światła i ekrany jeszcze były ustawiane na bieżąco. Ale tak to wszystko dokładnie poszło jak w zegarku i no i tyle, tak? I jeszcze nie ukrywam, że w podziękowaniu zagraliśmy chwilę dłużej, chociaż nie powinienem się do tego przyznać, tak?
1: Tak, to był ukłon w stronę Waszych fanów. Tak. A powiedz, co poczuliście, kiedy po raz pierwszy już tak pod sceną to ruszyło i tak trochę zeszły z Was te emocje?

0: po tej sytuacji?
1: Wiesz co, co poczuliśmy? Szczęście to na pewno. Stres powoli zaczął rzeczywiście nas odpuszczać, ale ten stres i tak no, towarzyszył nam do końca imprezy, tak, bo mimo wszystko te rokowania jeszcze o godzinie 17, jeżeli chodzi o pogodę, nie były pewne. Zresztą nie wiedzieliśmy, w jaki sposób zachowają się mieszkańcy, tak, czy osoby, które do nas przyjeżdżają.

0: Zjednoczone przyjdą czy nie przyjdą. Tym bardziej, że no, media, zresztą nie tylko lokalne, ale i ogólnopolskie, pisały o tym, co się wydarzyło. Także nie byliśmy przekonani, jaki będzie tego efekt, ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, że tych ludzi robi się coraz więcej, że ci ludzie do nas napływają i to było wyjątkowe. Ja mam takie nagranie u siebie wrzucone na Facebooku, na tablicę, gdzie Jack Derulo, czyli właśnie Jacek, gra utwór We Are Free i mamy multum włączonych świateł, latarek i ludzie się po prostu do tego bawią. Jak zobaczyliśmy, czy inaczej, jak ja oglądam to nagranie i zresztą chłopacy mają to samo zdanie, bo tak mi mówili, że jak oglądają to nagranie, to po prostu nie wierzą, że to wszystko się udało. I cały czas no, ciarki są i te emocje bardzo mocno do nas wracają.
1: A powiedz już tak z perspektywy czasu, czy po tej sytuacji mieliście większą satysfakcję z tego, że to wypaliło, że daliście radę w takim trudnym przypadku?
0: Oczywiście, satysfakcja przyszła, nie przyszła od razu, ponieważ no, musieliśmy też chwilę odpocząć, tak? I te emocje bardzo długo schodziły, natomiast satysfakcja jest i też wychodzimy z takiego założenia, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Że no, pokazaliśmy, myślę, my jako organizatorzy się z bardzo dobrej strony, ale przede wszystkim to nasi uczestnicy pokazali nam, że nie jesteśmy dla nich obojętni, że jesteśmy dla nich ważni i to jest dla nas po prostu mega. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli ma się za sobą ludzi, tłum ludzi, którzy wierzą, wspierają, pomagają, to tak naprawdę to jest coś, co buduje. To jest coś, co sprawia, że się chce i mimo przeciwności losu naprawdę warto walczyć.
1: To powiedzmy tak, Freshland zaczął się od jakiegoś pomysłu, idei. Teraz wiemy, że już po kilku latach, po walce z żywiołem, nie poddaje się łatwo. Jakie pomysły na kolejne edycje?
0: Nie powiem. Nie powiem. Słuchajcie, bo pomysłów na chwilę obecną jest wiele i tak naprawdę mogę rzucić tutaj kilkanaście, a nie wszystkie mogą się zrealizować. My jako Freshland wolimy wam mówić o tym, co jest pewne, a pewne jest to, że na pewno w przyszłym roku ten festiwal się odbędzie.
1: Super, bardzo się cieszymy. Moi Państwo, moim i Waszym gościem był pan Jakub Girczyc, organizator z Freshland Festival.
0: Dziękuję bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Są przestrzenie, które od pierwszej sekundy nazywasz domem. Miejsca, gdzie nowoczesny minimalizm płynnie łączy się z harmonią natury. Przestronne wnętrza, bezkompromisowa jakość i detale, które robią różnicę. To nie jest kolejny budynek. To twoja nowa przestrzeń do życia. Zamieszkaj tak, jak na to zasługujesz. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj nową inwestycję Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego we Włocławku.
3: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic nam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń.
1: PAP to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre.
0: Porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie.

0: Dzień dobry, zapraszamy na kolejny odcinek Rozmów w dużym pokoju na kanapie. Moimi Państwa gośćmi są Marta Owczarek i Bartek Skowroński.
1: Witamy.
0: Podróżnicy, którzy przyszli do nas z wieloma gadżetami. Część już nam pokazali. W naszych opowieściach dojechaliśmy, że tak powiem, już do Kenii i Tanzanii. A nawet dalej, mówiliście już o takich krajach jak Uganda, Rwanda, nie wiem, czy dobrej kolejności.
2: Dobrej.
0: I czy nie czuliście się tam niebezpiecznie?
2: No raczej nie. Staramy się zawsze poczytać przed wyjazdem, co nas, czego możemy się spodziewać. I ja pewnie jestem skłonny bardziej pojechać w miejsca, może trochę zaryzykować, ale Marta tu czujnie wszystko sprawdza i bardzo dobrze. Podróżujemy z dziećmi, starym samochodem, więc wiadomo, no nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie przygody dodatkowe. Zawsze czytamy, jaka jest sytuacja. Zawsze staramy się, oczy dookoła głowy. Robimy to już też jakiś czas. Oczywiście wiemy, że to nie można sobie tak teraz spokojnie powiem, że teraz nic się nie stało przez ostatnie 10-13 lat, to nic tam się nie stanie. Nie, jesteśmy cały czas czujni, jesteśmy świadomi różnych zagrożeń, no ale to zagrożenia mogą wynikać albo są jakieś zdrowotne i żeby być w dobrym zdrowiu, to robimy co możemy, czyli się przygotowujemy przed wyjazdem, szczepienia, odnawiamy i tak dalej. Jeśli chodzi o, powiedzmy, żeby nie zostać obrabowanym, no nie mam żadnych gadżetów, dronów, cudów, najnowszych krzyków, techniki, telefonów satelitarnych i innych rzeczy. Gotówki ze sobą nie wozimy. Może pochowana jakaś taka tylko awaryjna ilość. Natomiast reszta jest wszystko karty kredytowe. Tak naprawdę możliwość wypłacenia tych pieniędzy wszędzie jest teraz bardzo łatwa.
1: No i też na przykład my spędzamy większość czasu na kempingu. Czasami zdarzy się taki kemping zorganizowany, no ale w większości krajów Afryki, on jest może w Kenii, w dużej części w Namibii czy w południowej Afryce, no ale w środkowej części Afryki nie ma czegoś takiego jak kemping, gdzie my możemy sobie stanąć, jest dedykowane miejsce takie jak jest znane w Europie. Więc musimy sobie jakoś zorganizować ten kemping sami. No i też mamy po prostu już wypracowane po latach jakieś metody, jak to zrobić, żeby było bezpiecznie. Oczywiście wiadomo, wszystko się może zdarzyć, no ale jakąś procedurę swoją mamy, więc...
0: Właśnie, jak nie ma kempingów, to jak wybieracie miejsce na nocleg?
1: Przede wszystkim staramy się, żeby nas nie było widać. Nie przy samej drodze, tylko gdzieś odjechać. Sprawdzamy, no teraz jest to bajecznie proste, bo mamy Google Map, mamy satelitarną mapę i jeżeli jest akurat zasięg, a w większości miejsc, nawet w Afryce, ten zasięg jest, możemy sprawdzić, czy tam dookoła są jakieś domy, czy jest jakieś większe skupisko ludzi. I raczej chcemy tak, żeby się gdzieś ukryć, nie rzucać się w oczy. No, żeby po prostu przez noc nikt tam się nie zainteresował i nam nie zawracał głowy.
2: I to nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy, jakby uciekamy od kontaktu z tymi ludźmi, tylko w Afryce jest dosyć to specyficzne, że w momencie, kiedy zostaniesz zauważony, to nie jest, że to jest jakoś niebezpieczne tak bardzo dla ciebie, że tam zaraz ktoś przyjdzie i cię obrabuje, tylko za chwilę przyjdzie jedna osoba, po chwili będzie 7 osób, a za godzinę będzie 150 osób.
0: Czyli będziecie stanowić obiekt zainteresowania.
2: Tak, i to wiesz, no nawet chodzi o to, że to po prostu chodzi o taką prywatność, no bo jak już robi się popołudnie albo chciałbyś się udać w jakiejś sprawie, no to zawsze będzie ci to towarzyszył

0: ten tłum
1: ludzi. Dzieciaki z całej wsi zlecą się i będą się... Może to wszystko fajnie, jak się pobawią z naszymi dziećmi, ale jak już się skończy zabawa i nasze dzieci trzeba na przykład umyć albo gdzieś tam odejść na boczek, to te dzieci będą stałe i obserwowały. Więc
0: nikt nie odejdzie. I gwarantuję, że prawie przez całą noc, a i rano nadal będą tam stali. Także to bardziej o to chodzi, żeby zapewnić sobie taką trochę prywatność w tym buszu, w którym stajemy, więc staramy się rzeczywiście jechać w takie miejsca, gdzie raczej nas nikt nie zauważy, bo to chodzi o po prostu nasz taki trochę spokój wieczorny, gdzie po całym dniu jazdy chcemy mieć spokój, a nie 15 raz opowiadać historię, czy tam... Więc to też z tego wynika, nie tylko z takich czysto, że musimy się schować gdzieś w buszu, żeby nikt nas tam nie załatwił w lesie, nie. To raczej chodzi o taką po prostu trochę zachowanie prywatności.
2: Marta, powiedziałaś o zasięgu telefonii komórkowej. Jak to tam działa? Jak jest z internetem? Ile to kosztuje? Czy łatwo kupić SIM kartę?
1: Łatwo i w tej chwili jest to, akurat Martek się zawsze tu zajmuje, to jest pierwsza czynność po przekroczeniu granicy. Po prostu trzeba pójść, kupić SIM kartę, czasem się to wiąże z zarejestrowaniem, trzeba pokazać swój paszport. Kupuje się za parę dolarów taką SIM kartę, tam są takie jak u nas różne warianty. Po prostu jeżeli chcemy wiedzieć, jak to działa gdzie indziej na świecie, to działa tak samo jak u nas w Polsce.
0: Jeszcze jednej rzeczy wspomnę takiej dosyć, bo już jak mówimy o SIM kartach. Jest coś bardzo, ogromna zmiana. W Afryce byłem 20 lat temu, to nikt o tym nawet nie myślał. Jest coś takiego jak system płatności. Bo teraz jak się rozliczamy? Kiedyś była gotówka, tak każdy nosił przy sobie gotówkę. Obecnie w tej przynajmniej wschodniej i środkowej części Afryki jest system wszelkiego rodzaju płatności telefonami. I w Kenii on się nazywa M-Pesa, gdzieś tam dalej Airtel Money.
1: No tych opcji jest dużo.
0: Coś a la Blik, tylko nie wymaga to żadnej aplikacji. Nie wymaga, można mieć starusieńką telefon jakiś bardzo stary z guziczkami. No i wpisując tam gwiazdkę, jakiś kodzik, numer telefonu danej osoby i kwotę, którą chcemy. Co to daje? To daje to, że tak naprawdę na każdym bazarze, bez konieczności wyciągania gotówki, jesteśmy w stanie za 3 pomidorki, 1 marchewkę, nie wiem, kawałek czegoś albo rzeczną zapłacić szybko, natychmiast telefonem. I tym, i tak również płacą miejscowi. Jeżeli ktoś, wsiadamy komuś na tylne siedzenie, taki mototaksi, przejeżdżamy 3 km. Jak się rozliczamy? Szybko, MP-są czy innym właśnie tego typu rodzajem płatności. To jest naprawdę, to się bardzo zmieniło, nie ma tej gotówki, ta gotówka znika powoli, wszystkie płatności odbywają się elektronicznie.
2: Więc ta Afryka, oprócz tego, że dla nas na pewno egzotyczna, jest też nowoczesna. W jakich aspektach jest jeszcze nowoczesna?
0: No to co wspomnieliśmy, tak, że się wydaje, że tu czarna Afryka, nic tam nie będzie, trzeba, wiesz, jedzenie. Jedzenie jest dostępne. Świetna, ja to powiem szczerze, że sieć komórkowa to czasem wydaje mi się, że nawet działa sprawniej tam niż u nas w Polsce, bo te transfery, prędkości transferu danych, dostępność tego internetu tak naprawdę na obszarze całego kraju, no może Namibia jest trochę inna, bo tam są ogromne obszary,
1: teren
0: pustynne, tej ludności na tak gigantyczny kraj jak 3 Polski jest raptem 2,5 miliona, to zrozumiałe, że tam może być inaczej, natomiast w tej Afryce Środkowej i Wschodniej, gdzie zaludnienie jest ogromne, to pokrycie i sieć komórkowa jest genialna. Co jeszcze z...
2: I działa to w technologii LTE lub lepszych?
0: Tak, w dużych miastach jest to na pewno 4G. Tak, jak najbardziej. Tak.
1: Ja teraz nawet szybko... przecież.
0: Marta nawet pracowała zdalnie z różnych miejsc. Nasza córka miała też lekcje i szkoły online. I to naprawdę jest czasem z takich miejsc, że tutaj po prostu słoń gdzieś sobie przechodzi w Botswanie obok, a tu Zosia robi swoje lekcje. Także to są, jest gigantyczny kontrast. Tak? No i oczywiście tutaj chatka zlepiona z błota i z gałązek, ale pan ma już smartfon czy inny telefon. Także jest to czy tam dziury w koszulce, jakieś poprzetarcia, ale już telefon jest.
1: To nie jest tak, że jest Afryka, że wszędzie są Masajowie pięknie ubrani, gdzie są tradycyjne domki, tradycyjne potrawy i widzimy to takie sceny jak z obrazków. Często takie sceny to są w miejscach turystycznych
3: i no jakiś taki rodzaj skansenu.

0: uczciwy biznes, oni wiedzą, że my tam przyjeżdżamy po to, żeby to zobaczyć, więc oni wiedząc, że my chcemy to zobaczyć, nam to oferują. Są oczywiście miejsca, gdzie jeszcze ten czas się zatrzymał, no ale to trzeba troszeczkę zachodu, żeby tą autentyczną, starą Afrykę zobaczyć, ale można i to jeszcze się uda znaleźć, ale to nie jest tak, że jedziemy do Afryki i od razu widzimy tylko wioski kryte słomą i miejscowych, tradycyjnie ubranych. Dużo chińszczyzny, więc no, można powiedzieć, że wygląda to współcześnie, aczkolwiek no, to jest ubogi kontynent. Może inaczej, są olbrzymie kontrasty. Jest grupka bogatych, którzy żyją na takim poziomie jak my, albo znacznie wyższym, natomiast przeciętny mieszkaniec Afryki, nie mówię o Afryce Południowej, tylko raczej o wschodniej i środkowej, no to w wielu miejscach tam jest bieda, jakiej my sobie tutaj nie wyobrażamy i moje koleżanki czy znajomi nie przypuszczam, że nie byłyby w stanie tam żyć. Na przykład dzieci. No, nasze dzieci na każde urodziny dostają zabawki. Z tych pokoi wysypuje się plastik i wszystko.
1: Zmieszane plastiki.
0: Tak. I mają te dzieci i rowerki i wszystko. No, dziecko afrykańskie, przeciętne dziecko afrykańskie ma kilka, jak ma jedną czy dwie zabawki, to jest już cudownie, ale często po prostu tego nie ma. Jeżeli chłopaki chcą pograć właśnie, co to jest?
2: Jeżeli chłopaki chcą pograć w piłkę, to sobie robią piłkę, czyli zbierają gdzieś tam z krzaków, zbierają przy drodze resztki torebek foliowych, śmieci, tak. I też z kawałków sznurka, które znajdą, czy nawet jakichś elementów takich, czy drutu, czegokolwiek, no, robią sobie takie piłki. One są różne oczywiście w różnych wielkościach, w zależności od tego, kto ile śmieci posiada.
0: Ta już jest
2: posiada.
0: Zużyta. Oni już stwierdzili, że tak. Się nie nadaje, dlatego my
2: czy zrobili sobie większą. My wzięliśmy taką na pamiątkę, ale to jest zabawka. Dzieci robią z kartonów, jakiś już, bo wyobraźmy sobie, jakiś pusta butelka. To z tego powstanie samochód, tak? Z kapsli od tych butelek będą koła, kierownica będzie zrobiona na taki drucik, który przesuwa tymi kółkami w prawo i w lewo i już jest zabawka. Zresztą to zabawka często może być po tam piątym bracie. Wszystko, większość rzeczy robią dzieciaki
0: nawet
2: same.
0: Hulajnogi,
2: rowery. To są wszystko rzeczy z drewna, przez nich robione, czy przez pomoc ze starszym bratem
0: produkowane. To nie znaczy, że tam tylko takie rzeczy są, bo oczywiście normalne piłki, normalne rowery
2: możemy
0: też
2: kupić,
0: ale to jest też powszechnie używane.
2: Jeszcze pytałeś o taką dużą zmianę, czy jest taka nowoczesna. No, bardzo też dużo się zmieniło przez infrastrukturę, no, na przykład drogi czy kolej. Prawdopodobnie przez to, że Chińczycy bardzo wspierają niektóre kraje afrykańskie i tworzą taką infrastrukturę, bardzo się też ułatwiło przemieszczanie się ogólnie po Afryce. W dużej części rzeczywiście drogi są w dobrym stanie, są to nowe drogi i przemieszczanie się potem po tych krajach jest dosyć komfortowe, bym powiedział.
1: A jak jedzenie? Jeśli moglibyśmy wrócić do początku waszej podróży, no może pomijając Europę, od Turcji począwszy i Półwysep Arabski, dalej Afrykę, mocno skracam. Jak moglibyście powiedzieć na temat smaków, jedzenia, co wam się podoba, co smakuje?
2: Myślę, że to by trzeba było też iść szlakiem takim bardziej klimatycznym, czyli Europa, wiadomo, mamy bardziej bujną to roślinność, jest większy wybór rzeczy. Im będziemy się przemieszczali bardziej na południe i więcej mamy, powiedzmy, piachu, żwiru i wiatru, tym ta dieta się robi bardziej prosta i ponownie, znowu po przejechaniu Sahary, wjeżdżając coraz bardziej na południe, no przez to też, że na przykład Sahara, to tam wiadomo, będzie wszystko bardziej aromatyczne, bo trzeba to jakoś przyprawić. Im będziemy dalej jechali na południe, w stronę Afryki Południowej, znowu zaczynają się już wtedy banany, ta dieta się zmienia, banany, które są używane nie tak jak my używamy ich, jemy na słodko-żółte, tylko zielone, które jemy tak jak, powiedzmy, my ziemniaki. Więc pojawiają

0: się banany, pojawiają się słodkie ziemniaki, pojawia się kasawa, maniok, no wszelkiego rodzaju jeszcze inne rzeczy. Natomiast bym to ubrał właśnie raczej w taką, to przejście smaków pod to, co rośnie, tak? Czyli im bliżej Sahary, im bliżej krachów Półwyspu Arabskiego, to jest bardziej, bardziej proste i powtarzalne. Im wjeżdżamy dalej, tym bardziej urozmaicone, tak? Bo pojawiają się ryby, bo pojawiają się rzeki, bo pojawia się woda i tak dalej.
1: Ja to na przykład bardzo tęsknię za afrykańskimi bazarkami, bo już pomijając ceny, gdzie rzeczywiście te warzywa w Ugandzie, Ruandzie czy nawet Kenii są bardzo tanie. One są ekologiczne, może nie takie piękne, wielkie jak u nas, ale świeżutkie, jabłek akurat nie, ale może z robaczkiem, ale to jest wszystko tak smakowite, że ten pomidorek jest takiej wielkości, a nie takiej, ale my czujemy smak tego pomidora, a nie czujemy, że jemy papier, jak teraz u nas.
2: Wasze ulubione danie z tej podróży? Ciężko powiedzieć, czy wybrać jedno, to może powiedzcie kilka.
1: Polubiliśmy matokę.
2: Co to jest?
1: No właśnie, każdy kraj ma swój, jak na to brzydko mówię, zapychacz. Czyli podstawową część na talerzu u nas to są kartofelki, w Azji pewnie będzie to
0: ryż.
1: W Afryce Wschodniej, Środkowej najczęściej jest ugali, czy pap, to jest taka kulka z mąki kukurydzianej, też z domieszką zwykłej mąki pszennej. To jest dobre, ale chyba nam bardziej smakowało matokę, czyli też taka kulka albo część tego wypełniacza dania, ale zrobiona z bananów. Przy czym nie chodzi o takie banany żółte, jakie są dostępne w Polsce, tylko o zielone banany. To też jest co innego niż platany. I to się te banany gotuje czy piecze na słono. To jest często z jakąś cebulką albo z pomidorami zmieszane. No i to jest taka podstawowy element diety w Ruandzie,
0: od
1: w Ugandzie,
0: też.
1: Zambii.
0: Kenia, Ruanda, Uganda, Zambia. Rzeczywiście.
1: Ja to bardzo lubiłam. Dzieci to chętnie jadły, także jak wiadomo było, że nie za bardzo akurat jest co zjeść, to zawsze zdawało egzamin. Z mięsem jest problem o tyle, że no po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie i co się kupuje, bo nawet jeżeli są lodówki, to dostawy prądu są takie, że raz działa, raz nie działa, więc trzeba bardzo ostrożnie, jeżeli decydujemy się na mięso. Najczęściej po prostu świeże, jak widzimy, że ćwiartują zwierzaka przy nas. Ale jeżeli chcemy kupić gdzieś w przydrożnej jagłodajni taki kawałek mięsa, no to będzie bardzo żelaste, bardzo twarde, takie, że trzeba będzie to żuć, więc ja tego nie lubiłam, dzieci tym pluły, więc
0: dieta... Ryby, tak? Czyli jeżeli chcemy dostarczyć sobie białko, to rzeczywiście ryby są tym źródłem białka, które nam tam nadal jest tanie.
1: Bo pamiętajmy, że to nie tylko morze, bo w środku Afryki jest bardzo dużo wspaniałych jezior. Jezioro Wiktorii jest tutaj większe, może nie tak malownicze jak inne te jeziora w okolicy jeziora Tanganyika. No i tam pojawia się tilapia. W ogóle tilapia jest narodowym zwierzęciem Ugandy. I rzeczywiście tą tilapię jedzą na śniadanie, obiad, kolację. I ona jest bardzo smaczna i niedroga, więc to z takich ciekawostek afrykańskich ta Uganda jest inna.
2: Powiedzcie, gdzie można Was, że tak powiem, spotkać wirtualnie? Jaki jest do Was kontakt?
0: Przez wiele lat prowadziliśmy bloga byledalej.com. Na tym naszym blogu byledalej no, staraliśmy się, jak podróżowaliśmy we dwójkę sami. To był bardzo aktualny. Odkąd pojawiła się Zosia, częstotliwość uzupełniania naszego bloga znacznie spadła, a jak dołączył do nas jeszcze Janek, można powiedzieć, że już całkowicie zamarła, ale tam są wszystkie kontakty.

0: bo mamy plan teraz, dzieci są starsze, będzie może trochę więcej czasu i mamy pewien pomysł i chcielibyśmy się podzielić też z innymi. Marta wymyśliła taki pomysł na to, żeby podzielić się po prostu z dzieciakami naszą wiedzą, doświadczeniami, tym co widzieliśmy, tym co spróbowaliśmy. Mamy w tym pewne doświadczenie, może Marta weź powiedz więcej coś na ten temat.
1: Robimy spotkania dla dzieci w szkołach czy w domach kultury, gdzie po prostu to są albo pokaz slajdowiska, albo warsztaty, gdzie wciągamy też dzieci do zabawy. No i robiliśmy już to kilka razy. Był fantastyczny odbiór, bo dzieci są tak niesamowitą widownią, która zadaje tak niestandardowe pytania i motywuje do takiej organizacji poszukiwania i zauważenia zupełnie innych rzeczy niż podczas spotkań z dorosłymi. Bardzo dobrze się w tym czuliśmy. No też przez to, że sami jesteśmy rodzicami i nasza starsza córka też w tym uczestniczy i dużo nam podpowiada, więc łatwiej jest dotrzeć do dzieci, wiemy co. Ona mówi, mamo, przestań to, nie wypali, to jest nudne.
0: No, ostatnio mieliśmy taki komentarz i to chyba bardzo oddaje wszystko ten komentarz i mówi, że chyba było naprawdę bardzo dobrze, bo powiedziała, że...
1: Nawet się zdziwił, a wiesz, nawet nie było nudno.
0: Co jak już dziecko mówi po 45 minutach coś takiego, że nie było nudno, jeszcze a tańczą rodzice, komplement. To już jest najwyższy komplement. Czyli wydaje nam się, że to działa, że jest fajne, mamy ogromną ilość tych i to zupełnie inaczej przygotowujemy, tak? Dla dorosłych, czy tak jak tu się spotykamy, rozmawiamy o tych konkretach, co się dzieje. Dla dzieci to są konkursy, quizy, trochę opowieści, sporo filmów.
1: Czasem jakieś warsztaty.
0: Coś muszą wykonać, czy jakieś zadania. Także to jest mega dynamiczne i chcemy, żeby tak zostało, to nam się bardzo podoba i wszystkich zainteresowanych, którzy by chcieli z nami podjąć jakąś współpracę, nie wiem, domy kultury, szkoły, kogokolwiek serdecznie zapraszamy. Kontakt jest właśnie na naszej stronie byladaje.com.
2: Wróćmy teraz do waszej podróży po Ugandzie i Rwandzie. Jedziecie do Namibii.
0: No jeszcze Tanzania, Zambia, Botswana i dopiero Namibia. Także jeszcze przed nami jesteśmy w połowie drogi. Ale postaram się przyspieszyć, bo tam rzeczywiście duże odcinki. My też szybko później będziemy jechać.
2: Czy jeździcie głównie asfaltowymi drogami, czy też zjeżdżacie czasem na boczne drogi lub też całkiem po bezdrożach jeździcie?
0: Wolimy jeździć po bezdrożach. Ale czasem odcinki są tak gigantyczne, że musimy jakiś, powiedzmy, mniej ciekawy odcinek pokonać drogą asfaltową. Czyli w naszym układzie najlepiej się sprawdza przerzut, powiedzmy, 1000 km czy 600 km asfaltem, a później kolejne 500-600 km sobie tam dziubiemy przez tydzień czy dwa. I znowu, jak musimy się gdzieś przeteleportować, asfalt, przerzut. W Namibii dużo łatwiej, jak już dojedziemy do niej, bo jesteśmy na razie w Tanzanii, ale w Tanzanii króciutko, byliśmy tranzytem 7 dni, dużo nie widzieliśmy. Przelatujemy Tanzanię, Rwanda, Uganda, bo widzieliśmy goryle, jeziora. Wjeżdżamy do Zambii, wodospady Wiktorii oczywiście, koniecznie, o których trzeba wspomnieć. Jesteśmy coraz bliżej, wjeżdżamy do Botswany. Kolejne znowu piękne miejsca, parki narodowe, wyjątkowe, bo Dolina Okawango, czyli wody podczas pory deszczowej, które spływają z gór z Angolii, wpływają i rozpływają się na takim szerokim terenie w Botswanie, więc znowu pełno zwierzyny, bardzo warto tam sobie też pojechać i obejrzeć, na pewno za mniej niż to zobaczymy w Kenii. No i później właśnie wjeżdżamy do tej Namibii. No i Namibia to już jest jakby tutaj za bardzo tego asfaltu po prostu nie mamy. Gigantyczny kraj, składający się głównie z bardzo szerokich, przepięknych, szutrowych dróg. Nasz samochód uśmiechnięty z wielkim bananem na twarzy pędzi, bo jest do tego stworzony. Mamy auto 4x4, przelatujemy sobie tymi szutrami pustymi zupełnie i wjeżdżamy na odcinki pustynne, wręcz marsjańskie. No i tam już rzeczywiście bywa różnie. Szczególnie, że jeździmy sami, bez drugiego auta, to czasem no musimy sobie dobrze wszystko zaplanować, żeby tam nie mieć jakiejś niemiłej przygody.

0: Znaczy, ale to nie jest tak, że jeżeli chcemy jechać do Afryki i przejechać Afrykę, to musimy mieć samochód 4x4 wysoko zawieszony, bo inaczej urzęźniemy. Tylko no, my sobie wybieramy takie trasy, które są ciekawe, bo mamy akurat taką możliwość i to lubimy. Ale na przykład taką Namibię spokojnie wynajętym samochodem zwykłym, nawet przez parki narodowe można przejechać. Także to nie ma się czego bać i demonizować.
1: No. Nasza koleżanka też powiedziała ostatnio, że ona jechała akurat zachodnią Afryką, że cała zachodnia Afryka, od samego Tangeru po przylądek igielny w Afryce Południowej, możemy przejechać asfaltem. Także jeżeli chcemy zobaczyć tą Afrykę, a nie mamy jakiegoś tam właśnie ambitnego planu przedzierania się przez ten burz, po prostu chcemy ją przejechać, mamy jakiś ograniczony czas i budżet, to naprawdę nie musimy nie wiadomo jakich pieniędzy w to inwestować, zwykłym autem popularnym, powiedzmy, żeby też był popularny gdzieś po drodze. Jak ruszymy, to spokojnie damy sobie radę.
2: To właśnie, a ile kosztuje taka wyprawa? To przecież wydaje się, że to majątek. Może wy macie jakiś dobry sposób na to, żeby to z ograniczonymi środkami przejechać.
1: No tak, no pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to trzeba szybko zobaczyć na przykład ile tam w tej Namibii tak kosztuje hotel. I znajdziemy na przykład miejsca, gdzie za 7 tysięcy za noc spędzimy sobie w przyjemnym miejscu na pustyni, w namiocie miejsce. Czy właśnie po safari w Masai Mara w Kenii rozbiją nam namiot, rozpalą ognisko i zapłacimy za to 3,5 tysiąca za noc.
2: Dobrze.
1: Nas na to nie stać. My mamy swój stary samochód. Naszym głównym kosztem jest tak naprawdę paliwo. Za mieszkanie nie płacimy.
2: Bo wozimy
1: mieszkanie ze sobą. Siedzimy w tym, gotujemy w dużej części też sami, no bo taniej jest nam kupić nawet produkty na bazarze.
0: No i nawet też wiadomo, że nie jesteśmy w stanie, tak jak w Polsce, nie żywimy się nie tylko z przyczyn finansowych, ale też z szacunku do żołądka przez cały czas na mieście. Tak samo i w trasie. To jest nasze życie, to nie jest nasz urlop, bo nie myślmy o tym, co my robimy w kategoriach urlopu, gdzie mamy krótki czas, trzeba go zagospodarować tak, żeby zobaczyć jak najwięcej, zjeść wszystkie smakołyki. Na urlopie nie oszczędzamy, po to pracujemy cały rok, żeby ten urlop spędzić najwspaniale jak tylko można. No, dla nas to nie jest urlop, dla nas to jest życie. I nasze myślenie o finansach jest takie jak w codziennym życiu. Na to sobie możemy pozwolić, na to nie. Staramy się też ograniczyć. No my przede wszystkim...
1: Może powiemy tak, że porównując, nasze wydatki w drodze są niższe niż jak jesteśmy tu na miejscu w Warszawie. To jest jakby chyba najprostszy przykład. Czyli dla nas bycie w podróży jest bardziej opłacalne niż bycie na miejscu. Po prostu jest taniej, biorąc pod uwagę właśnie paliwo i inne rzeczy. A tak jak Marta wspomniała w poprzednim odcinku, jak wyjeżdżamy, to mieszkanie jest wynajęte, czyli to jest też dla nas bardzo istotny zastrzyk pieniędzy. Marta prowadzi jeszcze do tego wykłady, czasem są online. No i tak to wszystko się składa, że przy takim naszym mocno ograniczonym budżecie jesteśmy sobie to w stanie jakoś spiąć. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić, żeby zobaczyć wszystkie parki. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić, żeby pokonywać tysiące kilometrów tygodniowo. Nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić na, nie wiem, serwisowanie auta w jakichś tam warsztatach czy w czymś. Staramy się po prostu, ile możemy, robimy swoim, po swojemu i za własne pieniądze. W sensie to na czym się znamy i to, co robimy. Maksymalnie ograniczając i przykręcając te wydatki, ale też wiemy z doświadczenia, że takie jakieś ciśnięcie i nie pojadę do parku za 70 dolarów, bo jest za drogi. No niestety, czasem trzeba podjąć taką decyzję i trzeba zapłacić te pieniądze, no bo nie po to jadę przez Afrykę, żeby tylko patrzeć się na asfaltową chińską drogę, tylko też żeby zobaczyć trochę tych jeszcze innych zwierząt.
2: Czyli większość robicie we własnym zakresie. Tak jak rozumiem, właściwie traktujecie to jako taki sposób na życie. Mieszkacie w podróży, wozicie ze sobą dom, mieszkacie w tym kamperze. Jak to jest? Czy podróżowanie to już jest wasz sposób na życie?